Słońce w końcu zaszło, z nim wschodzi ta chwila. Zalewa mnie całego fenyloetyloamina. Słońce w końcu zaszło.

0: kto nie został, niech żałuje.
1: Wakacje w mieście.
0: Kto nie pije, ten kabluje.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem u Olodryjny masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni

było wielkim radiowym przebojem, z biegiem lat stało się jednym z najbardziej cenionych utworów Joni Mitchell. Piosenka doczekała się dziesiątek interpretacji, wykonywali ją m.in. Prince, James Blake, Diana Krall. Każdy z tych artystów znajdował coś własnego i dodawał coś do kompozycji. To wszystko ode mnie. Do następnego singla. Joni Mitchell na raz.

0: Usłyszeliśmy singiel A Case of You, Joni Mitchell. Do usłyszenia w sobotę o 9:30.
1: No, to na trzy. Raz.
0: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify. Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.
4: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
5: Seks Afera.
6: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15:00.
2: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu

0: na które jeździmy tylko po to, żeby siedzieć wszyscy razem w jednym miejscu, wziąć taką dużą patelnię i z około 5 litrów jajek, z 1,5 kilo boczku, z 2 kilo cebuli zrobić sobie o poranku jajecznicę, którą się robi mniej więcej 2 godziny.
1: Wow, no to już bardziej taka babka jajeczna niż jajecznica chyba wychodzi.
0: Dlaczego babka jajeczna? Nie, no wiesz, to jest 5 litrów jajek, to trzeba mieszać na ogniu, to się miesza i miesza. To są 2 godziny roboty. A wiesz, jak ona wtedy smakuje? Pachnie ci?
1: No na pewno.
0: Tyle czasu.
1: Na pewno pachnie. Słuchajcie, czekamy na wasze pytania, czekamy na wasze odpowiedzi. Dajcie się ponieść tutaj waszej wyobraźni, waszym pomysłom.

0: Bartłomieja Gradeckiego, który miał fatalny dzień, bo ta piłka mu no, przy pierwszym golu podał do Wszołka, który podał do Szewcika, a później piłka mu od rękawic ciągle się odbijała, więc no, no nie dojechał ani on, ani obrona Radomiaka, która była jak ser szwajcarski, i to udowodniła jeszcze na początku drugiej połowy, kiedy Kapustka ustrzelił dublet. Także no właśnie, jak dla mnie Legia udowodniła, że jest faworytem do zwycięstwa, jednym z faworytów do zwycięstwa w Ekstraklasie, natomiast i zdania są wciąż podzielone, no bo to jednak Radomiak, który obroną dobrą nie dysponuje w tym sezonie.
1: No i spójrzmy chyba sobie na tabelę. Legia Warszawa aktualnie na pierwszym miejscu, 3 punkty przewagi przed Lechem Poznań, który aktualnie chyba przełożył też mecz z Jagiellonią Białystok, z tego co kojarzę.
0: Tak jest.
1: Na Radomiak na miejscu 13. Tu niestety delikatnie można powiedzieć, nie udaje się początek sezonu tutaj gościom z Radomia. Jedna wygrana, 3 przegrane. No ale już i drugi Lech Poznań. Jak wywołujemy Lecha Poznań, to powiedzmy sobie o tym najbardziej śledzonym locie w Polsce. 30 chyba tysięcy osób w piku. Dolecieli chłopaki na Wyspy Owcze. No i pięciolitrowa jajecznica, można wręcz powiedzieć.
0: Dokładnie.
1: Na Wyspach Owczych.
0: Takie Euro KSW urządzili zawodnikom z Wysp Owczych.
1: Karpia trzeba ogłuszyć.
0: Dokładnie. No bo można się było bać tego terenu Farerów, bo tam przecież Klaksvik jest naprawdę mocny i udowodniał to z różnymi drużynami z, no może nie czołówki wszystkimi europejskiej, no ale z takimi no, na poziomie polskiej ekstraklasy. Ale ostatecznie Lech 5-0. Zresztą mówiłeś o tym wcześniej na poranku. Fantastyczny wynik i co? Myślę, że więcej powie się na Sportingu, bo wtedy Samuel Kimmel będzie o tym meczu opowiadał, ale tak to pozostawmy. Lech dobre wrażenie po sobie pozostawił.
1: Samuel Kimmel, czyli wpuszczony w kanał. Zapraszamy poniedziałek, godzina 18. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Samuela. No i chyba przechodzimy do tego, z czego no, musimy pomału być coraz bardziej dumni, bo nie piłka nożna, siatkarze trzymają poziom, koszykarze też walczą jak lwy, no i lekka atletyka. Zobaczmy, co tam się działo.
0: Sporo się działo, opowiem o wszystkim, jak zdążymy, o sesji porannej, wieczornej, zacznę od porannej.
1: Pewnie.
0: No i to połączę, bo Adriana Sułek, Schubert akurat rywalizowała w obu sesjach. I ona po pierwszym dniu siedmioboju prowadzi bardzo dobre rezultaty. Ma 3968 punktów, wyprzedza Sofii Doktor oraz Kate O'Connor. Rywalizacja rozpoczęła od biegu na 100 metrów przez płotki. Później przyniosła się na rzutnie. W kpnięciu kulą też miała całkiem dobry rezultat. Wcześniej jeszcze był skok wzwyż. Tam, no właśnie, też dobry rezultat. No i na zakończenie dnia był wielobój. Wielobój przeniósł się do rywalizacji na 200 metrów w biegu. Tam czas też niezły. Sułek, Schubert, no i dzięki temu jest pierwsza w klasyfikacji, no i dziś dalsze zmagania siedmioboistek. Kolejna rzecz, no to 1500 metrów panów, tam były eliminacje, 10. pozycja Filipa Ostrowskiego, rzut oszczepem, w finale do finału dostała się Małgorzata Maślak-Glugla, za to nie ma Marii Andrzejczyk, co jest sporym rozczarowaniem i zaskoczeniem. Z kolei rywalizowała jeszcze rano sztafeta 4x400 metrów mężczyzn. Tam udało się po dyskwalifikacji Francuzów dostać do niedzielnego finałowego biegu. To był skład Remigiusz Zazula, Wiktor Wróbel, Marcin Karolewski, który zresztą jest poznaniakiem, i Kajetan Duszyński. No a poza tym, znaczy poznaniakiem, występuje w AZS-ie poznańskim. Natomiast kobieca sztafeta w tej samej dyscyplinie również zdołała awansować do finału. Tutaj Anna Gryc, Alicja Wrona, Kutrzepa, Kinga Gacka oraz Anastazja Kuś. Co prawda skończyły eliminacyjny swój bieg w swojej grupie na 5. miejscu, ale przez to, że w drugiej grupie Norweżki były 4., no to się zakwalifikowały.
1: Słuchaj, a co w tej sesji wieczornej?
0: No a w sesji wieczornej dalsze emocje. O jeny, ale mało czasu. No ale chyba powiemy o tym.
1: Nie przejmuj się. Gotuj dalej.
0: Sport jest najważniejszy. Poranna gimnastyka.
1: Oczywiście,
0: tak
1: że tak. Poprawić krążenie, wstać z dobrym uśmiechem, jakiś spacerek, coś.
0: Tak
1: jest.
0: Tak więc zaczniemy od Gianmarco Tamberiego, który udowodnił, że wielkim prezesem jego żywiołem, zwyciężył w skoku wzwyż. uzyskał 2,32 metra. Mateusz Kołodziejski zakończył rywalizację na 5. miejscu, taki polski akcent. A jeśli chodzi o podium, no to uzupełnili je z brązowym medalem Matteo Scioli oraz Oleg Doroszczuk ze srebrem. Później był piątkowym finale na 200 metrów bieg i tam Owen Ansah nie pozostawił złudzeń innym finalistom, bo poniżej 20 sekund uzyskał czas. Zdecydowanie wygrał srebrny medal Zarnela Hughesa, a brąz podzielony między Esso Sessa, Faustina De Salu oraz Timote Mumentalera. Ten Ansah to jest taka ciężka sprawa, bo on jeszcze ma sprawę o doping, więc nie wiadomo, czy mu ten medal nie zostanie odebrany, ale na razie może występować. O tym informować na pewno będziemy, o ile to się wydarzy w weekend. Natomiast dalej. Daria Zabawska, ona nie zdołała się włączyć do walki o czołowe lokaty w finale rzutu dyskiem, natomiast sam udział tam był dużym osiągnięciem. Zajęła 10. lokatę, nie zakwalifikowała się do dalszych 3 prób. Natomiast zwycięstwo Jorinde van Klinken, srebro Shanice Kraft, a na podium na ostatnim stopniu stanęła Vanessa Kamga. No i jeszcze dwie dyscypliny. Finał biegu na 800 metrów kobiet. Tam zdecydowane zwycięstwo od Rivero, która pokonała mistrzynię olimpijską Kelly Hodgkinson. Sięgnęła po złoto z rekordem imprezy. Minuta 54 sekundy 81 setnych sekundy. No a brąz dla Femke Boll. No i Elżbieta Glinka, która finał biegu na 10 tysięcy metrów zakończyła na 12 miejscu, wygrała go Włoszka Nadia Batokletti, srebro zgarnęła Maureen Koster, a na najniższym stopniu podium stanęła Jana Van Lent.
1: No słuchaj Mikołaj, czyli sport można powiedzieć, że chyba nigdy nie śpi, cały czas informacje dobiegają z czeluści Europy, czy to Wyspy Owcze, czy to lekkoatletyka. Co się wydarzy? No to cały czas chyba śledzimy polską ekstraklasę, poczynania Lecha Poznań, czy innych drużyn w europejskich pucharach. Ja ci serdecznie dziękuję. Tutaj mamy jedną osobę na ławce rezerwowych, czy by chciała coś powiedzieć?
2: Ja chciałam powiedzieć, że cały czas tu byłam, tylko po prostu grzałam ławę i się starałam po prostu wejść w dobrym momencie, kiedy nastąpi wymiana, ale niestety nikt nie dawał mi znaku na wymianę.
0: No, ale rezerwowi są ważni.
2: Dziękuję.
1: Jesteś naszym jokerem, my za chwilę do was wrócimy, bo przed nami druga godzina naszego sobotniego aferanka.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: No właśnie, jak to się mówi, baba z wozu koniom lżej, godzina 10:00, my rozpoczynamy naszą drugą godzinę.

0: Ale to było piękne pchnięcie kulą albo kurą.
1: Kurą.
0: No, zależy, bo słyszałam dzisiaj dwie wersje.
1: Remember who you are, pamiętajmy, że kura to jest, znaczy T-Rex to jest pra dziad kury, więc z wielkim szacunkiem do tych zwierząt.
0: Z ogromnym.
1: Godzina 10, Patryk Wojciak przy konsolecie, przy mikrofonach.
0: Katarzyna Rybicka.
1: Oraz Edwin Edziu Przybylak. Z nami przed chwilą był jeszcze w studiu Mikołaj Dils, którego serdecznie pozdrawiamy. Miejmy nadzieję, że wyruszył w daleki świat sportu i będzie do nas przywoził najświeższe informacje, niczym gorące bułeczki. Godzina 10, 15 sierpnia, czyli w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny i święto Wojska Polskiego.
0: Którą z tych świąt bardziej cenisz?
1: Chyba trzeba to postawić znak równości, bo zarówno patrząc na historię, jeżeli chodzi o Najświętszą Marię Pannę, to my jako Polacy mamy chyba szczególne uczucia z nią związane. No i święto Wojska Polskiego. Pamiętajmy, kto dba o to, żebyśmy byli bezpieczni i z szacunkiem do polskiego munduru.
0: Chyba trochę coś już mówiliśmy dzisiaj, że głównie babcie sprawiają, że jesteśmy bezpieczni, ale wspomnijmy też również o ludziach, którzy obchodzą dzisiaj swoje imieniny, czyli Maria, Stefan, Miram, Joanna, Napoleon i Armida.
1: Tak, wszystkim tym osobom wszystkiego najlepszego. Zostańcie.

0: the way it goes. My therapist told me that I should tell you the truth.
1: And you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care. But I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then it looks like I don't care because I'm telling you the truth.
2: A jak aferanek, godzina 10:06 dokładnie, no to pamiętajcie, że mamy dla was konkurs i to nie będzie na poznańskiej Cytadeli, tylko na poznańskiej Ławicy.
3: Dobrze, że to zapowiedziałeś, bo z tą poznańską Cytadelą to też teraz trochę, także dużo się tam dzieje.

0: kiedyś obieca. Wiecie, postawi dom, zasadzi drzewo i będzie się cieszył z mojej obecności w swoim życiu.
1: Okej, okej. To
0: ja... z tym mi się kojarzy dom na ten moment.
1: To dom, z czym jeszcze się może kojarzyć? Trzeba zburzyć dom, wyciąć drzewa i wydziedziczyć syna. Z tym jeszcze się może kojarzyć dom, tak?
0: Ale to później.
1: No to tak, to później. Jak już wszystko może pójść w diabły tak zwane, no to właśnie to trzeba zrobić. Wyciąć drzewo, zburzyć dom.
0: Ale ustaliliśmy linię czasową, bo ty mówisz o domu, do którego wracasz. Tak. Ja myślę o domu, który gdzieś tam kiedyś będzie stworzony. No i w sumie historia zatoczyła koło, no bo stwierdziłeś, dobra, zburzyć to wszystko.
1: No bo można, jeżeli chcemy iść w taką tematykę, to ja mogę być zawsze transczasowy. Czyli to, co jest teraźniejsze, mogę po prostu już wychodzić w przyszłość. Mogę żyć przyszłością.
0: Czy to się nie nazywa afirmacja?
1: Transczasowość.
0: Albo jak to się nazywało? Skok czasowy? Jakoś tak? Oni to jakoś mądrze nazywali, wszystkie te ezoteryczne głowy.
1: Tak, i to jakby się cofnęła w czasie, to nie możesz jakby spotkać, nie możesz przyciąć linii swojego dziadka, bo wtedy ciebie jakby nie było.
0: Była taka książka, nazywała się Operacja Dzień Wskrzeszenia.
1: Wow.
0: Bardzo ją lubię, polecam w ogóle. No. Sam motyw tego, że spotykasz gdzieś tam swojego dziadka czy swoją babcię i ona się w tobie zakochuje i w ten sposób nigdy nie powstajesz, bardzo mnie bawi.
1: O Boże!
0: Ja lubię romantyczną miłość, ja naprawdę lubię romantyczne wątki,
1: ale
0: jak słychać.
1: Z babcią czy z dziadkiem? Ale...
0: zobaczyć, że się zakochują, nic ważnego.
1: No to tak.
0: Gdzie
1: no,
0: ty poleciałeś myślami daleko dalej?
1: Nie mam pojęcia. Wiecie co, może zostawimy was, bo Kasia Kosmos i dom na ficie z Dagmarą Gregorowicz, to już aktualnie w waszych słuchawkach, głośnikach. Gdzie tam sobie tego słuchacie? Czerwony.

0: szczęśliwe.
1: Okej, okay, jest tak, to jakieś rozwiązanie?
0: I później dopiero to wziął na tapetę,
1: na warsztat.
0: Tak, na warsztat Sylwester Stallone i wziął i nagrał genialny film.
1: A jeżeli chodzi o rok na przykład 2000, no to było oficjalne uruchomienie polskiego komunikatora internetowego Gadu Gadu. Czy ty pamiętasz jeszcze Gadu Gadu i ten dźwięk?
0: Wiesz co, dźwięk tak kojarzę, ale to chyba bardziej z takiej jakiejś dalekiej pamięci. Osobiście nie używałem Gadu Gadu, chyba pierwszym takim komunikatorem moim był już Facebook, ale to w czasach, kiedy jeszcze na Facebooka wchodziło się, nie wiem, raz w tygodniu, dwa razy, wtedy, kiedy po szkole mogłeś posiedzieć na komputerze.
1: Ja akurat pamiętam dźwięk Gadu Gadu i tutaj chciałabym serdecznie mojego braciszka pozdrowić, pewno który do tej pory pamięta numer swój Gadu Gadu, a ja dzięki niemu pamiętam doskonale ten dźwięk i pamiętam te właśnie okrągłe, żółte albo zielone emotki.
0: Słuchajcie, a teraz przechodzimy do kalendarium muzycznego, bo tu tak naprawdę sporo tych rzeczy. Mamy chociażby premiera singla Aerosmith Love in Elevator, mamy chociażby urodziny Johna Hopkinsa w 79 roku, mamy chociażby też urodziny Johna Portera w roku 1950, ale chyba taką najbardziej, przynajmniej, którą dotyka datą, to w 1990 niestety zmarł Wiktor Coj, czyli rosyjski wokalista zespołu Kino. Zespół Kino, który działał w czasach pierestojki, czyli tego okresu w Rosji Radzieckiej, kiedy przechodziło się to z głębokiego komunizmu do, powiedzmy, tej nowej Rosji, i Wiktor Coj był wokalistą, który tak naprawdę wyprzedzał swoje czasy i zapoczątkował, chociażby teraz mamy zespół Molchat Dama, który bardzo, bardzo wiernie, wydaje mi się, tutaj
1: stara się naśladować?
0: Nie kopiował, ale starał się przynajmniej takie właśnie z czasów tej pierestojki doprowadzić do takiego stylu muzycznego. No i Wiktor Coj przede wszystkim był takim prekursorem tej zimnej fali takiego postpunku stricte postsowieckiego, tej sowieckiej wave music, coś takiego. Więc tutaj serdecznymi pozdrowieniami, nie chciałbym powiedzieć kondolencjami, ale z takim serdecznym uznaniem postaci Wiktora Coja i całego zespołu Kino.
1: Też tu pięknie powiedziałeś, że aż nie wiadomo, co dodać w takim momencie, ale fakt, to jest jednak ważna postać, i jeżeli chodzi gdzieś tam o nawet cały nurt muzyczny, to taki każdy przechodził przez ten moment, kiedy słuchał czegoś takiego bardzo, bardzo często, albo i nawet przez pół roku, albo i nawet latami.
0: Słuchajcie, więc może my po prostu przeniesiemy się w wir dobrej muzyki, bo przed nami Klawo i Tomka.

0: się jeszcze zaproszę na moją audycję. Też zasługujesz na to. O. Tylko musimy dogodny termin wybrać.
1: Przepraszam, czy ktoś to zapisał gdzieś na jakimś kamieniu, odnotował, żebyśmy o tym pamiętali,
0: proszę,
1: że on trzymać, coś takiego powiedział?
0: Proszę trzymać mnie za słówko, tak.
1: Proszę trzymać go za słowa, bo
0: myślę,
1: on ma...
0: że jakieś kilkadziesiąt, kilkaset, nie wiem ile, dużo osób to słyszało, więc...
1: Nie no, bardzo dużo osób to słyszało, ale spokojnie, ja nie to, że nie wierzę w twoją pamięć, ale ja to sobie zapiszę, zanotuję i ci będę przypominać co jakiś czas. Tak samo jak ci przypominam teraz, żebyś wysłał zdjęcie.
0: Przypominasz? Wyślę.
1: Przypominasz, wyślę. Ale słyszałam, że my mamy coś jeszcze w sekcji nowości. No bo tutaj Max ma, owszem, swoją audycję i będzie miał gościa, ale coś tam jeszcze w sekcji
0: nowości
1: słyszałam. I też
0: mam nowości, bo ta Maria jest nowa. Tak jakby co?
1: Okej, czyli wszystko nam się spina.
0: Właśnie.
2: Tak, no to jeżeli już jesteśmy w tych tematach maryjno-ogólnoreligijnych, no to jak Dawid z Goliatem, to twój Dawid i Boka w oko, to nowość przed nami, za chwilę niestety dobiega koniec naszego sobotniego aferanka, no ale to za minutkę, więc oddajcie się w dobre ręce muzyki. Yeah.

0: prowadząca internetowy profil Poznań Poznań. Dzień dobry.
1: Hej, kapery i skipki.
0: No właśnie, wiedziałem, że tak się przywitasz, jak zwykle. Ale to dobrze, bo jak ktoś cię z twarzy bardziej kojarzy niż z samego głosu, to przywitanie myślę, że pozwoli wszystkim słuchaczom rozpoznać. No i co, będziemy sobie troszkę gadać o architekturze, ale też naszego cudownego gościa przepytam, czy to na pewno taki znawca Poznania.
1: No zobaczymy.
0: Przekonamy się oczywiście, a teraz no taki jeden z utworów Urszula, Rysa na szkle. No i to specjalna prośba właśnie naszego gościa, więc tak się otwieramy.

0: No to co, ja jestem bardzo ciekawy i myślę, że nasi słuchacze także. Jaki jest twój gust architektoniczny? Więc trochę bym cię o to popytał. Zdobienia czy minimalizm?
1: Chyba minimalizm.
0: Okej, to jest pytanie, na które nie spodziewałem się takiej odpowiedzi. Miałem przygotowanie inne drugie pytanie, ale w takim razie je zmienię. W takim razie modernizm czy styl romański, taki jak na przykład nasz cudowny zamek cesarski?
1: Nie, modernizm. I za chwilę się dowiecie dlaczego.
0: I wszystko się łączy, Jezu, Jujuśku. Dobrze, to w takim razie kamienice czy bloki?
1: To może być kontrowersyjna opinia, ale bloki.
0: No wow, w sensie spodziewałem się tego po pytaniu o minimalizm i zdobienia, no ale tak. Jednak spodziewałem się mimo wszystko, kurczę, pieczone, ciekawe, takie blokowiska cię kręcą?
1: Tak, ja bardzo lubię takie właśnie wielką płytę, ten taki vibe po prostu tych lat, powiedzmy, no 90. i to po prostu wygląda według mnie naprawdę zjawiskowo, zwłaszcza jak słońce świeci, jestem gdzieś na Starym Rzegrzu i te wielkie bloki po prostu w górę się pną i tak górują nad tym wszystkim.
0: No właśnie, ale to z tego miejsca zaproszę wszystkich na wystawę o ratajskich osiedlach w Galerii Śluza. Właśnie tydzień temu miałem okazję porozmawiać z kuratorką tej wystawy. No i właśnie ona jest o tym, jak takie różne blokowiska powstawały i też o tym, że to było wszystko bardzo przemyślane i to jest chyba też w tych blokach najfajniejsze, że tam ta przestrzeń, nie same bloki, ale to, co jest między nimi, było faktycznie zaprojektowane w taki sposób, żeby ludziom się żyło wygodnie. Nie?
1: Tam tak, właśnie ja to
0: szkoły,
1: bardzo lubię.
0: Kościoły, wszystko jest gdzieś tam obok siebie. Okej, ale mimo wszystko jest jeszcze jeden typ budynku. Bloki czy takie domki jednorodzinne?
1: O kurczę.
0: W kwestii zabudowy, nie gdzieś chciałabyś mieszkać.
1: No właśnie, wolałabym mieszkać w domku, ale w kwestii zabudowy, no chyba jednak postawię na bloki.
0: Czyli co, jaka jest twoja ulubiona dzielnica? Rataje? Znaczy Rataje to w sumie nie dzielnica, ale może z takich bardziej właśnie osiedli i pomocniczych jednostek miasta Poznania, to jaka jest taka część ulubiona?
1: Nie, no tu w ogóle też pójdę zupełnie w inną stronę, bo bym chyba powiedziała teraz na ten moment, że Wilda. Mhm. Bardzo lubię Wildę. No może nie ma tam bloków, ale...
0: Jakieś tam się szczególne może zdarzą, ale faktycznie.
1: Ale sam vibe tej ulicy, tej dzielnicy mega, mega mi siedzi i to jest coś naprawdę takiego, co na ten moment bym powiedziała, że to jest moja ulubiona dzielnica. No i tak.
0: Myślałem, żeby wcześniej tak ci dać trochę momentu na przygotowanie, ale żeby cię zapytać o hot take jakiś architektoniczny albo taki miejski, ale powiem, że wszystkie te odpowiedzi na pytania były takimi hot take'ami tak zasadniczo. No Wilda jest, wydaje mi się, jedną z mniej lubianych dzielnic w Poznaniu. No może to się trochę teraz zmienia, ale co do zasady gdzieś ta Wilda, Dębiec, to takie miejsca mało przyjemne dla poznaniaków chyba.
1: No ja myślę, że odkąd zaczęłam mieszkać na Wildzie, to mi się odczarowała zupełnie. Mm-hmm. No na Dębiec bym się już nie zapuszczała tak daleko.
0: To ale... może zamieszka i się przekona, że jest nie tak źle.
1: Ale Wilda super, bardzo mi się podoba, ale mogę powiedzieć jednego hot take'a. Mm-hmm. Podoba mi się Arena. Lubię Arenę.
0: I to jest bardzo dobry hot take. Teraz zdradzę jedną rzecz, którą miałem zdradzić później, ale aż mnie teraz korci, żeby to powiedzieć. Chciałem na koniec tej audycji, nie dokładnie tej, ale ogólnie po prostu na koniec naszej ramówki, powiedzieć, jaki jest mój ulubiony budynek, no bo teraz pytam się naszych gości, jaki jest ich ulubiony. I chciałem to powiedzieć na koniec, ale jednak to powiem teraz, bo mnie za bardzo do tego zmusiłaś. Arena to jest mój ulubiony budynek w Poznaniu. Jest cudowny i przepiękny i kocham go i mam nadzieję, że go wyremontują w końcu, bo no nie mogę
1: ja
0: się
1: też
0: doczekać, no naprawdę. Ale czego wy nie możecie się doczekać? Wydaje mi się, że jakieś piosenki, bo już trochę sobie tutaj pogadaliśmy, więc naprzeciw oczekiwaniom wychodzę i puszczam wam Perfekt Niepokonani.

0: out, to ta przestrzeń jest dość mała na tak dużą ilość osób, zwłaszcza na tych końcowych koncertach i na tych headlinerach, ale z drugiej strony organizacja według mnie jest tak dobra i tak dostosowana do potrzeb wszystkich i naprawdę Bittersweet słucha tego, co ludzie mówią. Ten feedback jest naprawdę bardzo szybko odbierany i myślę, że koniec końców bardzo, bardzo fajnie i bardzo dobrze to wyszło. Wiadomo, jak jest impreza masowa, no to będzie dużo tych ludzi.
1: No właśnie, starają się organizatorzy, to trzeba podkreślić. W zeszłym roku było też wiele kontrowersji i większość z tych rzeczy, które w zeszłym roku nie zagrały, w tym roku zostały poprawione i myślę, że w przyszłym roku będzie raczej podobnie. Już został ogłoszony właśnie kolejna edycja, więc myślę, że naprawdę trzeba trzymać kciuki za to, żeby po prostu co roku było coraz lepiej i gdzieś tam, żeby organizatorzy wyciągali po prostu wnioski z tego, co tak naprawdę się dzieje. No ale co by nie mówić, Bittersweet to przede wszystkim ogromny sukces finansowy, chyba 30 milionów złotych za same bilety, więc no mają forsę.

0: Dobra, no to co? Myślę, że jest ten piękny moment, kiedy cię przepytam.
1: O, nie mogę się doczekać, ja kocham quizy.
0: Dobrze, więc nasz quiz będzie polegał na tym, że będę ci mówił zdanie, dwa, trzy, a raczej chyba zdanie głównie, o jakimś budynku i ty musisz powiedzieć, co to jest za budynek.
1: Dobra, dobra.
0: Świetnie. Super.

i kloc, a z drugiej jest taki właśnie mega strzelisty. I to jest właśnie w nim piękne i dlatego w sumie lubię ten budynek, bo jest specyficzny, ale właśnie mimo wszystko ciekawy. Nie no, mimo wszystko myślę, że bardzo ładnie na... 8 pytań, 8. Odpowiedziałaś 6 razy bezbłędnie i 2 razy z podpowiedzią, więc myślę, że gratulacje dla naszego gościa, a teraz będzie o takim człowieku, który miał pewien problem, a

0: budynki ciekawe architektonicznie, a tu na pewno tak jest, więc szkoda, że tego nie zrobili. Nawet nie zwróciłem na to uwagi.
1: Szkoda, szkoda, ale jeszcze wrócę do środka, bo jak zobaczyłam pierwszy raz tą klatkę schodową, no to przepadłam, no. Jeśli nie widzieliście, musicie zobaczyć na zdjęciach, musicie wejść. Po prostu trzy osobne biegi schodów, pnący się 40 metrów do góry, to jest coś, czego ja nigdy w życiu nie widziałam w żadnym budynku, czegoś takiego.
0: Niestety nie można na te klatki schodowe wchodzić tak sobie gdzieś tam za zgodą, różne sytuacje mogą mieć miejsce, ale generalnie się po tych klatkach schodowych nie chodzi, ale można sobie wejść i zobaczyć je tak, powiedzmy, że z zewnątrz, będąc wewnątrz. To, że one idą właśnie jako trzy osobne biegi, ale w jednej jakby rotundzie, to jest fascynujące. To wygląda, ja na to patrzę, się znam, jak to jest możliwe. One się tam nie przecinają. No, jest to taki zawrót głowy trochę, jak się na to patrzy.
1: Tak, dokładnie.
0: I z góry, z dołu, po prostu jak się patrzy na ilość tych schodów, to jest naprawdę, naprawdę piękne. No dobrze, a jakąś ciekawostkę o Krąglaku masz?
1: No, mam ciekawostkę o Krąglaku. Ciekawostka jest taka, że kiedy otwarto Krąglak jako dom towarowy, no to przez parę dni ludzie naprawdę byli bardzo zaciekawieni tym miejscem, no i to był pierwszy dom towarowy, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi przychodziło tam robić zakupy. No i tyle ludzi przychodziło i tak bardzo robili zakupy, że zdemolowali część... Okrąglaka, część stoisk i część tych właśnie przestrzeni handlowych. I Okrąglak po otwarciu kilka dni musiał zostać zamknięty na tydzień, żeby go z powrotem wyremontować po tej po prostu masie tych szaleńczych zakupowiczów.
0: Puścili poznaniaków do budynku i już musieli zamykać. Fascynujące. Ale bałem się, że... Bo ostatnio nagrywałem odcinek, czy rolkę o Okrąglaku, no i trochę o nim czytałem i się bałem, że dasz mi jakąś ciekawostkę, którą już słyszałem i będę musiał udawać, że jestem zdziwiony. A. Ale faktycznie nie wiedziałem tego. Więc czuję się zaskoczony. Wy też pewnie się czujecie zaskoczeni. Nie będziecie natomiast zaskoczeni tym, co teraz poleci na waszych słuchawkach, bo poleci raczej coś, co dobrze znacie, a będzie to oczywiście Manam, który na audycji

takie, myślę, sytuacje trzeba pochwalać, jak ktoś za swoje pieniądze chce wybudować coś dla ludzi i jeszcze jest to ładne, to się rzadko zdarza w Polsce, mam wrażenie, dużo brzydkich rzeczy powstaje. A

0: piękna. Trochę przypomina mi ten budynek w Katowicach, który też jest, no chyba on do tej pory był największy, a przynajmniej na pewno był w tej topce. No i ludzie się naprawdę tutaj postarali, bo o dziwo nie ma jakichś większych kontrowersji. To
1: niemożliwe.
0: Jest fascynujące, no. Ani, po pierwsze jestem zdziwiony, bo w Warszawie to w ogóle najczęściej są kontrowersje. Ostatnio przecież wyremontowali tą Złotą i oddali ją w ręce ludzi, bo wcześniej tam były głównie parkingi i ulice, a teraz cały ten teren jest tylko dla ludzi. Auta mogą tam wjeżdżać tylko w określonych godzinach i to po przejechaniu przez taką bramkę, więc też nie każdy tam wjedzie. No i tam ludzie potężnie tutaj były rozmowy. Czy to dobrze, czy to niedobrze, czy inne ulice tak powinny wyglądać, czy nie. A nawet jak ta już tak wygląda, to czemu tak wygląda, a nie inaczej, bo tam takie kamienie po prostu położyli i te kamienie wyglądają trochę jakby ktoś po prostu powrzucał kamienie do ogródka. Niezbyt jest to przemyślane na pierwszy rzut oka, no ale to kwestia gustu i też takiego artystycznego wymiaru, więc nie mam jeszcze co za bardzo komentować. Każdy ma swój gust w tej sprawie. No a co do tego budynku, który dopiero powstaje, no to powierzono go spółce Warbud S.A., to ona go wybuduje. No i co ciekawe właśnie, jest to spółka, która wybudowała ten budynek w Katowicach, o którym mówiłem. Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia. No i to myślę, że wróży sukces temu budynkowi.

0: Już się dowiedzieliśmy, że nie lubisz zdobień, więc kolejne moje pytanie będzie trochę bezsensowne, ale mimo wszystko zapytam. Takie orientalne budynki z właśnie z dużą ilością zdobień, ale takich specyficznych. Podobają ci się czy niekoniecznie?
1: No, ale ci cisza tutaj była, bo się musiałam zastanowić.
0: Jest to myślenie, widzę te procesujące się myśli w głowie i chomiczki biegające.
1: No dobra, powiedzmy, że tak.
0: Okej, okay, no to dobrze. Jest to styl mauretański, a w Europie no to raczej bardziej neomauretański. I są to właśnie takie budynki nawiązujące do Imperium Osmańskiego albo do Andaluzji, bo to tam najczęściej ten styl miał miejsce. No i właśnie, te budynki są dość podobne w konstrukcji do naszego romanizmu. Bardzo często są te biforia, te podwójne okienka z kolumną w środku albo triforia. Bardzo często są jakieś takie wieżyczki, są jakieś półokrągłości, ale tylko takie przesadziste. No tylko do tego wszystkiego dodajemy dużą ilość ornamentów. Do takich naprawdę bardzo ciekawych, bardzo dopracowanych, bardzo złotych, bardzo kolorowych. Więc jest to taki styl krzyczący w pewnym sensie. Jest taka właśnie to bardziej kolorystyczna wersja romanizmu. Myślę, że ciekawe. I w Poznaniu takich budynków no niestety nie ma. Jedynym takim budynkiem była synagoga, no ale już zasadniczo nie jest, bo z zewnątrz to bardziej przypomina jakąś taką wielką chatę.
1: No... Szkoda, że nie ma, bo by, myślę, wprowadziło coś taki powiew świeżości tutaj do nas, do Poznania.
0: No właśnie, jak ostatnio wrzuciłem rolkę o wspomnianej synagodze, to pojawił się taki głos w komentarzach, że ten budynek się nie nadaje do bycia zabytkiem, bo on więcej czasu był pływalnią, że w sumie bez sensu i architektonicznie jest nieciekawy. To tylko właśnie fajnie jakby go przywrócić do tego stanu z wcześniejszych lat, dlatego że tego w Poznaniu nie ma. Wcale. I myślę, że taki element byłby naprawdę ciekawy. Taki wschodni powiew. No co? Może to kiedyś wróci.

0: No dobra, już 11, gonią mi tu wszyscy, muszę kończyć, idę stąd, żegnam się. Patryk Wojciak mnie realizował, ja byłem Maksymilian Wawrzyniak, a obok mnie siedziała
1: Marta Gusiak.

GWDA to rzeka inna niż Wisła. Nad rzeką tu stoi ów Staszic Stanisław. Drzemie w piastowskim tym grodzie.

opowiadałam, że warto. W zeszłym tygodniu też o tym mówiłam i mówię o tym jeszcze raz, bo to jest tak niezwykłe, że oprócz tego, że są święceni ludzie, to również są zwierzęta gospodarskie. To były świnie, krowy, wszystko. Teraz również zwierzęta domowe, czyli psy, koty, papugi, chomiki, co państwo sobie wymyślą. Wszystkie te uroczystości odpustowe i tutaj właśnie to święcenie może być również względem zwierząt. To jest faktycznie fantastyczna rzecz, coś, czego się tak naprawdę nikt by nigdzie nie spodziewał. Jeżeli chodzi o to, jak do tego doszło, no to są oczywiście dwie historie, czyli że ukazał się święty roh i powiedział, módlcie się o za moją przyczyną, a odzyskacie zdrowie. I on to powiedział do jednego z gospodarzy, który próbował gdzieś tam właśnie wpłynąć na zdrowie żony i jego żona wyzdrowiała. I to jest jedna z wersji wydarzeń, dlaczego zbudowano właśnie tą świątynię w tym miejscu, w którym jest, czyli na wzgórzu, drewnianą świątynię, świątynię świętego Rocha, świątynię, która dzisiaj będzie bardzo mocno oblegana zarówno przez mieszkańców, dla których jest to bardzo ważne miejsce, jak i przez turystów, którzy chcą zobaczyć właśnie całe to fantastyczne wydarzenie, bo to jest właśnie najlepszy moment, żeby pojechać do Mikstadu i to wszystko zobaczyć, bo odpust parafialny, no nam się kojarzy w sumie w jeden sposób, a tutaj to jest faktycznie magiczne, zobaczyć te zwierzęta, właśnie te gospodarskie konie, te krowy, te owce, ten drób, to święcenie również domowych zwierząt, zaczynając od psów, kotów, kończąc właśnie nawet na takich małych chomiczkach. Cudowna to jest rzecz. Więc jeżeli mogą państwo, jeżeli chcą państwo, jeżeli z jakiegoś powodu zapomnieli państwo, że to teraz jest, to ja proponuję pojechać. Jeżeli teraz mnie pamięć nie myli, to do Mikstadu jedzie się jakieś 1,5 godziny. Tylko proszę uważać na drogach, bo tam nam udało się zepsuć miskę olejową, więc proponuję również na to uważać, żeby nigdzie nie obetrzeć. I to jest jakby pierwsza część. Chciałam państwu przypomnieć o tym Mikstadzie, o tym święcie, o tym miejscu, o tym kościółku drewnianym. Bo wiadomo, w Mikstadzie jest jeszcze więcej rzeczy. O tym zapachu, który tam panuje, bo mi właśnie taki zapach lata tam. To dla mnie Mikstad pachnie takim prawdziwym latem. Więc to jest pierwsza rzecz, o której chciałam opowiedzieć. Ja państwa na chwilę zostawię z muzyką. Jak wrócimy, to powiem państwu o kolejnej miejscowości, dlatego że trzeba byłoby odwiedzić jakieś nowe miejsce, więc dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie mieli przyjemności obejrzeć Mikstadu, to zapraszam dzisiaj do Mikstadu, a wszyscy ci, którzy już Mikstad widzieli ten odpust w Mikstadzie, zapraszam dzisiaj do kolejnej miejscowości. I jeżeli chodzi o dzisiejszą miejscowość, to zdradzę tylko i wyłącznie jedną rzecz, że będziemy mówić o dużych maszynach, które były jeszcze niedawno używane. I zobaczymy, czy ktoś z państwa domyśli się, o jakiej miejscowości jeszcze dzisiaj będzie mowa.

miał jak najwięcej, jak najbardziej sens, bo wtedy pochodziłaby ta nazwa faktycznie od gdzieś tam władcy. Ale jeju, jak mnie to cieszy, bo ostatnio było coś się, więc Herb. To jest miasto, więc ma Herb. Będę rysować go. Proszę wszystkich teraz o kartkę, albo rysujemy wszyscy razem w powietrzu, bo jednym z symboli miasta Kleczew i w ogóle całej gminy Kleczew jest Herb. Bo w 1366 roku Kleczew otrzymał prawa miejskie, więc mamy Herb. Pieczęć pochodzi dopiero z wieku XVII, ale Herb jest z 1366. I co mamy na herbie? Herb przedstawia na czerwonej tarczy dwa srebrne boniowania i ofankowane wieże z trzema czarnymi oknami w proporcji 2:1 i widnieje jeszcze złota ryba. Czyli mamy tutaj herb, który jest czerwony, mamy kawałek faktycznie późnogotyckiego takiego muru, właściwie dwie srebrne wieże, które są otynkowane, mają czarne okna i jest jeszcze złota ryba. Ja uważam, że to jest bardzo ważny znak, że tam jest złota ryba, no bo wiadomo, no i nazwisko, i że tutaj ryba w herbie, to był bardzo nieśmieszny żart. Ale jeżeli chodzi o sam Kleczew, to jest naprawdę wyjątkowe i interesujące miasto w województwie wielkopolskim, które, no jak mówiłam już, leży około 20 km na północ od Konina i jest w bezpośrednim sąsiedztwie od drogi wojewódzkiej numer 263, czyli czyni go bardzo łatwo dostępnym właśnie od strony Poznania, ale też od strony Kujaw, o których też lubię sobie zawsze przypomnieć i wspominać, bo ja Kujawy gdzieś tam bardzo, bardzo lubię. No i też historycznie były przez jakiś czas z nami związane. No i miasto jest głównie na terenach rolniczych, leśnych i pokopalnianych. I to jest najważniejsza rzecz, do której będziemy dzisiaj wracać i dlaczego też Państwa tutaj zabrałam, bo to jest teren pokopalniany, więc cała tutaj miejscowość, oprócz tego, że faktycznie jest naprawdę ładna, to ma bardzo dużo ciekawo społeczno-kulturowych rzeczy, ale też maszyn, ale też jezior. I ja zaraz Państwa po całej miejscowości oprowadzę z ogromną przyjemnością, ale jeżeli chodzi o historię, wydaje mi się, że to byłoby na razie tyle, co potrzebujemy, jeżeli gdzieś tam jeszcze tej historii będziemy potrzebować, żeby uzupełnić sobie tutaj informacje przy danym miejscu, to jeszcze do tej historii będę wracać, ale najważniejsze co? No to to, że faktycznie mamy taką miejscowość. Ona wedle legendy wypłynęła gdzieś spod wody i ja tej wersji będę się absolutnie trzymać i to, że w ogóle też tam łatwo dojechać, to też jest bardzo ważna rzecz, bo w takie półtorej godziny, no, bardziej mniej, zależy z której części Poznania Państwo ruszą, jak najbardziej do Kleczewa Państwo dojadą. A czy warto tam pojechać? Oczywiście, że warto. I zaraz to Państwu udowodnię.

maszyna, której ciężko nie zauważyć. Jak będą Państwo jechać, to zobaczą Państwa z daleka. Sama maszyna waży 340 ton. Stoi na ogrodzonym terenie, wokół którego ustawiono ławki, posadzono zieleń, no i taki, powiedzmy, niewielki pan stworzono. Więc całość tak naprawdę koparki można oglądać przy ulicy Wiatrniczej. I nie wiem, czy akurat muszę wskazywać miejsce, z którego najlepiej oglądać tę koparkę, bo ją można oglądać tak naprawdę z każdej strony. I jest to... Nie da się jej ująć na zdjęciach. Ja kiedyś robiłam zdjęcia, będąc w Gruzji. I ja miałam wrażenie do tamtego momentu, że horyzont jest przed tobą, w lewo i w prawo. W Gruzji odkryłam, że jest jeszcze w górę i w dół i jest 7 pasów górskich. I na zdjęciach to wszystko wygląda płasko, ale jak się stoi na szczycie, to się nagle w szoku, ile naraz widać. I tak samo jest z tą koparką. Mogą Państwo je zrobić zdjęcie, mogą Państwo gdzieś poprzeglądać filmiki, jak ona wygląda, ale tego, jaka ona jest wielka, jaka jest majestatyczna, no tego nie da się opisać. To trzeba podejść i zobaczyć. I zobaczyć z każdej strony. I myślę, że taki spacer wokół Dolores mógłby Państwu trochę zająć, ale naprawdę warto. No to jest coś tak naprawdę niesamowitego. To jest tak naprawdę nasz unikat. Więc ja zapraszam bardzo serdecznie do zobaczenia właśnie zabytku technicznego, w ogóle zabytek techniczny, to też jest bardzo ciekawa nazwa, właśnie koparki Dolores. I tak, i ja myślę, że do tej koparki jeszcze wrócę, bo ona mnie absolutnie zachwyca. I to, jaka ona jest wielka i to, ile ona przerobiła tego materiału, wszystko w niej jest tak naprawdę cudowne. Myślę, że najbardziej cudowna mimo wszystko jest nazwa, która jest taka całkiem pocieszna. No, taka tam wielka maszyna, 340 ton i takie wdzięczne, zgrabne imię. Dolores.

i zaraz obok niej Bożeny. Ale spokojnie, to nie jest jedyna maszyna, która będzie jeszcze dzisiaj wspomniana, bo chciałabym Państwu jeszcze opowiedzieć o maszynie, która jest kawałek dalej, czyli o taśmociągu. Bo jeżeli wejdziemy sobie jeszcze w głąb miasta i pójdziemy jeszcze kawałek w lewo, to jest coś takiego jak taśmociąg. To jest załadowarka węgla brunatnego taśmociąg i ona jest czerpakowa. I ona właśnie służyła do układania urobku węgla brunatnego. To właśnie był taśmociąg, który do tego służył, do przekładania tego. No nie, brzmi to może jakoś niesamowicie, ale no warto wiedzieć, że są takie maszyny. A jeżeli się Państwu dobry kąt trafi, dobre światło, taki dobry dzień, to jest szansa na to, że złapią Państwa na zdjęciu i taśmociąg, i właśnie Dolores. Więc to są dzisiaj trzy maszyny, dwie maszyny, które są w mieście, żeby nie było, dwie maszyny, które są w mieście, czyli właśnie ten taśmociąg i Dolores, ale powiedzieliśmy sobie o trzech, no bo skoro mówimy o maszynach, no to jak tutaj nie wspomnieć jeszcze o Bożence. Ale spokojnie, to nie są jedyne rzeczy, które miasto ma tutaj do zaoferowania, ale o nich opowiem zaraz, bo one są w kompletnie innej tematyce i są w kompletnym oderwaniu tak naprawdę do tego, o czym mówiłam przed chwilą.

ujmiemy to bardzo historycznie, no to wiemy, jak tworzono amfiteatry, a jeżeli chodzi o amfiteatry właśnie w małych miejscach, no to ten się tutaj faktycznie tym wyróżnia, że jest zbudowany przy zboczu dawnej kopalni. I ja tutaj mówię znowu o tych kopalniach, znowu do nich wracam, ale co się stało z kopalniami odkrywkowymi? No to opowiem Państwu za chwilę. Potrzymam jeszcze Państwa chwileczkę w niepewności.

Las, który przyciąga płetwonurków z całej Polski. Więc oprócz tego, że mamy tą przepiękną koparkę, do której należy podejść i oczywiście kościół, to najbardziej zapraszam tutaj właśnie zobaczyć ten las, bo tam naprawdę jest niesamowita przejrzystość, bo przejrzystość sięga nawet 10-12 metrów. To jest naprawdę bardzo dobry wynik, jak na polskie wyniki i jest to bezpieczne, jeżeli umie się to robić. To też jest coś, co bym chciała podkreślić, że to jest bezpieczne, jeżeli umie się to robić i porównuje się to dosyć mocno, albo można byłoby powiedzieć bardzo odważnie, do jakichś zbiorników wodnych gdzieś na Karaibach, że to jest na tyle magiczny widok, że właśnie to, jak w tropikach można pływać, że można pływać w tej wodzie i oglądać tak naprawdę piękno. W ogóle jezioro jest czyste, ten zbiornik wodny, ciężko to w sumie nazwać jeziorem, ten zbiornik wodny jest czysty i po prostu elementy fragmentów tego zbiornika wyłaniają się tak naprawdę jak Titanic w filmie Camerona. No, będzie bardzo ładne nawiązanie, bo i tu mamy wodę. Ale naprawdę polecam pojechać, zobaczyć. Jeżeli chodzi o naturę, to na pewno też warto byłoby podejść do pomnika przyrody. Akurat tutaj to będzie dąb bezszypułkowy, który ma około 200 lat i obrót pnia około 400 cm, bo jakby najdokładniejszych danych nie mamy w tym momencie, ale faktycznie gdzieś tam to staro drzewie jeszcze występuje. Więc tak malowałby nam się Kleczew, czyli miejscowość, która gdzieś tam bardzo mocno była związana z wydobywaniem węgla, z odkrywkami. Teraz jest to raczej miejsce, gdzie można zobaczyć, jakich maszyn używano. To jest też miejsce, gdzie powstanie muzeum. To jest też miejsce, gdzie można faktycznie do tych kilku zbiorników wodnych podejść. Można z nich skorzystać. Oczywiście z głową. Ja bardzo zawsze lubię uczulać na wszelkie tego typu rzeczy, że wszystko jest dla wszystkich, ale wszystko z głową. Ja serdecznie Państwu za dzisiaj dziękuję za część merytoryczną oraz tutaj całą opowiadającą głosem całej tej audycji oczywiście i jak zawsze byłam ja, Katarzyna Rybicka, a moim realizatorem był Patryk Wojsiak, któremu serdecznie za dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję, że dowiedzieli się czegoś Państwo nowego. Cześć!

0: z filmografii, kiedy zostało pokazane wykorzystanie takiej wirówki odśrodkowej jako źródła sztucznej grawitacji dla astronautów. I to jest ciekawy koncept, który w sumie w tej chwili przewija się już stosunkowo często. Nawet z tego, co wiem, NASA rozważała wysłanie takiej stacji kosmicznej. Rozważała, albo może rozważa nawet wciąż wysłanie takiej stacji kosmicznej, która właśnie by miała taką wirówkę odśrodkową. Oczywiście tam się okazuje, że jest trochę więcej problemów, niż by się wydawało. To znaczy, to już nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że trzeba dostosować prędkość rotacji takiej wirówki do tego, jakie chcemy uzyskać tą siłę odśrodkową, która by nam imitowała grawitację. Tylko też ta siła odśrodkowa ma pewne problemy. To znaczy, że między innymi jednym z nich jest to, że dość silnie zależy od promienia takiej wirówki i okazuje się, że w przypadku takich konstrukcji, które są takich rozmiarów, że tak powiem, do wyobrażenia sobie, że takie jesteśmy w stanie w najbliższym czasie wysłać na orbitę okołoziemską, czyli rzędu kilkunastu metrów, to ta siła grawitacji tworzona, ta sztuczna siła grawitacji na tyle silnie zależy od tego promienia, że przyciąganie grawitacyjne, w cudzysłowie, odczuwane przez stopy astronautów byłoby dość wyraźnie inne niż to, które jest odczuwane przez głowę astronautów i z tego może wynikać całkiem sporo różnych dziwnych efektów, które mogą być trudne do przewidzenia. Więc niestety...
1: Tutaj może powiedzmy, bo mi się wydaje, że trochę pominąłeś w ogóle powiedzenie, czym to jest. Chodzi o to, że statek ma wyemitować, ten taki, który służy do podróży kosmicznej, ma wyemitować sztuczną grawitację poprzez to, że on się obraca wokół własnej osi i jakby ludzie po tej zewnętrznej osi jak chodzą, to tam jest siła odśrodkowa, tworzy jakby po prostu siłę, która imituje tą grawitację. I to jest w ogóle element, który rozumiem, ty powiedziałeś, on był pierwszy raz tam wykorzystany w tym filmie, tak?
0: Kojarzy
1: bo to jest element,
0: to jest...
1: który widać w wielu filmach. W Marsjaninie i innych. Później wykorzystywany bardzo mocno.
0: To jest oczywiście koncept, który tak teoretycznie był rozważany z całą pewnością już dużo wcześniej, bo to nie jest jakoś specjalnie skomplikowane, to nie jest jakieś bardzo problematyczne, żeby dojść do takiego wniosku. Natomiast wydaje mi się, że przynajmniej wśród takich filmów wysokobudżetowych, to był chyba pierwszy raz, kiedy coś takiego zostało zademonstrowane. Więc, no i rozpoczął właśnie, to był ten taki pierwszy precedens, który rozpoczął później bardzo silne wykorzystywanie tego wątku, bo tak jak mówisz, chociażby Marsjanin później też z tego korzystał. Marsjanin, oczywiście wiele innych filmów.
1: Dobra, czyli podsumowując, dobrze oddana astronomia, bardzo wysoki realizm, zwłaszcza jak na lata 60.
0: Zwłaszcza jak na lata 60, to z całą pewnością, na pewno polecamy. Ładne zdjęcia, ładna muzyka, całkiem spoko fizyka. To, co tam dalej zrobimy?
1: Dalej mamy Interstellar, który był wspomniany w poprzedniej audycji o filmach, dlatego tylko pokrótce. Temat czarnych dziur, dylatacji czasu i efektu soczewkowania grawitacyjnego jest w tym filmie bardzo dobrze oddany, ze względu na to, że podczas realizacji filmu konsultowali się z Kipem Thornem, czyli fizykiem oraz laureatem Nobla. Także realizm jest bardzo wysoki i ten obraz czarnej dziury jest oparty właśnie jakby na tej teorii, jak ona miałaby wyglądać według równań Einsteina. Natomiast później okazało się, że jak wreszcie sfotografowano tą czarną dziurę po powstaniu filmu, to rzeczywiście to ma naprawdę całkiem dużo sensu.
0: Tak jest, czyli Interstellar tylko wspominamy. Nasza lista nie będzie chronologiczna, jak już łatwo domyślić. Bo teraz co, Marsjanin?
1: Może być Marsjanin.
0: Marsjanin jest super w ogóle, to jest chyba mój ulubiony... Chyba mój ulubiony film science fiction. On jest taki powolny, jakby jak już się zacznie i tam się wydarzą rzeczy, to później on już sobie tak powoli biegnie i to jest dla mnie taki komfort movie. Więc tak.
1: Wiesz, kogo to jest jeszcze ulubiony film, mam wrażenie?
0: Nie mam pojęcia.
1: Elona Muska. Czuję, że on bardzo lubi ten film.
0: Dobra, przez pierwsze dwie sekundy nie wyczułem ironii i chciałem się zdziwić, że ojej, poważnie. Ale okej, tak, rozumiem aluzję. No dobra, czyli Marsjanin, film z Mattem Damonem. Całkiem świeży, bo to chyba 2000, kurczę, nie pamiętam teraz. 15? Okej, chciałem powiedzieć 11, ale okej. Czyli 15. I tam jest troszeczkę bardziej od strony takiej... biologicznej to pokazane, bo nasz główny bohater jest botanikiem i w sumie najważniejszą rzeczą, która się dzieje w tym filmie, to jest hodowla ziemniaków. Więc nie

0: One są takie, taką mają dużą prędkość, natomiast atmosfera na Marsie jest na tyle rzadka, że one nie są na tyle odczuwalne. Czyli ta prędkość jest wysoka, ale to jakby ten wiatr nie jest na tyle odczuwalny i nie byłby w stanie tyle zniszczeń przeprowadzić. Dodatkowo tam sama ta biologiczne tematy, no to dużo biologów się wypowiadało, że raczej to w ten sposób nie jest możliwe, no ale jest to taki fajny film science fiction, który przynajmniej próbuje w jakiś tam sposób oddać po prostu tematy takie astro.
1: Tak, czyli wiatr był za silny, przy czym z tego co ja wiem, to on, właśnie te wiatry na Marsie chyba aż takie szybkie jak te ziemskie nie są, to znaczy mi się kojarzy, że największa prędkość wiatru na Marsie to było gdzieś tam w okolicach 100 km na godzinę. To jest całkiem silny wiatr i to już jest wiatr, który na Ziemi może przewracać ludzi, no ale to zdecydowanie, szczególnie biorąc pod uwagę gęstość atmosfery, nie jest taki wiatr, który może przewracać dobrze przytwierdzone elementy jakiejś stacji kosmicznej w taki sposób, jak to robił na filmie. Więc jest to, są tam jakieś problemy biologiczne, ale generalnie w sumie ten film jest całkiem niezły. Znaczy to są problemy, ale to są takie problemy, powiedzmy, że jak na to, co się czasem dzieje w filmach science fiction, to nie są jakieś wielkie problemy. I ja też słyszałem, bo w ogóle to jest adaptacja książki i z tego, co mi wiadomo, nie czytałem jej nigdy, co prawda, jeszcze, ale zabieram się. I podobno książka jest dużo lepsza pod tym kątem, czyli mieliśmy książkę, która była w miarę spoko i została później zhollywoodozowana jeszcze. Ale ostatecznie to i tak jest, myślę, całkiem fajny film. Tam jeszcze były problemy z ochroną radiacyjną. Ale to już takie.
0: Ja uważam, że jest fajny i on dotyka paru elementów w fajny sposób, ale jest też bardzo dużo takich elementów, które zostały zrobione słabo i dosyć tandetnie. I jeszcze takim jednym elementem, który mi się przypomniał teraz, to jest to, że w pewnym momencie tam jest taki jeden naukowiec, który wymyśla, jak oni mają tam polecieć i go uratować. I on wymyśla, że mają skorzystać z trampoliny grawitacyjnej. I on to szefowi NASA przedstawia i ten szef NASA mówi, ale co to jest ta trampolina grawitacyjna?
1: Tak,
0: i on im tłumaczy. Gdzie jakby temat trampoliny grawitacyjnej to jest coś, co każdy na studiach ma na samym początku i wszyscy wiedzą, o co chodzi, także trudno, żeby szef NASA nie wiedział.
1: Tak, też zawsze się uśmiecham pod nosem, jak widzę ten motyw, bo to jest taki młody naukowiec, gdzieś tam jakiś student, który żyje w jakimś takim mega bajzlu i w ogóle nic nie ogarnia, tylko jest świetnym matematykiem i tam wymyślił to niesamowite.
0: Tak, i tylko on jest w stanie policzyć.
1: Tak. I cała NASA jest zaskoczona, że może coś takiego zrobić, no.
0: Okay. Tak, to jest dosyć zabawne. Z filmów, które ja bym chciała teraz powiedzieć, ja bym się chciała zgłosić i powiedzieć, jeden z moich ulubionych, z takich nowych ulubionych filmów science fiction, z takich nowoczesnych, bo z takich starszych to na przykład uwielbiam 12 małp, ale to jest mało astronomiczne, także może nie będziemy go dotykać, tam tylko podróże w czasie, ale z takich z nowszych to ja bardzo lubię Arrival. Nie wiem, jak to jest po polsku. To jest takie realistyczne podejście do pierwszego kontaktu po prostu z obcą cywilizacją. I tam jest bardzo fajnie przedstawiona rola języka i rola nauki, takiej metodologii. Do tego takie kontrowersje związane z tym, że jak nie wiemy, o co chodzi, to chcemy zaatakować te postaci, które przyjechały. No i ta astronomia, no może nie ma tam jakoś bardzo mocno astronomicznych tematów, ale fajne to jest tak by pokazana ta współpraca naukowa i taki, mam wrażenie, że taki realizm tam jest względem takiej atmosfery i zachowania naukowców.
1: Tam jest właśnie ten
0: procesu badawczego.
1: Lingwistyczna strona, tak, pewnie też ja nie jestem lingwistą, natomiast jest zaznaczona, a to się raczej rzadko zdarza w filmach, szczególnie takich dużych i kasowych, więc tak, o ile Marsjanin miał podejście takie botaniczne trochę bardziej, co też nie jest jakoś bardzo częste, to jeszcze do tego mamy teraz lingwistykę. I to jest rzeczywiście całkiem fajny film. Chociaż ja go, powiem szczerze, tak pamiętam trochę jak przez mgłę.
0: To obejrzyj jeszcze raz, bo jest naprawdę mocny. Co tam chciałeś jeszcze poruszyć? Apollo 13?
1: Apollo 13, tak, zdecydowanie. Apollo 13 to jest... to jest też, myślę, film, o którym można powiedzieć, że dość spokojnie powiedzieć, że to jest całkiem niezły film, bo no, Apollo 13 to jest oczywiście jedna z tych misji programu Apollo, która się nie udała. Natomiast...
0: udała się, wszyscy przeżyli, nie udało się jedynie lądowanie.
1: No właśnie, czyli nie udał się ten główny cel, natomiast rzeczywiście wszyscy przeżyli i tam były duże perypetie.
0: Tom Hanks.
1: Tak, Tom Hanks zagrał tam chyba kapitana zespołu i tak swoją drogą ten film bazował na wspomnieniach rzeczywistego kapitana

0: tej wyprawy, więc on jest, i z tego co wiem, przynajmniej z tego co też gdzieś tam znaliśmy w źródłach, to on rzeczywiście też śledzi tę książkę całkiem nieźle i jakoś bardzo drastycznie od niej nie odbiega. Tam się pojawiają jakieś takie nieścisłości typu dźwięk słyszalny bardzo wyraźnie przez tą próżnię kosmiczną, co mogłoby być trochę pewnie, może być trochę nie do końca tak oddawać tą rzeczywistość, jak powinno. Chociaż z drugiej strony ten zbiornik, który wybuchał, on też był połączony ze statkiem, więc w sumie ten dźwięk mógł się po samej konstrukcji statku tam przenieść. Natomiast to jest coś, na co też gdzieś tam była zwrócona uwaga, że to może troszeczkę nie tak, jak być powinno, ale co do zasady, sam opis komunikacji tego statku rzeczywiście z NASA i to, jak próbowano tym problemom zaradzić, to było rzeczywiście mniej więcej to, co zostało opisane w tych pamiętnikach szefa zespołu, także tutaj naprawdę, naprawdę spoko. No i sam film generalnie też moim zdaniem bardzo, bardzo dobry, tak po prostu filmowo.
1: Ja też mam takie poczucie, że po tym jak ja tutaj żyję w tych Stanach Zjednoczonych i trochę bliżej poznałam tą kulturę amerykańską, to mam wrażenie, że te filmy trochę inaczej mnie dotykają i tak trochę inaczej je traktuję i niekoniecznie tak aż pozytywnie jak kiedyś.
0: No był to amerykański mocno film, to prawda.
1: To był taki mocno amerykański, takie mocne przybicie piony, że Amerykanie są tacy super. A to jednak się tutaj czuję na co dzień i to jest dosyć takie dziwne odczucie. Takie udawanie, że jest wszystko super. A może przejdziemy do filmów, który uwielbiam, ale jest absurdalnie nierealistyczny.
0: Okay, jest to temat bliski memu sercu.
1: To jest temat bliski memu sercu, ponieważ mówimy o planetoidzie zmierzającej, wielkiej planetoidzie zmierzającej w kierunku Ziemi i trzeba wysłać kogo? No przecież nie astronautów, tylko Bruce'a Willisa trzeba wysłać.
0: Tak jest.
1: Bruce'a Willisa trzeba wysłać, żeby zrobił ze swoimi ziomami, którzy pracowali na platformie wieloletniczej, bo tylko oni potrafią wywiercić taką dziurę. Wywiercili dziurę w tej planetoidzie, wrzucili tam jakiś ładunek i go po prostu...
0: No i wysadzili planetoidę.
1: Wysadzili po prostu planetoidę na dwie części, żeby ona ominęła Ziemię. Absurdalnie nierealistyczny film, absurdalnie fantastyczny. W ogóle motyw na końcu, ja przepraszam, jak ktoś nie oglądał, tutaj uwaga, spoiler, proszę zatkać uszy. Na końcu jak Bruce Willis na koniec się okazuje, że on nie może wrócić, że on musi ręcznie odpalić tę bombę, to jest to dosyć zabawne i ta jedna łza, taka jedyna męska łza, która leci po jego policzku, jest taka też taka dosyć kultowa. Film wspaniały. Film wspaniale pokazywał, czego nie robić w takim przypadku.
0: Tak.
1: No i tyle w zasadzie.
0: Tak, ale to jest przy tym, jako film akcji, to w sumie jest całkiem spoko film akcji.
1: Piękny film akcji, film naukowy, zero nauki.
0: Tak, no to jest też, tutaj chyba myślę, że trzeba dodać, kto był reżyserem, oczywiście Michael Bay, także możemy się spodziewać, w jaki sposób ten film został zrealizowany. To jest najbardziej amerykański pewnie film, chyba ze wszystkich amerykańskich filmów na tej liście, więc no, jest specyficzny, ale jest całkiem dobry, więc pod kątem naukowym niespecjalnie, ale pod kątem rozrywkowym bardzo spoko. Dobra, to co tam nam jeszcze zostało? O grawitacji już chyba wspominaliśmy. Czyli...
1: Grawitacji ja nie lubię i wspominaliśmy. Ja nie lubię tego
0: tak,
1: filmu.
0: Ja też niespecjalnie, ale no jakby pewne rzeczy były tam pokazane spoko, pewne rzeczy niespoko, bo dźwięki w przestrzeni kosmicznej, to jak już wspominałem, średni pomysł. No ale generalnie opinie ma całkiem dobre, więc chyba ma też trochę fanów.
1: Ja do końca tego nie rozumiem.
0: Mi nie siadł. No ja też nie rozumiem fenomenu, ale okej. Okay. No dobra, wspomnieliśmy o grawitacji. To co tam jeszcze? Teraz te planety, które się...
1: Ja mam na przykład... No właśnie, chciałam powiedzieć tylko o takim filmie 2012, nie wiem, to było taki duży, ja mam wrażenie, że to był duży temat, ja to kojarzę jako taki duży temat wtedy, bo tam jakiś był motyw, że ktoś przewidział, że świat się skończył w 2012 roku, nie?
0: Było,
1: ale to w sensie naprawdę nie, tak było i ktoś postanowił na ten temat zrobić film, że świat się rzeczywiście kończy. Natomiast powodem, dla którego świat się kończył, było to, że planety ustawiają się w jednej linii i w związku z tym wywołują kataklizm. Jest to kompletna bzdura. I tyle. no...
0: Tak, to jest
1: nie,
0: trochę...
1: planety nie ustawiają siebie w tej linii, a nawet jeśli by się ustawiły, to nic się nie stanie.
0: Planety czasem bardzo, bardzo, bardzo rzadko się mogą nawet ustawić w pobliżu linii, natomiast...
1: To, blisko, ale no nie te, w jednej linii.
0: To raz, że to się dzieje absurdalnie rzadko, a dwa, że...
1: W jednej linii to ja nawet nie wiem, czy kiedykolwiek to się wydarzy.
0: Mówię tak pi razy drzwi, nie? Bo tam motyw był taki, jak rozumiem, że te planety są w tym samym miejscu, więc to przeciąganie grawitacyjne, coś tam się zaczyna robić takie silne, tak, że niszczy świat.
1: Rozrywa Ziemię.
0: To absolutnie tutaj, to w ogóle już są takie trochę tematy astrologiczne, mam wrażenie, że jakieś tam właśnie pozycja tych planet, ona coś tam nam zrobi. Absolutnie coś takiego nie miałoby miejsca. Te oddziaływania grawitacyjne są na tyle niewielkie, że absolutnie nie. Wydaje mi się, że jak się tam na przykład rozważa ruch satelitów na orbicie okołoziemskiej, na tych wyższych orbitach, to chyba wpływ Jowisza jakoś tam się uwzględnia. Poprawnie, jeżeli się mylę.
1: Jeszcze raz?
0: Że jeżeli rozważamy ruch satelitów na wysokich orbitach, to chyba wpływ Jowisza się uwzględnia. Tak mi się wydaje. Jako jakieś tam zaburzenie, czy nie. Tak mi się coś kojarzy.
1: Nie wiem.
0: Nie kojarzysz. Ja widziałem takie wykresiki, na których był pokazany zmiana przyspieszenia, która jest spowodowana od poszczególnych źródeł. Jowisz tam był chyba na trzecim czy na czwartym miejscu. Oczywiście najpierw Słońce, Księżyc.
1: To bardzo możliwe.
0: Ale to naprawdę są, nawet od największej planety Układu Słonecznego, to są bardzo, bardzo, bardzo, bardzo niewielkie zmiany, więc tutaj absolutnie na coś takiego nie ma szansy. A ja tego filmu nie widziałem. Jesteś w stanie go polecić tak pozanaukowo, czy to nie jest level Armagedonu jednak?
1: Niekoniecznie, ale ja tutaj mam jeszcze parę filmów, które bym chciała tutaj podrzucić. Takie śmieszne tematy. Dwa filmy. Bardzo, bardzo analogicznie. Ja pamiętam, że jako dziecko ja nie umiałam ich rozróżnić, w sensie, że widziałam oba i nie pamiętam, który to, który nigdy. Sunshine i The Core. Jeden to jest misja restartu Słońca, a drugi to jest misja restartu jądra Ziemi.
0: To ja nawet jestem w miarę na bieżąco. Widziałem go jakieś chyba 2 czy 3 miesiące temu.
1: To opowiadaj o tym dekor, bo ja właśnie nie pamiętam tego filmu, ale pamiętam, że mój mózg, jako mózg takiego młodej osoby zapamiętał te filmy jako bardzo analogiczne i potem się zorientowałam, że przecież to były dwa różne filmy. Jeden leciał do jądra Ziemi, a drugi do Słońca i chodziło o restart.
0: Ja Sunshine'u nie widziałem, ale dekor jako taki... głupkowaty, paranaukowy film, na którym można oglądać na Polsacie po 20:30. To brzmi jak całkiem spoko opcja, no ale tam były takie motywy typu wychodzenie z jakiegoś tam takiego statku, który jest z takiego materiału zrobiony, że ten materiał jest w stanie wytrzymać te ciśnienia i temperatury, które tam panują we wnętrzu Ziemi, i oni sobie wychodzą z tego statku, będąc już dość głęboko we wnętrzu Ziemi. Ta paranaukowość tego filmu to jest naprawdę, naprawdę bardzo paranaukowa. Ale mówię, jako film akcji trochę śmieszny, ale można obejrzeć. Więc oni tam zostawiają ładunki wybuchowe, które mają uruchomić jądro Ziemi, tak.
1: Jest to ciekawy temat, absurdalnie nienaukowy. Wejdźmy też do Sunshine, czyli takiego jakby restart. To nie był chyba restart, to było bardziej takie uruchomienie Słońca. Bo tu chodzi o temat, że gwiazda zaczyna gasnąć. I jest to oczywiście absurdalne, ponieważ nasze Słońce tak po prostu nie może zgasnąć tak nagle. A sposób ratowania je, czyli też zrzucenie jakichś ładunków, i nie pamiętam dokładnie, co tam się działo, ale też absurdalnie nierealne. Także nie grozi nam ani Sunshine, ani dekor, czyli ani zgaśnięcie Słońca, ani problem z jądrem na ten moment nam nie grozi. I jeszcze fajny temat, Pasażerowie 2016. Tacy dosyć chodliwi aktorzy wtedy tam grali.
0: Chyba Chris Pratt, nie? I Jennifer Lawrence.
1: Także to był taki film, gdzie mam wrażenie, że dużo osób na niego poszło, tak też mi się kojarzy, do kin. Natomiast pamiętam tam, jak oglądałam jedną taką scenę, która była przepiękna, mianowicie powstała z jakiegoś powodu wielka dziura w statku, jakaś taka była akcja i powstała tam taka wielka dziura w statku, taka naprawdę dosyć spora. No i niestety powiem tak, różnica ciśnień między zewnętrzem a wewnętrzem takiego statku jest absurdalnie gigantyczna, ponieważ na zewnątrz nie ma żadnego ciśnienia, a w środku jest duże i przez to ta różnica ciśnień powoduje, że jak jest tak duża dziura, to wyssanie wszystkiego na zewnątrz jest, no działa bardzo szybko.
0: No, znaczy,
1: i to, co zrobili w tym filmie, to uwaga, zakleili tę dziurę tabletem. Położyli na tą dziurę tablet i ona przestała wysysać powietrze z zewnątrz. Więc to było dosyć zabawne, bo wydaje mi się, że taka duża dziura wystałaby również ich w te kilka sekund, a nie tylko lekko trochę powietrza. Także pamiętam tę scenę, no ale ogólnie dosyć takie dosyć absurdalne podejście do awarii statku izolacji i,
0: znaczy w sumie
1: takie dosyć...
0: To... Ta różnica ciśnień, no, to w sumie to była jedna atmosfera, nie? No bo oni w środku sobie żyli, ale no tak, no zatykanie tego tabletem to wydaje się być, delikatnie mówiąc, umiarkowany pomysł. Ale sam film, ja w sumie go oglądałem i może to nie zabrzmi najbardziej wiarygodnie, bo zasnąłem przed końcem filmu, ale generalnie mi się podobał. W sensie, moim zdaniem to był całkiem przyzwoity film, tak ogólnie rzecz biorąc. To był całkiem przyzwoity film, chociaż, mówię, nie dotrwałem do końca, ale to specyficzne warunki sprawiły. No dobra, czyli co, mamy Passengera i co dalej?
1: Możemy omówić jeszcze Gwiezdę Wojny albo Kontakt.
0: O, Kontakt. Kontaktu ja nie kojarzę, żebym oglądał chyba. A Gwiezdne Wojny oczywiście.
1: Z 97 roku. Taki film, jeśli nie oglądałeś, to obejrzyj, z Judy Foster, Matthew McConaughey.
0: Okay. Dobra, już ona, wiem, o co chodzi. Tak, już
1: i ona siedzi
0: oglądałem
1: przy tych radioteleskopach i nasłuchuje i ci kosmici mówią jej, żeby ona zbudowała ten statek. No, nie, ja jestem fanką.
0: Tak, dobra, to ja już wiem, o jaki film chodzi i powiem szczerze, myślałem, że się inaczej nazywał, ale mi się też bardzo podobał. I początek też był taki całkiem spokojny, tam sobie jeździła i przy tym teleskopie siedziała w nocy, jeżeli dobrze pamiętam, i to było, tam były ładne zdjęcia też. I też chyba w całkiem fajnie zagrany, myślę, możemy powiedzieć. No chociaż wydaje
1: mi
0: się, że...
1: Tak, tam jest temat taki konfliktów nauka / polityka i to jest dosyć takie dylematy naukowców, wiary w naukowe metody, więc...
0: Tak.
1: No taki, wiadomo, sci-fi, ale... To jest takie przyjemne do oglądania.
0: Tak, ale no fizycznie tam też no, trochę popłynęli, to znaczy no, kontaktujemy się z kosmitami, oni nam przesyłają różne dziwne plany różnych technologii, no więc możemy się domyślać, że ta technologia będzie generalnie trochę zmyślona jednak i wydaje mi się, że
1: no, tak
0: była, ale poza tym całkiem spoko film. No jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, no to chyba
1: Gwiezdne Wojny i Star Trek, czyli obce cywilizacje, podróże międzygalaktyczne, międzyplanetarne, w ciągu kilku sekund wchodzenie w tak zwaną prędkość nadświetlną. No to są oczywiście tematy, które nie istnieją i istnieć nie będą, a niefizyczne tematy niemożliwe. Ale myślę, że mam nadzieję, że dla naszych wspaniałych słuchaczy jest to oczywiste.
0: Tak.
1: Ale ja nie mam problemu z takimi filmami, ponieważ one w żaden sposób nie próbują być naukowe ani fizyczne. Tak jak na przykład Grawitacja, która udawała, że jest naukowa i
0: dokładnie
1: fizyczna,
0: tak,
1: absolutnie nie była. I to mnie dosyć irytowało podczas oglądania. To takie filmy jak Gwiezdne Wojny, no to one nie udają absolutnie, że są bliskie chociażby naukowym tematom.
0: Zgadzam się. Zgadzam się. No dobra, i tym pozytywnym akcentem chyba sobie na dzisiaj skończymy. Także co? Wszystko mamy? Wszystko mamy. No to do usłyszenia.
1: Bardzo dziękujemy.
0: W przyszłym odcinku.
1: Miłego oglądania.
0: Za tydzień.
1: Na razie.
0: Pa!
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
3: Uwaga, uwaga! Audycja archiwalna. Autopromocja.
4: Ej, ty! Wyskakuj z rzeczy.
5: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
4: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
5: Sobota, godzina 19.
4: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
6: Cień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6.

0: A tutaj mamy inną sytuację. Tutaj mamy taką sytuację, że możesz nadal się poruszać, czy robić to, co robisz. Zaciskasz mięśnie, one się nazywają PCP, ale mówi się na nie mięśnie Kegla. To są mięśnie, tak, które zaciskają się tuż nad, tuż za gruczołem krokowym, na przewodzie moczowym, i powodują, że ten ejakulat cofa się z powrotem do woreczka nasieniowego. Mężczyzna przeżywa orgazm, czyli doświadcza orgazmu w całej jego okazałości poza ejakulacją. Ejakulacja jakby, ejakulat zostaje. Efektem tego jest to, że nie ma okresu refrakcji zupełnie. Czyli członek tak, nie traci nie ma odpływu krwi.
1: Ale wiesz co, w metodzie start-stop też się udaje, bo były takie badania właśnie na mężczyznach z przedwczesnym wytryskiem i się okazało, że jak oni, im się już udało ten przedwczesny wytrysk pokonać i stosowali tą metodę, to byli w stanie kilka razy, 2-3, osiągnąć taki stan orgazmowy w trakcie.
0: No być może to było związane z zaciskaniem mięśni też.
1: Może tak, może tak. A technika na zewnątrz wyglądała jak w metodzie start-stop. No, może tak być.
0: Mogło tak być, bo w tej technice tantrycznej to jakby cały czas możesz się ruszać, nie? To jest niezależne od ruszania się. Natomiast nie ma więc stop.
1: Tak jest szacunek, że około 5-10% mężczyzn ma takie doświadczenie multiorgazmu, a w przypadku kobiet to jest prawie że 40%. Także pod tym względem, no, muszę powiedzieć, że mamy lepiej.
0: No tak, no szczególnie, że kobiety nie muszą się tego w żaden sposób uczyć i ćwiczyć, a mężczyźni muszą. Nie dlatego tak mało mężczyzn ma to doświadczenie, gdyby to była jakaś powszechna, powszechna
1: to
0: praktyka.
1: Bardziej dostępne.
0: Myślę, że tak, bez problemu.
1: Za to my, wiesz co, jesteśmy bardziej biedne w tym, ponieważ nas dotyczy ta luka orgazmiczna, czyli znowu według badań aż w 80 przypadkach
0: na 100.
1: Na 100, 80%. Mężczyźni deklarują, że ten orgazm podczas stosunku to tak z 80% stosunków kończy się orgazmem. No to jest nieźle, a kobiety, tak, że 50%. Czyli 50% stosunków u kobiet jest bez orgazmu. No to jest nazwane, wiadomo, tam luką orgazmiczną, wynikającą z właśnie, głównie z tego, że nie ma tej przestrzeni na to, aby doszło do tego orgazmu u kobiety.
0: Myślę sobie o tym, że to może wynikać naprawdę bardzo wielu czynników.
1: No dawaj, nie? Z jakich?
0: No od partnera to zależy, czyli na przykład od wyboru partnera, czyli na przykład współżyję z partnerem, z którym współżyję nie dlatego, że mnie kręci strasznie i że jest wszystko fajnie, tylko na przykład dlatego, nie wiem, że jesteśmy długo razem, albo coś chcę uzyskać, albo takie pozaseksualne powody.
1: Powody uprawiania seksu. Okej, okay. Tak? I wcale nie zależy mi na tym, żeby był orgazm?
0: Może mi zależy, ale mi może zależeć na tym, ale w związku z tym, że orgazm jest bezwarunkowym odruchem układu autonomicznego, to mi może na tym zależeć, a mój układ autonomiczny ma to w nosie. Wręcz przeciwnie, jak mi na czymś zależy, co jest,
1: to jest presja
0: w gestii autonomicznego układu nerwowego, to tym zależeniem mogę tylko spowodować, że będzie to rzadziej.
1: Wiesz co, to tu musimy chyba powiedzieć jasno, czyli żeby orgazm się udał i żeby był intensywny, żeby był przyjemny w doznaniach, mega istotne jest dbanie o swój w ogóle układ nerwowy, bo bez takiej równowagi między przywspółczulnym i współczulnym to się nie udaje. No, to nie jest mechaniczna stymulacja, tak, jak z tego układu współczulnego.
0: Znaczy tak, mechaniczna stymulacja wywołuje ten orgazm. No, wiadomo, że ten czynnik psychologiczny jest bardzo istotny.
1: Zgadza się. W przypadku kobiet mam
0: bardziej,
1: wrażenie, że bardziej niż u mężczyzn.
0: Chociaż to się też, mam wrażenie, zmienia.
1: Zmienia, ale wiesz co, ten czynnik psychologiczny to nie chodzi o, wiesz, o poczucie, że to jest jedyny mężczyzna i w ogóle.
0: Oczywiście.
1: Tylko chodzi o pewien taki feeling z tym facetem.
0: Ale
1: nie?
0: Też o poczucie bezpieczeństwa, bądź właśnie nie, w zależności od tego, co kto
1: jakie
0: lubi.
1: Jakie mamy preferencje, tak, dokładnie.
0: Naprawdę przeróżne rzeczy, nie wiem, nastrój też wpływa, kontekst.
1: Ma znaczenie kontekst, dokładnie. Relacja, w jakiej, jeśli to jest długa relacja, czyli co się w tej relacji w ogóle wydarza.
0: Ja myślę sobie, że
1: to jest zmęczenie, nie? Moje zmęczenie, mój nastrój, mój stan w środku.
0: Relacja.
1: Czyli jestem w ogóle jakby zdolna na ten moment takiego rodzaju odprężenia. Takiego rodzaju puszczenia, zatracenia się.
0: No i mamy tutaj
1: miejsce.
0: Też pewne charakterologiczne, czy też może nie charakterologiczne, ale
1: osobowościowe cechy.
0: Cechy, nie? Na przykład jak zdolność do odpuszczania kontroli, chociażby.
1: Tak.
0: Nie?
1: Tak, tak, tak. Poluzowania. Także otwarcia się na oddanie totalne.
0: Ja myślę sobie o tym, że mężczyźni mają to samo, tylko są po prostu mniej na to wrażliwi, nie? Tak jak kobiety są bardziej wrażliwe na konteksty, swoje własne emocje, relacje. Mężczyźni generalnie jak stają się wrażliwi na te konteksty, to również im to przeszkadza.
1: Przy czym jak są wrażliwe, to nie ma nic złego, nie?
0: To nie twierdzę, że to jest coś złego, tylko że wtedy trudniej jest orgazm.
1: No i musimy też pamiętać o tych przekazach, wiesz, kulturowych, tych, jak społeczeństwo nam wpoiło, czym seks jest, jaki seks jest pożądany, jak powinien wyglądać.
0: Mówisz o tym, że te przekazy wpływają na to, że orgazmu jest mniej u kobiet niż u mężczyzn?
1: Te przekazy mogą na przykład wpływać na to, że... No, mężczyzna to zawsze dochodzi, kobiety nie i nie muszą. Przy czym, zgadzam się, nie muszą, bo satysfakcjonujący seks nie oznacza, że ma być orgazm, żeby było jasne.
0: No właśnie to chyba nie jest jasne. To myślę, że musimy to jakoś wyraźnie zaznaczyć.
1: Nie?
0: Chociaż no, jednak to jest kwestia osobistych preferencji, no bo nie możemy powiedzieć, że satysfakcjonujący ma być seks bez orgazmu. Nie możemy tego narzucić.
1: Jasne, czyli jeśli ty tak masz, że potrzebujesz orgazmu, aby była to duża satysfakcja dla ciebie, to możesz się trochę pokłonić nad tym i zastanowić, dlaczego, no i zobaczyć, czy rzeczywiście tak musi być.
0: Natomiast ja bym głęboko polemizował z tym, że seks jest po orgazm.
1: Nie, seks nie jest po orgazm.
0: Dokładnie.
1: Ale to po co?
0: No właśnie, ten kult seksu po orgazm jest bardzo taki wyraźny w naszej kulturze konsumpcyjnej i w zasadzie faktycznie wszystkie ścieżki, które są w kulturze wyłożone, mówią właśnie o tym, że ten orgazm jest konieczny i że bez orgazmu to w zasadzie nie jest seks.
1: No porno pokazuje tylko i wyłącznie, nie?
0: No, orgazmy. Filmy, romantyczno-popkulturowe, tam co chwilę musi być orgazm jakiś,
1: nie? To Disneyowe, nie? Tak, dawali sobie orgazm i razem szczytowali.
0: No właśnie, to kolejne, że musi to być razem, że się daje nawzajem komuś, a nie, że to się po prostu wydarza. No, ale o czym ja to mówiłem? To wyleciało mi z głowy.
1: Skąd ta presja na orgazm? Skąd ta presja, że ten seks musi się kończyć orgazmem i że seks jest po to, był orgazm?
0: No właśnie, więc jest ta presja, a przecież seks w ogóle w swoim założeniu, nawet takim czysto ewolucyjnym, fizjologicznym, orgazmu nie potrzebuje. No bo po co jest ten orgazm? Kiedyś myślano, jakieś 120 lat temu, że jest potrzebny do tego...
1: Aby chcieć wracać do seksu?
0: Nie, akurat wtedy mieli taką teorię, że jest potrzebny do... Albo że pomaga, wzmacnia szansę na zapłodnienie. To była taka suck-up theory.
1: Tak.
0: Macica zasysa podczas orgazmu...
1: Więcej.
0: Tak, zasysa nasienia. Więcej nasienia, nie? No i o ile to jest, powiedzmy, prawdziwe, chociażby u świń, no bo tam mniej więcej 6% większy miot jest, kiedy świnie przeżywa orgazm. O tyle nie znaleziono żadnych dowodów na to u ludzi. I wychodzi na to, że faktycznie jedyny powód, dla którego orgazm został stworzony, to jest to, żeby chcieć ponownie to robić. Mm-hmm. Pomimo kosztów, jakie mogło to spowodować, mianowicie, że masz dzieci.
1: Możesz wybrać i nie mieć dzieci, ty jako człowiek, wiadomo.
0: Znaczy teraz tak, ale teraz ewolucyjnie
1: kiedyś,
0: to nie.
1: Tak, dokładnie, kiedyś to nie. No to ewolucyjnie miało to sens, aby właśnie się rozmnażać, czyli dostajesz nagrodę w postaci orgazmu, rób to częściej, prawdopodobieństwo zapłodnienia wzrasta i mamy przyrost.
0: Tak, no i o to chodzi. Nie? Natomiast w tej chwili z tego orgazmu zrobiono coś zupełnie nieprzystającego do tego, co jest. No, zrobiono z tego istotę, jakiś produkt ogromny, nie? I każdy raz z tego mieć i zapominamy o tym, że seks jest właśnie jak pyszny posiłek, którym trzeba się delektować. Po to on właśnie jest.
1: A nie napchać do syta.
0: Tak, i umierać.
1: Przejedzenie.
0: Dokładnie. Tylko dlatego, że to też faktycznie jest przyjemne.
1: A wiesz co, to ta metafora z jedzeniem mi mega pasuje. Ona dobrze pokazuje, czy odzwierciedla, jakie mamy społeczeństwo, jaką mamy obecnie sytuację, jeśli chodzi o delektowanie się. Że tak bardzo łatwo jest nam zapędzić się w życiu i pochłaniać jedzenie w drodze bez delektowania się. I tak samo może być z tym orgazmem, nie? Czyli łatwo jest zrobić szybki numerek z presją na orgazm, gdzie w ogóle u kobiet to średnia szansa na to, żeby to się wydarzyło, no bo mamy tą lukę orgazmiczną, która mówi o tym, że jeśli nie ma odpowiedniego czasu, to trudno jest ten orgazm doświadczyć i ta presja jest większa. Wiesz, tak mi się to od razu zlało na całe życie. Czyli jak wygląda moje życie? Jakie życie, taki seks?
0: No może i można takiego uproszczenia dokonać, chociaż z pewnością tutaj są wyjątki, bo w swojej pracy spotkałem się z ludźmi, których życie wygląda kiepsko, a seks wygląda dobrze i odwrotnie.
1: Jak to robią? Co oznacza w ogóle dobry seks w takim bądź razie? Skoro nie ma orgazmu, albo nie musi być, chociaż jak mówiłam kiedyś z raportu Polaków wynika, że aż 42% i 43% kobiet, 42% mężczyzn pragnie tego orgazmu i wtedy uznaje, że ten kontakt seksualny był satysfakcjonujący, to jak to się dzieje, że może być satysfakcjonujący bez orgazmu? Co ma wtedy znaczenie dla tej satysfakcji seksualnej?
0: Ja w ogóle jestem przeciwnikiem takich pojęć jak dobry seks, nie? No bo to trochę tak jakby przyznawać jednej muzyce prawo do istnienia i mówić, że to jest dobra muzyka, a inna muzyka jest zła.
1: To jest kwestia... wiesz, no ja myślę, że w tym modelu choćby GES, nie? Good enough sex, jest mowa o tym, że ten seks dobry dla ciebie nie oznacza dobry dla kogoś innego, nie?
0: Dokładnie.
1: To jest kwestia indywidualna.
0: Dokładnie.
1: Ale mimo wszystko tam są pewne czynniki wymienione.
0: No wiesz, to, że tam sobie jakieś wymienili czynniki, to nie znaczy, że każdy to ma. Ja bym powiedział, że taki good enough to jest taki, który ty uznajesz jako good enough. Ty wiesz najbardziej, co potrzebujesz, żeby ten seks był dobry, a czego nie potrzebujesz, albo co ci przeszkadza. Co
1: sprawia, jesteś w stanie o tym powiedzieć partnerowi, partnerce, jeśli ten seks dotyczy obojga.
0: No to...
1: To trudniej.
0: To trudniej jest, no. Na pewno większa szansa jest na seks satysfakcjonujący, jeżeli wcześniej możemy o tym porozmawiać.
1: Albo możemy udawać.
0: Albo możemy udawać, tak. No i wtedy robimy prezent komuś, ale też to jest taki prezent koń trojański trochę, nie? Trochę zatrute jabłko. No bo jednocześnie i sobie, i komuś robimy krzywdę w ten sposób.
1: No tutaj mam taką, wiesz, zagwozdkę z kobietami, nie? Bo wiadomo, że spora część kobiet, procentowo dużo więcej niż mężczyzn, udaje ten orgazm. Znowu wynika to z luki orgazmicznej, ale też z tego kawałka emocjonalnego. Jeśli chodzi o mężczyzn, to według amerykańskich badań 25% się przyznało, że zdarzyło im się udawać seks, w tym byli też mężczyźni homoseksualni.
0: Orgazm.
1: Orgazm, przepraszam, orgazm. O, udawanie seksu też jest dobre.
0: A to też może się
1: w filmach.
0: Nie, to też się zdarza.
1: Też się zdarza. Jakby to miało wyglądać?
0: No udajesz, że ci dobrze leżysz, nie wiem, udajesz te wszystkie ruchy,
1: no,
0: ale
1: właśnie.
0: Tak naprawdę nie czujesz podniecenia czy pobudzenia.
1: No właśnie, ale po co, nie? W przypadku kobiet widzę ten kawałek, który jestem w stanie usprawiedliwić, że ma też to formę budowania relacji z tym mężczyzną. I ja będę udawać, bo wiem, że wtedy tobie jest lepiej, albo ty lepiej dochodzisz, albo ty z tego czerpiesz mega satysfakcję, jak ja krzyczę, udaję, robię jakieś miny, dźwięki, łapię ten kontakt i się na to zgadzam. Ale po co to powielać?
0: No też tam jest strach, myślę, na przykład.
1: Próbować.
0: A jeśli się dowiesz, że nie mam, no to na przykład jak zareagujesz? Albo na przykład, czy mnie nie zostawisz? Czy sobie z tym poradzisz? Czy nie będę miała z tego powodu problemów? Albo na przykład jest takie myślenie, no ja i tak nie mogę, no to co?
1: Ja i tak nie mogę, no właśnie. Czy jest możliwe?
0: Albo coś ze mną jest nie tak, po prostu.
1: Coś ze mną jest nie tak, że nie dochodzę, że nie mam tego orgazmu. Przy czym nic z tobą nie jest nie tak, żeby było jasne.
0: Tak.
1: A czy można nauczyć się szczytowania?
0: No, moim zdaniem nie można się nauczyć.
1: Ale są czynniki, które mają znaczenie dla osiągania orgazmu.
0: Tak, można się nauczyć tworzenia odpowiednich warunków do tego, ale szczytowania nauczyć się nie można, no bo tutaj jakbyś zapytała, czy można się nauczyć kichania.
1: Poczekaj, niech no sprawdzę. Notabene te same tkanki, nie? Wnętrze nosa i
0: penis
1: i pochwa.
0: No.
1: A też były takie badania, to taka ciekawostka, dygresja, teraz ją wrzucę. Małe, więc trudno jest brać je nas super poważnie, ale dotyczyły właśnie problemów u mężczyzn, problemów z nosem i układem tu oddechowym i stanach zapalnych tutaj, trochę jak w problemach z zatokami czy alergii. I okazywało się, że nos miał swoją drożność po tym, jak dochodziło do orgazmu i ejakulacji.
0: No to jest, było też taki case study lekarza, który opublikował historię swojego pacjenta, który miał czkawkę, która mu nie przychodziła.
1: I co się stało?
0: No i
1: nie słyszałam.
0: Nie przychodziła, próbowali różnych rzeczy, nie przychodziła, po czym odbył seks, zakończony orgazmem i przeszła.
1: Świetnie. Czyli na czkawkę dobry jest seks. Na migreny też.
0: Taka właśnie była konkluzja tego artykułu naukowego.
1: jak z tymi stanami zapalnymi zatok.
0: Tak.
1: Czyli sięgamy po orgazm po to, żeby sobie udrożnić inne obszary w organizmie, ale nie zawsze ten orgazm jest konieczny, aby ten seks był satysfakcjonujący. Dobrze, poczekaj, byliśmy przy udawaniu, udawaniu, nie? A po co mężczyźni mają udawać? Po co te 25% udawało ten orgazm?
0: No też, żeby nie mieć problemu. Co partnerka na to powie? No też oczywiście pytanie, dlaczego ja nie mam tego orgazmu?
1: No właśnie, nie?
0: Na przykład...
1: Albo też, co mi robi, kiedy ja się przyznam? Co mi robi wewnętrznie? Jak to dotyka moje poczucie własnej wartości? Moje poczucie bycia sprawczym? Moje poczucie bycia mężczyzną?
0: Jak mam powiedzieć mojej partnerce, że już mnie nie kręci tak bardzo?
1: Ach, to jest bolesny kawałek.
0: No właśnie, nie? Szczególnie, że jesteśmy w długoletnim związku. Albo obserwuję, że jak nie mam orgazmu, to ona jest zdesperowana i płacze i w ogóle już mnie nie kochasz, już ci się nie podobam, nie? Już ci nie daję tego orgazmu.
1: Ja ci nie daję tego orgazmu.
0: Tak, coś jest ze mną
1: nie w porządku. Co wtedy z taką parą, wiesz, co ona może zrobić? Bo to, że mnie ktoś już tak nie kręci bardzo, to przecież to się zdarzy. To się naprawdę wydarza w długich relacjach i to nie ma nic w tym złego, ani nie jest to twoja wina, że tak jest, no bo się zmieniacie. To jest taka, wiesz, bym powiedziała.
0: Zmieniacie się, ale też się znacie za bardzo. Czasami nawet zbyt blisko jesteście siebie.
1: Dokładnie, dokładnie, nie? Czyli żeby było pożądanie, jednak musi być coś nieco dalej, aby po to sięgnąć, a nie zlane z tobą, żeby to pożądać.
0: No wiadomo. Musi być odrębne przede wszystkim, nie?
1: Musi mieć to odrębne ja, a nie w zlaniu takim.
0: I jakieś
1: my.
0: Poczucie musi być niepewności co do tego, że ten... No, to, co bardzo pomaga związkom, to taka świadomość, że ja ciebie nie mam na zawsze. Że ty w każdej chwili możesz odejść przecież.
1: Że nawet jak mnie zapewniasz, to nie mogę tego traktować jako pewni.
0: No nie jesteś mój, nie jesteś moja. Nawet jak... Mówisz mi, że jesteś, nie? To nam się wydaje wtedy, że już nie trzeba pracować.
1: Nie trzeba się starać, właśnie tak, że ta relacja już jest dana raz na zawsze i nie trzeba nic w niej robić. No to seksu też nie będzie. No dobrze, ale jak ona mi się już tak nie podoba, to co wtedy? Co ja mam wtedy zrobić, aby ten orgazm nie musiał być udawany? Jak ta para może zadbać o swoje życie seksualne? Przy czym znowu muszę doprecyzować, bo dużo mówimy o tym orgazmie, że on nie jest konieczny, aby był satysfakcjonujący seks. Chyba, że akurat ty jesteś taką osobą, gdzie on jest dla ciebie konieczny, to też
0: to może porządku. W takim razie za dużo o tym mówimy.
1: No
0: skoro chcemy przekazać, że on nie jest taki konieczny.
1: To co jest konieczne?
0: Co jest konieczne, żeby co?
1: Żeby ten seks był satysfakcjonujący.
0: Nie wiem. To pytanie jest o mój seks, czy o twój seks, czy od kogo seks?
1: No krzyw, co jest u ciebie konieczne?
0: No, słuchaj,
1: może nie o nasz seks.
0: Ja muszę być owinięty makaronem. Tylko wtedy.
1: Ach, zapraszasz do kolejnej audycji kinkowej. No dobrze, makaron jest ciekawym. Musiałeś odwiedzać Włochy, co?
0: Oj, Włochy, tak.
1: Relacja jest ważna, nie? Jak komunikacja jest ważna.
0: Wiesz co, no powiem ci tak, że rozmawiam z kobietami na przykład, które uprawiają casual seks i tam nie ma ani relacji, ani komunikacji za dużo. I powiedzą ci super, fajnie. I tu na przykład...
1: Przyjemnie.
0: Tak, będzie zależało od tego, że ten facet jest fajny, co robi w trakcie, czy potrafi mocno mnie uderzać, czy na przykład jest delikatny, albo wręcz przeciwnie. Albo potrzebne jest relacje trochę innej zależności. Musi dominować, musi być pewny siebie. Nie ma nic wspólnego z tym, że musi mnie, nie wiem, jakoś super szanować, musimy się znać, musimy czuć połączenie. No jakaś chemia często się pojawia, tak? Musi być jakaś chemia.
1: Ale on jednak musi być jakiś, nie? Mówisz o tym, że to nie jest tak, że to jest każdy przypadkowy facet, żeby mi się udało, tylko mam pewne preferencje i on akurat się w nie wpisuje.
0: No tak, dokładnie. Tylko, że nie wiem, jakie to są preferencje, bo one są
1: różne. Różnych osób.
0: Oczywiście, z pewnością jest jakiś taki popularny profil albo profile, które są jakoś rozpowszechnione w populacji. I w zależności od tego, kogo spytasz, no to powiedzmy, ktoś się wpisze w ten jeden z tych profilów.
1: No wiesz, mi przychodzą takie słowa, które trudno jest nawet uchwycić, albo wszystko można pod nie wpisać, jak, nie wiem, otwartość na kontakt seksualny.
0: No mnie na przykład przychodzi do głowy bardzo powszechne bezpieczeństwo. Czyli musi być bezpiecznie, aczkolwiek znowu, z drugiej strony są osoby, które wręcz przeciwnie, potrzebują tej nutki niebezpieczeństwa, czasami mniej zarysowanej, czasami wybrzmiałej w takim staccato, no i nie wiem, wtedy, nie wiem, seks w publicznych miejscach, seks w publicznej toalecie, seks, kiedy inni na mnie patrzą.
1: No tak, ale nadal mogę robić to z partnerem, w którym czuję się bezpiecznie.
0: Mogę to robić z partnerem, z którym czuję się bezpiecznie, mogę to robić z partnerem, z którym się nie czuję bezpiecznie, patrz, kultura hookups, nie?
1: Tak, i wtedy jeszcze bardziej ten seks jest intensywny w doznaniach.
0: Spotykam się z kimś w barze, przecież nie znam człowieka.
1: Też to jest w ogóle ciekawa zagwozdka dla mnie, nie? No bo jednak znowu spora część badań mówi, że najbardziej udany seks osoby deklarują wtedy, kiedy są w długiej relacji. No długiej to tam, wiesz, myślę, że i tak krótkiej, no bo długa czytaj, nie wiem, rok, półtora, no to nadal może być krótka, no bo jeszcze tam jest dużo namiętności na takim etapie relacji.
0: Plus jest jakiś element poznania, pewności, bezpieczeństwa,
1: tak,
0: który
1: zaufania,
0: sprawia.
1: Zaufania, tak, dokładnie. Poznania też swoich potrzeb, też wiedzenia, jakie guziczki nacisnąć,
0: dokładnie,
1: żeby
0: tak
1: się to odbyło.
0: Więc co kto lubi, już nie ma tego takiego, ojej, czy ja mogę to zrobić?
1: Czy mogę się przyznać do tego?
0: Albo jak to mam zrobić? Jakiś taki awkward moment, kiedy jest te początki i jeszcze się siebie uczymy, nie? No tak. Już potem, po tym półtora roku to już zakładamy, że siebie na tyle znamy, że faktycznie ten wózek się rozpędził i wtedy tą maksymalną prędkość osiąga.
1: Czyli co? Dobrze jest sobie odpuścić presję na seks.
0: Na orgazm.
1: Na orgazm, przepraszam.
0: A na seks zresztą
1: Jezus, no. Na seks zresztą też, bo co ta presja robi? Czuję się źle wtedy, kiedy tego seksu nie ma.
0: No on jest wtedy taki jednak rwany i mało naturalny. No ja bym powiedział, że jeszcze wracając do tego pytania, co czyni seks dobrym, to bym powiedział, że jakiś rodzaj naturalności w tym. Jakby pozostawienie tego procesowi jego własnej mądrości, a nie próba mentalnego kontrolowania tego procesu i nadawania mu określonego biegu i wyglądu, żeby sprostał oczekiwaniom czy wyobrażeniom o nim.
1: Jasne, co jest trudne, nie? Co jest trudne, bo czasami trzeba go po prostu zaplanować.
0: No wiesz, zaplanować możesz moment, ale rozumiem, że to jest trudne dla tych ludzi, którzy mają taki w ogóle taką skłonność do nadmiernego myślenia, overthinkingu na przykład, nie? Albo nadmiernego kontrolowania, porównywania.
1: No i bycia w głowie, w seksie, a nie
0: tak
1: w ciele.
0: To jest zdecydowanie chyba większość populacji, bycie w głowie niż...
1: Jestem ciekawa, badania pokazały trochę na temat pozycji w seksie, czyli zostawiamy oczywiście presję na orgazm, ale dodam tylko taką ciekawostkę, w jakich pozycjach ten orgazm jest bardziej możliwy u kobiety, a propos tej luki orgazmicznej. No i były takie badania, które potwierdziły, że sprawdza się pozycja na przykład takiej kowbojki.
0: Czyli najeźdźca.
1: Najeźdźca, ale też, że ten mężczyzna jest bardziej pochylony do kobiety, no bo dzięki temu ta łechtaczka z przodu, ten żołądź łechtaczki jest bardziej przyciśnięta i ma okazję się ocierać, ale też w tej pozycji, wiesz, co było istotne, że niekoniecznie ruchy frakcyjne, takie tarcia, wiesz, góra-dół, góra-dół, góra-dół, tylko inny rodzaj ruchów. Kołysanie, robienie okręgów, takie
0: myślę, że to chodzi
1: balansowanie bardziej, nie?
0: No bo jednak to jest też kolejny mit, że ta łechtaczka to jest tylko ten punkcik,
1: tak,
0: który wystaje,
1: tylko,
0: nie?
1: Tak, dokładnie.
0: Łechtaczka ma bardzo długie ramiona,
1: nogi,
0: które idą w dwie strony i myślę, że właśnie te różne ruchy to jest pobudzanie członkiem poprzez ścianki, pochwy.
1: Tak. Jak członek wchodzi do pochwy,
0: łechtaczki,
1: to żeby nasi słuchacze mieli jasność, jest w stanie rozpierać te ramiona, ten odnogi łechtaczki i jak ten członek tak sobie trochę w prawo, w lewo pokołysze się, no to tak się odbija od jednego ramienia do drugiego i wiadomo, że jeśli kobieta jest podniecona, to jest mega nabrzmiały, jak jest nabrzmiały, no to z tego jest przyjemność. Jak robimy ruchy do przodu, no to dodatkowo jest stymulowany ten przód łechtaczki i ten żołądź łechtaczki, co jest bardzo przyjemne.
0: No i też należy dodać, że to też jest jednak bardzo indywidualne i... A tak w ogóle sobie pomyślałem, że można by było zrobić program o słownictwie.
1: Och, koniecznie.
0: Bo właśnie zauważyłem, że mówimy pochwa i członek, a nie wiem, czy...
1: Robiłam kiedyś dawno temu audycję o słownictwie, nawet na głos wypowiedziałam bardzo dużo różnych ciekawych określeń, ale powtórzmy to, bo to było mega ciekawe. Ja sobie zaktualizuję wiedzę, co teraz jest na topie.
0: Ojej, ja nie wiem, czy ja będę potrafił dostarczyć ci odpowiednich materiałów, ale na pewno to wydaje mi się, że to bazalnie jest bardzo ważne w ogóle, żebyśmy się nauczyli mówić.
1: O seksie.
0: No, o też naszych częściach ciała.
1: Dzięki za dzisiaj. No,
0: dzięki.
1: Przy mikrofonach Paulina Musiarak-Jamrus
0: i Krzysztof Tyrksza.
2: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
3: Seks Afera.
4: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Autopromocja.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Normalnie o tej porze.
2: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
1: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.
4: Chcę powiedzieć je.
3: Notowanie w piątek o 20.
5: Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
6: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym.

0: Tak, kometa.
1: Czy są miejsca, które do pana nie przemówiły?
2: Powiem tak, mam to szczęście, że nie byłem w takim miejscu, z którego uciekałbym w popłochu, mówiąc, że nie chcę już znać, nie chcę wracać. Z Rzymem trochę się wadziłem na samym początku, jak tam zamieszkałem przed kilkunastoma laty, że z jednej strony to miasto przemawiało do mnie, lubiłem, ale jakiś czas zajęło mi tak naprawdę zrozumienie ludzi i zrozumienie jakby nie tyle co struktury miasta, ale tego chaosu, który w nim jest. Znaczy chaos włoski trzeba zrozumieć i polubić, dokładnie. Włoski chaos, zwłaszcza ten południowy, on ma specyficzny porządek, nieskodyfikowany. Jeżeli się rozpozna te kody, no to wtedy już jest łatwiej. W Palermo mówią mieszkańcy, że nasz chaos ma sens. A nasz chaos jest rozpoznawalny. W Rzymie i w Neapolu tego nie mówią, ale jakby posługują się pewnymi kodami, które jak tam się jest dłużej, no można rozpoznać. Znaczy, człowiek, który przyjeżdża do Rzymu na krótkie wakacje tygodniowe, dwutygodniowe, czasami jest zaskoczony tym, jak Rzymianie, zwłaszcza kelnerzy, są niemili, nawet bywają aroganccy. To tak to bywa. Na samym początku to średnio to akceptowałem, potem zrozumiałem, że oni tacy są. Że oni tacy są, że to jest taka skorupa, którą oni się otaczają. I jak tę skorupę się trochę zdrapie, jak się trochę zapomni o tym, jak się zacznie do nich mówić po włosku, to jest istotne. Włoch lubi, jak się mówi do Włocha po włosku, no bo tak, nawet w Rzymie, nawet w centrum to nie jest nic nadzwyczajnego, jak

0: faktycznie no to momentami to był obraz nędzy i rozpaczy w niektórych dzielnicach. Teraz po zmianie burmistrza na pewno jest lepiej. Widać to gołym okiem. Trzymam kciuki, no bo mieszkam w tym mieście, żeby było tak dalej.
1: Czy człowiek, który podróżuje, widzi więcej niż ten, który siedzi tylko w jednym miejscu przez całe życie, co oczywiście nie jest złe. Czy takim człowiekiem trudniej jest w pewnym sensie manipulować w kwestiach wywoływania strachów?
0: Zawsze człowiek się czegoś boi, tak? No, to jest, wszystko jest kwestią wyobraźni. Im większa wyobraźnia, tym większy strach. Ale nie boję się na tyle, żeby nie dotykać pewnych rzeczy, których nie znałem. Na pewno im więcej jakby spędza się czasu na poznawaniu obcego, miejsc nieznanych, na pewno inaczej się myśli o własnej przestrzeni. Na pewno inaczej się wtedy jakby definiuje tego, który do nas przyjeżdża chociażby, tak? Że, krótko mówiąc, no, to jest banał, który się często powtarza, że podróżowanie poszerza horyzonty. Tak, poszerza, ale tutaj trzeba podróżowaniu trochę pomóc. W tym sensie, że w dzisiejszych czasach często podróżuje się bezrefleksyjnie. Podróżuje się, albo wyjeżdża się na wakacje, tak, w tym sensie, jakby nie rozpoznawając nawet, nie dokonując nawet takiego wstępnego rozpoznania, wstępnego researchu, gdzie jedziemy, co możemy zobaczyć i tak dalej. Jeżeli ktoś wykona te prace, jeżeli ktoś jest ciekaw tak naprawdę ludzi, zwłaszcza, których może spotkać, których spotyka na swojej drodze, no to wydaje mi się, że zawsze to jest jakaś wartość dodana, tak? Znaczy to więcej nas jest wtedy, jakby więcej głosów jest w naszej głowie, więcej innej kultury, więcej perspektyw, krótko mówiąc. Bywa to irytujące, bo na różnych ludzi trafiamy w swoim życiu i w swoich wędrówkach, dreptaniu, po podróżach, nawet samolotowych, samochodowych, etc. Ale mnie się wydaje, że to zawsze jakoś wzbogaca. Znaczy dla mnie jest ważne to, że faktycznie mogę usłyszeć różne perspektywy. Prosta rzecz. Mówimy o Ukrainie. O Ukrainie innym językiem mówimy w Polsce, innym językiem mówimy w Niemczech, innym językiem mówimy we Włoszech. Znaczy Ukraina co innego znaczy, wojna na Ukrainie co innego znaczy we Włoszech, a co innego w Polsce.
1: A co widać z tamtej perspektywy?
0: No oni jednak tak naprawdę no, nie uważają Rosji za swojego głównego, za przeciwnika, za kraj, którego należy się bać. Jakby pan zrobił sondę uliczną, czego Włosi się boją dzisiaj, na przykład, kto może zaszkodzić ich krajowi, to jestem pewien, prawie na 90%, że 80% ludzi odpowie, że trzeba bać się Chin, że to Chiny są zagrożeniem dla ich tak naprawdę nie tylko tożsamości, ale i dla przemysłu, a nawet i dla kultury.
1: Czyli Rosji perspektywa amerykańska trochę.
0: Tak. Rosji się nie boją, dlatego że oni też trochę powtarzają tę kalkę komunistyczną. Partia komunistyczna we Włoszech w czasach zimnej wojny była najliczniejszą partią komunistyczną w Europie Zachodniej, bodaj po francuskiej. Nie wiem, która była, albo francuska, albo... W każdym razie to były miliony ludzi tak naprawdę, które czytały gazety komunistyczne, które posługiwały się pewnym kodem, że Rosja jaka jest, taka jest, ale ona jednak dla robotników jest dobra, to jest jednak kraj, który chce coś dobrego zrobić, ideologia jest... Może oni popełniają błędy, ale jednak coś dobrego chcą. Trochę te narracje odwrócił Berlinguer, przywódca komunistyczny, który zechciał zauważyć, że jednak te błędy były na tyle silne, że trzeba raczej mówić, jeżeli chcemy coś tworzyć, jeżeli chcemy akceptować komunizm, to stwórzmy go w Europie Zachodniej na naszą miarę jakby. Nie zwracajmy aż tak wielką uwagę na Moskwę, jak to robił Togliatti, który był no, podnóżkiem tak naprawdę kremlowskich towarzyszy. Ale ta perspektywa, ona jest do dzisiaj słyszalna, że Rosja nie jest wielkim przeciwnikiem i to, co nas jako Polaków od czasu do czasu burzyło, to, co papież Franciszek mówił, że tutaj trzeba pokój za wszelką cenę, że tutaj również Ukraińcy jakby powinni trochę zwracać uwagę na to, co robią. Trochę nie doceniał jakby cierpienia ukraińskiego, które myśmy widzieli jakby no, po prostu prawie na własne oczy. To papież Franciszek wyrażał opinię większości Włochów. Dzisiaj na pewno nie jest lepiej, o ile nie jest gorzej, więc to są takie perspektywy właśnie, które się łapie, jak się mieszka trochę dłużej, jak się rozmawia z ludźmi. Yeah. Huh. Moje życie i mój świat, stoję na obu nóżkach.

0: Rozmawia pan z przyjaciółmi żony, ze znajomymi, z rodziną? Są ciekawi naszej perspektywy? I czy dochodzi do sporów? Pan kiedyś wspominał, że pomiędzy żoną i panem był spór, który skończył się latającymi szklankami.
1: No to nic nadzwyczajnego, powiedziałbym. To w rodzinach włoskich często tak bywa, że używa się czasami argumentów pozawerbalnych. Natomiast czy oni są ciekawi? Powiedziałbym względnie. To nie jest tak, że Włosi bardzo są zainteresowani historią. Włosi są zainteresowani generalnie Włochami, powiedziałbym. To jest naród dosyć wsobny, to jest naród, który jest zadowolony z siebie, to jest naród, który rzeczywiście ma tyle swojej własnej kultury w sobie, że jakby niekoniecznie szuka na zewnątrz. Wśród młodych ludzi już jest troszeczkę inaczej. Oni więcej podróżują niż rodzice. Pokolenie 30-40-latków dzisiejszych włoskich, oni częściej zadają pytania. Oni częściej jeżdżą na przykład. To jest też interesujące, ilu Włochów mieszka dzisiaj w Polsce. Zarejestrowanych oficjalnie w ambasadzie jest 20 tysięcy. Mówi się, że to jest, że realna suma jest dwukrotnie wyższa, czyli to może być około 40 tysięcy Włochów, którzy na stałe mieszkają w Polsce. To widać w Warszawie, widać we Wrocławiu, widać w Poznaniu, widać w wielkich miastach, ile w ciągu ostatnich 10 lat powstało na przykład restauracji włoskich i kim są właściciele. To są z reguły Włosi i z reguły to są Włosi z południa. Z reguły oni nie są ani starzy, ani młodzi. To jest pokolenie ludzi, którzy mają około 40 lat. To są ci ludzie, którzy we Włoszech nie znaleźli dla siebie szansy ani na biznes, ani na rozwój, dlatego że bezrobocie jest bardzo duże. Założenie własnego biznesu niby jest proste, ale biurokracja włoska jest nie tylko anegdotyczna, ale ona jest realna. Jeżeli chodzi o biurokrację, administrację, zapewniam pana, że tutaj Włochy są ciągle mistrzami Europy, o ile nie świata. To bywa naprawdę dojmujące, jak długo na przykład może trwać założenie prostego internetu w kamienicy, w prawie centrum Rzymu. Ja czekałem 6 miesięcy na to, żeby mieć internet, więc powiem panu, że w Warszawie takie rzeczy załatwiałem w ciągu 3 dni. Czekałem może na podłączenie następne 3-4, więc tutaj nie ma porównania. Są pewne elementy, na przykład administracyjne, gdzie Polska jest krajem, który bije Włochy na głowę, chociażby system M-Obywatela, który my mamy. Prosty przykład. Potrzebowałem wyrobić sobie nowy dowód, bo skończyła mi się jego ważność. Nawet zdjęcie mogłem sobie zrobić w domu, przesłać to wszystko drogą elektroniczną. Dostałem odpowiedź, kiedy mogę odebrać. Załatwiłem to z domu tak naprawdę. We Włoszech to jest niemożliwe. Ciągle już mają system cyfrowy, który bardzo słabo działa. Natomiast raczej idzie się do urzędu i w urzędach się załatwia. W urzędach są kolejki, jak pan wie. Poczta włoska nie działa lepiej niż nasza, zapewniam. Więc są elementy takie, które nas łączą, a w których Włosi na pewno są lepsi.
0: Co myślą Włosi, którzy przemieścili się do Polski? Rozumiem, że to jest emigracja wynikająca z potrzeby założenia działalności.
1: Ekonomiczna. Bo oczywiście mamy do czynienia z taką emigracją jakby rodzinną, tak? Znaczy to w latach 80. bardzo dużo Polek jeździło do Włoch, no bo to były małżeństwa. Teraz raczej już przynajmniej nie słyszałem, żeby to była jakaś wielka historia. Natomiast ci, którzy przyjeżdżają, raczej zakładają mniejsze lub średnie firmy. Więc to jest tak naprawdę emigracja ekonomiczna. Włosi, młodzi, w średnim wieku emigrują już od lat mniej więcej 20. Cała masa Włochów mieszka w Irlandii, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech. Ci Włosi, których ja znam, wielu mówi po polsku i to bardzo dobrze. Bardzo sobie cenią. Ci ludzie, którzy mieszkają w Polsce, to są ludzie, którzy wracając do Włoch tak naprawdę robią najlepszą reklamę naszemu krajowi. To mogę pana zapewnić, że tak jest, bo sam słyszałem po prostu. Narzekają, no ale my, Włosi i Polacy, no my jesteśmy nacją generalnie narzekającą, tak? Więc to nas łączy. Nie tylko religia, nie tylko kultura, ale też narzekanie. Więc to są takie elementy wspólne. Jeszcze takim elementem scalającym jest to, co dla mnie bywa od czasu do czasu zaskakujące, albowiem no, we Włoszech ciągle jeszcze panuje kult papieża Jana Pawła II, kiedy u nas już wygasa. Ja widzę, bo młode pokolenie ludzi to raczej odrzucają, raczej papież jest krytykowany. Kiedy we Włoszech jest absolutnie na piedestale, zwłaszcza na południu. Jest absolutnym bohaterem, jest człowiekiem, o którym lubią mówić. Na Sycylii jak byłem niedawno, 2 miesiące temu byłem w Palermo, rozmawiałem z ludźmi, których poznałem. Byłem ciekaw ich opinii właśnie na temat tego, co stało się z mafią. Oni mówili, że dla nich jednym z najważniejszych momentów, w którym tak naprawdę została wypowiedziana taka kulturowa, nie metaforyczna, ale wojna administracyjna, Ona zaczęła się według nich również od tego momentu, w którym Jan Paweł II przyjechał do Palermo i nakrzyczał. Po prostu powiedział w prostych słowach, że ci, którzy mordują, ci, którzy należą do mafii, nie są katolikami. Oni czekali na to. Oni czekali na to, bo politycy włoscy nie byli skorzy do takich wyznań. Papież przyjechał i to powiedział. I do dzisiaj oni cytują jego słowa, więc to jest inna perspektywa, prawda? My mówimy o pewnych rzeczach, tak na przykład mówimy o pedofilii, mówimy o pewnych błędach, jeżeli chodzi o postępowanie w stosunku do kobiet. Pamiętamy, co Jan Paweł II mówił, jak wyniknęła kwestia kobiet zgwałconych w Bośni, z czym wielu ludzi się nie zgadzało i tak. Oni tego w ogóle nie pamiętają. Oni pamiętają to, że on dobrze rozumiał rzeczywistość włoską i świetnie ją interpretował.

0: pana historii były też wyjazdy za naszą wschodnią granicę. Myślę na przykład o Litwie. Czy tego wszystkiego obecnie panu nie brakuje?
1: Oczywiście tak, Litwę bardzo lubię i faktycznie teraz, nawet jak wracam na chwilę do Europy, nie mam czasu wskoczyć do Wilna, żeby odwiedzić chociażby mojego dobrego przyjaciela Herkusa Kunciusa, pisarza, z którym wspólnie skomponowaliśmy książkę takich bardzo długich rozmów. To się nazywało Rozmowa Litwina z Polakiem. Więc tego mi brakuje, tak, tak, tak. Litwy mi brakuje. Litwy mi brakuje, bo Litwa jest rzeczywiście takim bardzo dobrym, chłodnym miejscem, którym można odpocząć, w którym nie ma patosu, w którym ludzie nie biegną, nie ma takiego chaosu jak chociażby w Warszawie, bo ludzie w Warszawie nie spacerują, tak? Ludzie w Warszawie biegają. Już w Rzymie jest lepiej, bo w Rzymie się przechadzają, tak? Kiedy Wilno jest miastem spokojniejszym i zawsze lubiłem atmosferę, zwłaszcza, że muszę powiedzieć, że tam mieszkałem w tak fantastycznym miejscu, do którego zawsze wracam, jak jestem. Mieszkałem w Zaułku Literackim. Okno jadalni mieliśmy z żoną na dom Mickiewicza, więc no to z jednej strony, a z drugiej strony był dom, w którym mieszkał Albert Becki, ojczym Słowackiego, więc trudno zapomnieć i trudno nie lubić, prawda? To było też miejsce, w którym spotykałem bardzo ciekawych ludzi, również z Polski, również Adama Michnika, który napisał posłowie do tej książki, więc bardzo znaczące 4 lata i zawsze za tęsknię. Na pewno pojadę, na pewno jeszcze pojadę.
0: Docierają do pana informacje, jak wygląda ich perspektywa na to, co się teraz dzieje i w którą stronę chcieliby, żeby na przykład płynęła Europa?
1: Mówi pan o
0: Litwinach.
1: O Litwinach. No, Litwini są bardzo związani z Unią Europejską i dla nich to jest kwestia tak naprawdę być albo nie być, więc tutaj jakby oni bardzo popierają Ukrainę, nawet chyba mi się wydaje w ostatnich latach bardziej niż Polacy. To jest naród odważny, więc oni się specjalnie nie boją. Natomiast mają oczywiście samoświadomość swojego potencjału, więc oni muszą liczyć na innych, więc dla nich Unia Europejska i NATO to jest absolutny fundament państwa, o czym świadczą ostatnie wypowiedzi ich polityków. Minister spraw zagranicznych, z którym polemizował Ławrow, mówił wyraźnie: okej, my się tutaj nie będziemy bali, my będziemy się po prostu absolutnie bronili. Rosjanie też mają tę świadomość historyczną, że najsilniejsza partyzantka po roku 45, po zakończeniu II wojny światowej, była na Litwie.
0: W Europie i nie tylko w Europie, bo to dotyczy i Afryki, i Ameryki Południowej, dzieje się tak dużo, że trudno z tej tematyki selekcjonować ważne nawet dla siebie wątki. Jak selekcjonować tematy, czy do reportażu, czy do pisania?
1: Według mnie to, znaczy inaczej, ja powiem, jak ja pracuję. Znaczy ja nie dokonuję selekcji tak naprawdę, nie wymyślam tematów, raczej tematy, jak już wcześniej powiedziałem, raczej tematy znajdują mnie. Wtedy jeżeli ja chwycę jakiś temat, który do książki jest mi potrzebny, albo który na przykład stanowi książkę, albo będzie stanowił rdzeń tej książki, no to wtedy to mnie samo niesie i jakby sam ten proces jakby eliminuje jakby te tematy poboczne, prawda? Bo zgadzam się z tym, co pan mówi i tutaj w zasadzie nie ma żadnej dyskusji. Znaczy, żyjemy w świecie tak naprawdę nadinformacji. Jesteśmy za bardzo atakowani. Ale wie pan co, ja nie oglądam telewizji. Ja z internetu korzystam punktowo. W tym sensie mnie to nie grozi. Poruszam się po mieście bardzo często, piszę, spotykam się z ludźmi. Jeżeli chodzi o internet, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju tak naprawdę te komunikatory, które dzisiaj są popularne, ja korzystam bardzo rzadko, więc może to mnie też trochę chroni. Ale niestety zarzuciłem ten zwyczaj, który miałem przez dekady, czyli zawsze lubiłem kupować gazety, zawsze lubiłem kupować książki. Sam zauważyłem, że w ostatnich latach więcej pism, więcej gazet prenumeruję cyfrowo i więcej kupuję e-booków. Co poniekąd jest też związane z tym, że ja już nie mam po prostu miejsca na książki, więc to jest, może to jest kwestia praktyczna, tak, w tym przypadku. Natomiast staram się bardzo uważać tak naprawdę na świat, który mnie atakuje i wytwarzam coś w rodzaju takiej swojej własnej skorupy.
0: Prasówki pan codziennie nie robi?
1: Nie, robię, tylko że mam jakby wybrane tak naprawdę gazety albo źródła, z których korzystam tylko i wyłącznie, więc jeżeli mówimy o źródłach anglojęzycznych, to czytam tylko Guardiana, a nie 20 innych gazet. Jeżeli czytam gazety polskie, no to też, czy to będzie Rzepa, czy to Wyborcza, siłą rzeczy. Chociaż tak naprawdę mnie się wydaje, że czasami więcej ciekawszych informacji czerpię ze źródeł na przykład facebookowych, które mam, od ludzi, którzy sami komentują na przykład jakieś wydarzenia. Ale to też jest jakaś taka grupa wyselekcjonowana, którą mam u siebie, i czy też moja żona i z tego razem korzystam. Więc prasówkę oczywiście robię, nie? Bo to jakby jakąś wiedzę o świecie trzeba mieć. No, ciekawość jest normalną jakby rzeczą.

0: No oczywiście mam też gazety gańskie, do których zaglądam.
1: Więc... O czym piszą?
0: No to jest zupełnie inna perspektywa, wie pan, bo oni na przykład teraz najważniejszym tematem jest rasizm w Republice Południowej Afryki, gdzie południowoafrykańczycy wyganiają gańczyków, którzy zabierają im pracę na przykład. To jest temat, którym oni żyją. Jakimś tematem, który był bardzo wysoko, była wizyta króla Aszantów, tak zwanego Asantehene w Warszawie. Był bodaj w Warszawie Asantehene, zaproszenie Omeny Mensy i Rafała Brzoski. Omena Mensa prowadzi w Ganie taką szkołę dla dzieci ulicy, to się nazywa Kids Heaven School w miejscowości Ashaiman. Bardzo dobra robota. No więc to też był jakby temat. W Polsce to nie zaistniało. Widziałem to może w jednej gazecie. Może Rzeczpospolita chyba tylko o tym napisała z poważniejszych tytułów. Natomiast u nich to było bardzo wysoko, więc ceny paliwa, z którymi oni się zmagają, to są takie tematy. Oczywiście, jeżeli by mnie pan zapytał Afrykę Zachodnią, no to już jest dłuższy temat, tak? Bo to już musielibyśmy rozmawiać o tym, ile oni piszą o Burkina Faso, o sytuacji, która jest na północy Gany, gdzie jest większość muzułmańska, gdzie dochodzi często do aktów terroru, etc., etc., więc to jest zupełnie inna perspektywa.
1: Ale widać stamtąd Europę, zapytam o europocentrycznie?
0: No, u Ukrainy nie widać prawie w ogóle. Jeżeli chodzi o Zachód, on istnieje na tyle, na ile pojawiają się inwestycje francuskie, brytyjskie, czy też włoskie chociażby. Natomiast absolutnie punktem odniesienia jest Afryka Zachodnia. Jest cała, nawet nie cała Afryka, ale część Afryki. Więc Europa nie jest mocno widoczna z perspektywy Akry i Gany. Bywa. Ale to się zdarza, wie pan, tekst o Europie, o czymś, co dla nas jest ważne i o czym gazety piszą, to u nich się to zdarza raz na miesiąc, może raz na dwa miesiące, nie częściej.
1: To by była ciekawa lekcja dla nas, byśmy mogli popatrzeć oczami ludzi z różnych stron świata, choćby tylko robiąc przegląd prasy.
0: No dokładnie tak. No to jest właśnie to, o czym mówiliśmy. Im więcej perspektyw, im więcej jak widzenia siebie na zewnątrz, z zewnątrz, dla nas jest istotne, bo my jesteśmy, też myślimy czasami, że jesteśmy pępkiem świata.
1: Ten mem Polska mistrzem Polski nie wziął się z nich.
0: Dokładnie, więc ten balonik trzeba od czasu do czasu przebijać, no bo czasami nie jesteśmy dostrzegalni po prostu, co nie oznacza, że nasze interesy mogą być nieważne. Nie, tutaj chodzi o to, ile dystansu my sami powinniśmy do siebie mieć, tak? Jest wielka afera o jeden batalion na Ukrainie, który został nazwany w taki czy w inny sposób. No to jest afera, którą się żyje, tak? I cała Polska w tym bierze udział. Ktoś źle, opacznie zrozumiał słowa o sztucznej inteligencji powiedziane przez Olgę Tokarczuk. Kolejna historia. No, to nie są tak naprawdę rzeczy, nad którymi trzeba się pochylać tygodniami, prawda? Takie mam wrażenie, więc jak zobaczymy, jakimi problemami żyją ludzie w Afryce Zachodniej, na przykład, albo we Włoszech chociażby, jeszcze bliżej, no to by nam uświadomiło, że kłóćmy się, ale też korzystajmy jakby z tej naprawdę sympatycznej włoskiej tradycji, czyli koncyliacji jednak. Znaczy w tym sensie, że kłóćmy się, ale podajmy sobie, nawet kłóćmy się gwałtownie, ale podajmy sobie potem rękę i mówmy jednym językiem. Po takich kłótniach żyje się lepiej. No, to też papież Franciszek powiedział. Rzucajcie w siebie talerzami, ale potem gadajcie. On to powiedział do Włochów, bo on wiedział, że Włosi tak postępują. To ta wypowiedź papieża Franciszka, dzisiaj każdy Włoch ją pamięta, tak? No bo oni się z tego śmieją, ale jednocześnie wiedzą, że tak jest. No a ja przecież wiem, z doświadczenia, tak? Bo tak się żyje. Trzeba się umieć kłócić i z Włochów bierzmy przykład.

0: Czy jest pan optymistą w sensie pisania? Czy ockniemy się jakoś, może nie globalnie, ale że zobaczymy, że jesteśmy w jednym garnku, że jesteśmy naczyniami połączonymi.
1: Ale naczyniami połączonymi w sensie...
0: Mentalnie w świecie.
1: Nie, no ja myślę, że tak. Znaczy w tym przypadku jestem optymistą. O ile nie będzie jakiejś zagłady atomowej, no to jestem wielkim optymistą, bo mnie się wydaje, że my też za bardzo histeryzujemy, patrząc na to, co dzieje się w internecie, że to zabija kontakty międzyludzkie, że ludzie będą mniej czytali. Z tego, co ja wiem, w Polsce teraz wydaje się najwięcej książek w historii naszego kraju. Ludzie piszą poezję, ludzie piszą prozę. Ja pamiętam, jak w latach 90., na początku lat 90. krytycy literacy narzekali, że nie ma polskiej prozy, że jest tego za mało, że powinno jest więcej. Dzisiaj tego jest w nadmiarze nawet. Wtedy było źle i dzisiaj jest źle. Więc kiedy będzie dobrze? Ja się pytam i odpowiadam sobie tak, nigdy nie będzie dobrze, bo my po prostu lubimy narzekać. Cieszmy się z tego, co jest. Ludzie, ci, którzy piszą, zawsze muszą coś przeczytać, tak? Więc i czytelnictwo pójdzie w Polsce do góry, jestem pewien, więc na pewno jestem optymistą. Na pewno państwo mogłoby trochę pomóc. I tutaj też dobry przykład czerpmy z Włoch, którzy poprzez takie inicjatywy administracyjne pobudzają czytelnictwo, łożąc dobre pieniądze na biblioteki. U nas tych pieniędzy jest ciągle na biblioteki przeznaczanych jest za mało i tutaj jest na pewno dużo roboty do wykonania, ale wierzę w to, że to da się naprawić.
0: Nad czym pan teraz pracuje?
1: No pracuję nad książką o Ganie, która będzie, na pewno poszerzę tą swoją opowieść o inne kraje Afryki Zachodniej, bo jeżdżę często do Togo, do Beninu, do Nigerii, do Senegalu, więc myślę, trochę ta opowieść zaczyna mi się zazębiać, więc myślę, że to będzie trochę opowieść szersza. Zacząłem pracę też nad książką o Palermo. No i kończę tomik wierszy, więc to są takie trzy moje główne rzeczy. No, piszę tylko po polsku i dla polskiego czytelnika. W żadnym innym języku, innym nie potrafię pisać, nawet po angielsku, nawet po rosyjsku, nawet po włosku, więc czasami znajomi w Ganie właśnie pytają mnie, piszesz, mówi, no, a to kiedy wyjdzie książka w Ganie? Ja mówię, w Ganie nie wyjdzie, bo ja nie piszę po angielsku. Jak to nie piszesz po angielsku? Dlaczego? Mówię, chociaż mówię, to nigdy nie pisałem i nie, to tak nie może być. No, dla nich jakby, to też jest ciekawe, dla nich jest tak, że trzeba pisać po angielsku, bo wtedy tak wydana książka ma sens. Ja mówię, no, prawie 40 milionów ludzi mieszka w Polsce, więc to całkiem dobra publiczność, tak mi się wydaje, żartem mówiąc. Nie, oczywiście ukażą się te książki w Polsce w dwóch oficynach, z którymi współpracuję od lat, więc no oczywiście też te książki muszą powstać, tak. To tak między nami mówię. Piotr Kępiński.

avec les avions de chasse. Les avions

0: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Portal FilmFest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal FilmFest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
5: Helena Wiktoria.
4: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
5: To proste. Słucham prosto z kadru.
4: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15:00.
6: Wybiła godzina 15:00, więc czas na Prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radiu Afera. Witam się z wami jak zwykle Wojciech Nelec
4: oraz Joanna Roszko.

0: to już dawno i nieprawda. Kto by pamiętał?
1: Ale myślę, że mógłbym powiedzieć, że ten okres wakacyjny, może tak będzie prościej nazwać to okresem wakacyjnym.
0: Lato.
1: Lato, no. Poza tym, że jest upalnie, to jest bardzo komiksowo, no bo było trochę lektur, było trochę filmów. Lada moment, bo już jutro premiera serialu Lanterns.
0: To już jutro?
1: Tak.
0: O kurcze.
1: Tak.
0: O kurczaki, a ja chciałam oglądać. To dobrze, że przypominasz.
1: Tak.
0: Jak to jest twoim ulubionym latarnikiem?
1: Jestem rozdarty pomiędzy Guyem Gardnerem, który ma bardzo fascynujące epizody w komiksach, i tym, jaka to jest taka postać trochę z pogranicza tych takich stereotypowych postaci japońskich jak Vegeta albo z Dragon Balla, albo Shadow z Sonika, albo Miles Edgeworth z Phoenixa Wrighta.
0: Taki edgy.
1: Taki edgy z przeszłością, z traumami, który no, przechodzi też różne zmiany. Więc to jest to. Lubię Kyla Rainera, bo to jest ta latarnia, która ma tą jakby wyobraźnię bazującą na tym, że Kyle Rainer jest artystą. Więc to jest mega ciekawe. No i teraz mam nadzieję, że się nie pomylę. Chip chyba się nazywa, czyli wiewiórka latarnia.
0: O, it's cute. No, wiemy, że w serialu będzie poza Halem Jordanem będzie Jon Stewart, tak?
1: Tak jest.
0: I pojawi się chyba Guy Gardner, bo był w trailerze, którymś, film gdzieś trailera, przepraszam.
1: Nie szkodzi, ale to akurat wiedziałem, że Guy Gardner ma być, bo aktor wcielający się w Guy Gardnera chwalił się, że to jest produkcja, w której chyba najwięcej słów na F powiedział z tych z DC, także jestem bardzo ciekaw.
0: Wow, tak dorośle.
1: Bardzo, no, edgy a propos.
0: Edgy. Ciekawe, czy pojawi się w takim razie Kyle też.
1: No, wiesz co, latarni jest od groma, także trochę by było dziwne, jakbyśmy tylko trójkę zobaczyli, ale zobaczymy, no.
0: Nie, bo nie widziałeś trailera, to już nic więcej nie powiem.
1: No właśnie.
0: To milczę i pewnie będziemy rozmawiać o tym serialu.
1: Tak.
0: Jakoś w przyszłości.
1: A w sumie nieprzypadkowo gadamy teraz o superbohaterszczyźnie, bo w sumie...
0: Będziemy rozmawiać trochę o serialu, tak. A raczej ja będę mówić, ponieważ Wojciech wciąż nie obejrzał, co łamie mi serce i napawia mnie olbrzymim smutkiem, ponieważ wciąż nie obejrzał X-Men 97, ani pierwszego, ani drugiego sezonu, a ja właśnie tuż przed tym odcinkiem obejrzałam finał drugiego sezonu. No i chciałabym trochę się podzielić emocjami. Poza tym będziemy mieli komiksiki.
1: Tak, ja przyniosłem dwa. Jeden w jakiś tam sposób pośredni nawiązuje może trochę do po prostu fandomowo, bo Nomen Omen, komiks Fandomiarze, zeszyt pierwszy od Maki, o którym kilka razy mówiliśmy w audycji, więc chciałbym się też podzielić jakby wrażeniami.
0: I Maka też mówiła w audycji.
1: Tak jest, tak, tak, dokładnie. No i już typowo superbohatersko i też Marvelowo. Venom. I teraz zgadnij, jaki jest podtytuł tego komiksu i udajmy, że po prostu go nie widziałaś, jak przed chwilą ci go pokazałem przed twarzą.
0: Czerń, biel i krew.
1: Tak jest. Wracamy do tego cyklu specyficznego, trójkolorowego z Marvela, do którego zwykle jestem bardzo krytycznie nastawiony, jaki jest efekt końcowy. A czy tym razem będzie bardziej pozytywnie niż zwykle? Czy może będzie jeszcze gorzej niż zwykle? Czy po prostu tak jak zawsze? Będziecie się musieli przekonać.
0: No tutaj poprzeczka chyba jest trochę niżej zawieszona, bo sam bohater już jest czarno-biały, nie? Więc...
1: Kurczę, wiesz co, coś w tym jest.
0: Tylko czerwony musieli dodać.
1: No ale to było troszeczkę jak było z tym Darthem Maulem swego czasu, który też miał taką specyficzną poprzeczkę, nie? Bo jest w czerni i czerwieni, więc... A tam też było tak, tak sobie.
0: To zobaczymy. To zobaczymy. Czekamy w takim razie na kolejny segment. No a jeżeli ktoś opuścił jakieś wcześniejsze odcinki, albo chciałby posłuchać, bo nie miał okazji, albo chciałby sobie przypomnieć ponownie i posłuchać naszych kojących głosów, to wystarczy, że poszuka nas na Facebooku albo na YouTubie, wpisując...
1: Prosto z kadru.
0: Dokładnie tak. I co? Przerwa. A po przerwie wracamy.
1: A ja jeszcze bym chciał coś zaproponować. Aha. Nie wiem, czy się zgodzisz, Joanno, czy pozwolisz, bo świętowaliśmy ostatnio, z tego co dobrze pamiętam, 35-lecie wydania albumu Metallica, czyli tak zwanego czarnego albumu, więc może...
0: Ale czy jest biały i krwisty też?
1: O kurczę. To jest dobre. Myślę, że jest zdecydowanie krwisty, taki mięsisty. Te są wszystkie riffy, które są w tym albumie. Nom. Ale myślisz, że to jest dobra chyba okazja, żeby poświęcić temu albumowi dzisiejszą całą audycję w takim razie?
0: No jak najbardziej, nie krępuj się.
1: Dobrze, czyli przez następne 60 minut będziecie słyszeć tylko i wyłącznie Nothing Else Matters.
0: W wersji długiej.
1: Tak.
0: Z długim instrumentem.

0: Nie no, z tym Nothing Else Matters przez całą godzinę to był oczywiście żart. Wracamy do prosto z kadru, do komiksów.
1: A może nie był żart? Zobaczymy.
0: Joanno, proszę.
1: Jeszcze przed nami dwa wejścia. Jeszcze trochę przerw nas czeka.
0: Ja naprawdę bym chciał, wiesz, nie odstraszać tutaj osób, które nas słuchają. Ja myślę, że szczególnie

0: To jest ten moment, w którym powinniśmy odtworzyć całą tą dyskusję, która była na podziemnych kocurach pod tytułem co jest komiksem niezależnym.
1: Dokładnie, ale myślę, że dla uproszczenia, jeśli tak to nazwę, to nikt mi nie zarzuci, że mówię coś źle, a jeśli tak, to zapraszam do komentarzy. W każdym razie, Maka, artystka, która jest, no, w pewnym momencie była bardzo popularna ze swoimi makowymi artami, które były takimi paskami okolicznościowymi, śmiesznymi. Potem właśnie wróciła z projektem Fandomiarzy, o których też z Maką rozmawialiśmy kilka razy, w tym na przykład prosto z jak mieliśmy wywiad prosto z Pyrkonu. Komiks, który właśnie skupia się na tych postaciach z tych shortów, które tworzy, animowanych, zadebiutowały na kartach komiksu, który jakby jest takim poszerzeniem całego tego świata, tego loru każdej z tych postaci. Fandomiarze są taką bardzo prostą ideą, gdzie każda z tych postaci, które na nas patrzą z okładki inspirowanej Scottem Pilgrimem, każda z tych postaci jest reprezentacją jakiejś części fandomu. Mamy postać, która jest graczem, jest postać, która jest cosplayerką, jest postać z środowiska fury. No, jest tego całkiem sporo. Przynajmniej, znaczy sporo. To jest coś, co potencjalnie będzie się rozrastać, ale pewnie nie jakoś mocno, ale na okładce mamy tego, no, mamy generalnie szóstkę postaci.
0: Ja myślałam, że zastanawiałam, jak szybko policzysz. W sumie mamy 7 postaci.
1: No właśnie, to mnie tak trochę lekko zmyliło, no bo 7 postacią na okładce jest ktoś tajemniczy, kogo jeszcze nie poznaliśmy do tej pory. I właśnie to jest jakby cały powód dla opowiedzenia tej historii w komiksie, ponieważ poznajemy pewną tajemniczą osobę o magicznych zdolnościach, która poszukuje czegoś, tutaj nie chcę za bardzo spoilerować, i natrafia na to coś właśnie na ziemi i jest to związane niejako z naszymi głównymi postaciami. Jak bardzo dokładnie, to też znów bym chciał zostawić do odkrycia dla was, ale muszę przyznać, że na pewno jest to całkiem niezły, fajny pomysł na to, jak opowiedzieć jakąś taką spójną historię, która jest też o tym, jak te wszystkie postaci się ze sobą poznały pierwszy raz, no bo w tych wszystkich shortach animowanych one już się znają ze sobą, a tutaj jakby dopiero pierwszy raz ze sobą interaktują wspólnie. Więc to jest taki trochę trop budowania drużyny i trochę się martwiłem, że w tym pierwszym zeszycie będzie się działo bardzo dużo na przestrzeni bardzo, nie że nieadekwatnie, ale takiej małej ilości stron, bo to jednak nadal jest zeszyt, a nie pełnoprawny album, nie wiem, 128-stronicowy. To jest kilkadziesiąt stron tak naprawdę. Taka zeszytówka grubsza. I to jest i plus, i minus, bo z jednej strony jest to opowiedziana historia, takie origin story grupy w odpowiednim tempie, ale po prostu kiedy już dzieją się rzeczy i nas naprawdę wszystko wciąga, to zeszyt się kończy. I ma się takie, o, chcę więcej, bo naprawdę to jest wciągające. A dlaczego jest wciągające? Bo Maka potrafi pisać postaci i interakcje między nimi. To znaczy, każda z tych stron, każde te dialogi, mam wrażenie, są w 100% przemyślane i pokazują nam wszystko to, co potrzebujemy wiedzieć dla kontekstu, ale też, żeby jednocześnie jakby wzbogacić nam nieco ten background każdej z tych postaci. I czy możemy się czasem czuć zagubieni w tym wszystkim? No generalnie, jeśli nie znamy się w ogóle absolutnie na zjawisku właśnie fandomów i różnych społeczności, to pewnie tak. Natomiast no, to nie jest też komiks, który, znaczy teoretycznie może być czytany przez kogoś, kto w ogóle nie miał do czynienia z takimi rzeczami, no ale mimo wszystko jest to jakaś taka elementarna gdzieś wiedza potrzebna, aczkolwiek jest to też komiks tak dosyć przyjaźnie zrobiony, ale też jest dużo odwołań dla kogoś, kto siedzi w różnych rzeczach. Jest tam kilka takich żartów, które szczególnie mnie rozbawiły, ale właśnie wynikało to z tego, że trzeba troszeczkę znać trochę historii, że tak powiem, społeczności internetowej. I tak, no generalnie jest to faktycznie taki fajny komiks komediowo-przygodowy. Widać te wszystkie inspiracje, o których Maka mówiła w naszych wywiadach, w tym wszystkim. No ja generalnie mam nadzieję, że uda się ten projekt poprowadzić dalej w sposób taki, żebyśmy nie musieli czekać długo na kolejne zeszyty, bo
0: Maka chyba wspominała, że już finiszuje drugi

0: drugi zeszyt, nie?
1: Tak.
0: Dobrze pamiętam.
1: Pamiętam, że pierwotny plan chyba miał być taki, żeby drugi na pewno się jeszcze ukazał w tym roku, także trzymamy za to kciuki, aczkolwiek no, jak wiadomo, produkcja komiksu to jest jednak ciężki kawał chleba, jeśli chodzi o no, zrobienie wszystkiego w terminie, kiedy ma się jeszcze na głowie jakby inne obowiązki. Czy ciebie coś zaskoczyło w tym komiksie? Ja, no, poza tylko jednej rzeczy, jest tu taka jedna rzecz bardzo ciekawa, której chyba nie możemy zdradzić, bo jest taka szokująca, bo jest pewien reveal dotyczący jednej z tych postaci, która była taką tajemnicą przez długi czas tych wszystkich shortów, to więc może to pomijmy.
0: Okay.
1: Ale poza tym...
0: Jestem ciekawa bardzo fabuły, ponieważ tak jak wpadały mi w oko rolki na temat fandomiarzy, to miałam poczucie, że ten komiks będzie właśnie bardziej skupiony na fandomie i jakichś takich śmieszkach z fandomu. A tutaj mamy też fabułę, która no nie jest związana aż tak bardzo z fandomem. W sensie ta tajemnicza postać, która też jest na okładce i która nie jest jedną z grupy, tylko tak trochę strasznie wisi nad całą resztą. Tutaj no, jestem ciekawa, co się okaże i jaki jest w tym zamysł i dokąd to nas zaprowadzi, bo no, tutaj mamy jakąś trochę większą zagadkę niż się spodziewałam. Niż tylko takie właśnie wprowadzanie, jakieś mruganie oczkiem, czy życiowe, takie okruchy życia fandomowego w dłuższej formie.
1: Tak, no bo to się mogło ostatecznie opierać na takich kliszach, których już widzieliśmy wielokrotnie. Znaczy, inaczej, jakby nie jest nic złego w opieraniu czegoś na znanych motywach i rozwiązaniach, ale to wtedy by się stało jakby kolejnym komiksem tego typu, a tak to mamy faktycznie jakąś też fabułę, którą podążamy, bo dzięki też temu lepiej poznajemy też te postaci, nie? To jest chyba jakby najważniejszy cel tego komiksu.
0: Tak, no wydaje mi się, że to jest trochę to, co chciał zrobić też Pyrkon w tym roku z tym swoim zinem, wprowadzając postaci takie konwentowe, fandomowe, ale no właśnie przez to, że zin był taką antologią po prostu krótkich, bardzo krótkich historyjek stworzonych przez artystów, z którymi współpracowali, no to tak każdy trochę miał inny pomysł na te postaci, na to, o kim opowiadają, pod jakim kątem, w jakim stylu, a tutaj wszystko jest spójne, tutaj mamy trochę takie awatary fandomu, ale każdy jest trochę inny i możemy też ich trochę poznać przez to, że, no tak jak mówiłeś, no jest to zeszyt, jest to trochę krótkie, ale raz, że były te shorty, dwa, że te postaci miały już jakąś taką obecność w internecie, a trzy, że to jest dłuższa historia, ona się na pewno jeszcze rozwinie.
1: Tak, także naprawdę bardzo ciekawa rzecz, czekamy na ciąg dalszy. Fandomiarze od Makowych Artów.

0: chciałam zanucić motyw muzyczny z openingu z X-Menów 97, ale uzgodniliśmy przecież, że puszczamy tylko Nothing Else Matters dzisiaj, więc nie będę, bo by się kłóciło. Także finał. Finał drugiego sezonu bardzo ciepło przyjętego serialu animowanego o X-Menach, który jest kontynuacją serialu z lat 90. Ty oglądałeś, jeżeli dobrze pamiętam, ten stary serial.
1: Tak.
0: I dlatego jeszcze nie doszedłeś do nowego.
1: Znaczy właśnie chciałem sobie celowo zrobić rewatch tego oryginalnego serialu, bo w końcu się pojawił w całości zaraz przed premierą tego nowego sezonu po latach i gdzieś tak po prostu stanąłem pod koniec 1/4, że tak powiem chyba. I ja mam bardzo specyficzne wspomnienia z tym oryginałem, bo to jest ewidentnie serial bardzo specyficzny i z tego co rozumiem i pamiętam, jak robiłem kiedyś research na jego temat, to był jeden z pierwszych seriali animowanych, który był w takiej typowo tej Saturday Morning w tych pasmach takich kreskówkowych, który miał faktycznie taką ciągłość fabularną, gdzie trzeba było jednak oglądać odcinki, żeby wiedzieć, co się dzieje dalej, bo wszystko ma jakby znaczenie. To nie był jakby zawsze Monster of the Week, to wszystko miało swoje konsekwencje i dlatego jakby to też miało sens, te wszystkie segmenty w poprzednim odcinku, które pamiętam jeszcze za dzieciaka, że naprawdę potrafiły się odwoływać do skrajnie jakichś starych odcinków czasem, wrzucając jakąś pojedynczą scenę, żeby przypomnieć jakiś, w razie czego, jakiś detal, który będzie mieć sens w tym odcinku, który teraz zobaczymy. Więc to było naprawdę fascynujące doświadczenie, oglądając ten oryginalny serial.
0: No i właśnie tutaj jest mój problem, bym powiedziała, bo z drugim sezonem, ponieważ robiąc tutaj previously on X-Men, w sensie co było w pierwszym sezonie, też nie spoilerując za dużo, ponieważ Wojtek wciąż nie widział. Przepraszam, przestaję ci wspominać, po prostu muszę sobie przypominać, że ty nie widziałeś, żeby nie powiedzieć za dużo, żeby ci nie zepsuć zabawy, bo pierwszy sezon jest naprawdę fajny i dużo się w nim dzieje, co też ja nie odczułam tego, ponieważ on wychodził, mimo że wychodzi na streamingu, to wychodził partiami, tak? Wychodził po odcinku, więc można to było sobie dawkować. Moja przyjaciółka, która oglądała wszystko naraz, mówiła, że ona była trochę przebodźcowana tym, ile fabuły twórcy byli w stanie wcisnąć w jeden 30-parominutowy odcinek, zwłaszcza odcinek 6, Wing Wing. To jest no, naprawdę bardzo duża porcja i emocji, i wydarzeń i tak dalej, zawsze w jednym odcinku. Ale jednak ten pierwszy sezon miał właśnie tę spójną fabułę pomiędzy odcinkami, no i był pierwszym sezonem, więc tak trochę musiał wprowadzać widzów w ten świat, nawet jeżeli nie widzieli tego starego serialu, nawet jeżeli nie do końca wiedzieli, kto jest kim, i nawet jeżeli nie wiedzieli do końca, co się działo wcześniej. Wiedzieliśmy tylko, że na koniec starego serialu Charles Xavier zniknął. Tutaj spoiler do pierwszego odcinka, który to jest chyba moja ulubiona scena, kiedy pojawia się Magneto niczym wdowa po zmarłym i mówi X-Menom, że to on teraz przejmuje szkołę, bo takie było marzenie czasu Xaviera. I w tym momencie wszystkie dzieci mają co? I to była wspaniała scena. Ona jest na koniec pierwszego odcinka, jest jedną z moich ulubionych w dalszym ciągu. Nawet Magneto wyglądał jak taka bogata wdowa, bo on miał taki strój, taki purpurowy nosił w tym pierwszym sezonie. I w dalszym ciągu tam była ta fabuła, w której mieliśmy oczywiście Zwola i ten Zwol był Zwolem. On się przewijał przez całość tego pierwszego sezonu. No i mieliśmy grupę X-Menów, którą śledziliśmy. I było to w miarę proste do śledzenia i te emocje, które im towarzyszyli i te historie, które były wokół nich budowane, one były, miały tę swoją możliwość wybrzmienia w tym pierwszym sezonie. Z racji tego, że może pomimo tego, że to była dosyć krótka forma, tak, bo to było 10 odcinków po 30 parę minut, to nie jest tak dużo czasu, no można było zbudować coś tam. Zwłaszcza, że było kilka takich odcinków, takich historii, które były rozdzielone na dwa odcinki na przykład. W drugim sezonie podeszli do tego inaczej. I mamy raz, że mamy mniej odcinków, bo jest 9, a nie 10. Dwa, że chyba finał nie jest nawet dłuższy niż reszta, a w pierwszym sezonie tak było. Kolejny ten aspekt, że nie ma aż tak dużo takich historii, które by się właśnie na przykład dzieliły na dwa odcinki i te odcinki są bardziej zamknięte w sobie i są takimi pojedynczymi historiami. I jeżeli rozpatrywać je jako takie pojedyncze odcinki, to są fajne, są naprawdę entertaining. Jest odcinek, który nawiązuje mocno do Obcego. Jest absolutnie super, ale w kontekście całej historii no, nie podobało mi się jako fragment historii związany z tą konkretną postacią i z tym, co ona robi w tym odcinku. No nie. Trochę nie. Też, no niestety, to chyba, to, nie wiem, czy nie pamiętam, czy z tobą rozmawiałam o tym, czy z kimś innym jest ten motyw, który wiele osób nie lubi, czyli podróże w czasie. Są wibbly wobbly, timey wimey stuff w serialu i ja wiem, dlaczego one są. One mają pewien aspekt emocjonalny, ale też no, mam wrażenie, że no, przez to, że on był taki napakowany i trochę wyrwany z kontekstu, bo musisz pamiętać, co się działo w pierwszym sezonie, to trudno trochę było sobie przypomnieć, o co chodzi, jaka jest stawka i dlaczego te postaci zachowują się w ten sposób, a nie inny. No ale to jest kwestia tego, żeby sobie przypomnieć ten pierwszy sezon. To, co właśnie a propos tego śledzenia fabuły bardziej mnie zabolało w kontekście drugiego sezonu, to to, że pojawia się apokalips. To nie jest duży spoiler. Prawie wszyscy wiedzieliśmy, że będzie apokalips. Tak jakby właśnie nie wiadomo, co się działo z nim wcześniej. W sensie mam wrażenie, że w tym serialu, w tym drugim sezonie były odwołania do czegoś, co się działo jeszcze przed pierwszym sezonem. Miałam właśnie takie wait a minute, to o czym oni mówią dokładnie, bo ja nie pamiętam tego z pierwszego sezonu i wydaje mi się, że tego w pierwszym sezonie nie było. Nie wykluczam, że jestem już stara i zapominam rzeczy i już nie pamiętam i coś się wydarzyło w pierwszym sezonie, ale wydaje mi się, że nie było tam niektórych fragmentów, o których oni opowiadali i można się trochę zgubić. W tym nowym sezonie tych postaci z odgroma, ponieważ mamy trzy zespoły X-Menowe, poza zwykłymi X-Menami mamy X-Factor i X-Force i jest to cool. Jest to tak w stylu lata 90. cool, ale no, to przypominało mi trochę taką sytuację, gdzie masz jedno stronnictwo polityczne i oni nie mogą dojść do ładu i składu ze sobą, bo się kłócą między sobą bardziej, niż są zajęci tym swoim przeciwnikiem, który gdzieś tam próbuje zrobić takie hej, planuję zapanować nad światem. Zainteresujcie się mną. Oni, czekaj, musimy załatwić pewne sprawy między sobą najpierw. I no, trochę te przepychanki pomiędzy właśnie X-Menami zdominowały ten sezon, co też jest taką formą X-Menowej historii, ale nie moją ulubioną niestety.
1: No właśnie, wiesz co, jak tak tego słucham, to mam wrażenie, że to jest ten taki trochę kazus tego, też niejako MCU trochę, że chcąc jak najbardziej być blisko komiksów jako źródła, jakby biorą wszystko to, co dobre z komiksów, ale wpadają w te same pułapki, co oryginał komiksowy, których no, da się uniknąć, wiedząc o tych pułapkach wcześniej już.
0: Trochę tak, plus komiksy jednak mają czas, żeby zbudować też jakąś fabułę i narrację, a tutaj mam wrażenie, że jeżeli ktoś nie zna tych postaci, to o tym, jak one się nazywają, dowie się na przykład dopiero w przedostatnim czy ostatnim odcinku o niektórych z nich. Tak, bo one są, ale na przykład nic nie mówią przez cały ten sezon, nie mają możliwości po prostu, no bo to są krótkie 30-parominutowe odcinki, więc tam te zespoły występują raczej jako całość, a nie jako pojedyncze postaci. Z tych postaci wybija się Polaris, która jest absolutnie fantastyczna. Zawsze ją lubiłam, a w tym serialu lubię ją jeszcze bardziej. Także cieszę się, że jest. No, mam też zarzuty do czasu Xaviera w tym sezonie, ponieważ jest absolutnie bezużyteczny. Tak jak ja lubię te momenty, kiedy czas Xavier jest zły i tak czekam trochę, aż on coś wymyśli i będzie taki ten, to jest absolutnie bezużyteczny w tym serialu.
1: No właśnie, myślałem, że zaraz powiesz, że Xavier, że masz z nim problem, bo robi głupie rzeczy, albo dziwne rzeczy, albo złe rzeczy, albo moralnie, etyczne, dziwne rzeczy i już miałem mówić, no ale przecież to jest jakby cała istota jego postaci.
0: No właśnie nie, a tu jest, Charles Xavier jest tak bierny, że to aż boli. I to jest chyba największa przewina, mam wrażenie, tego sezonu. Jakoś, nie wiem, no nie wyobrażam sobie tej postaci, która jest tak bierna, ponieważ są w tym sezonie fabuły, są w tym sezonie inspiracje z komiksów, których można było spokojnie zrobić, że czas można było spokojnie pokazać tę mroczniejszą stronę Xaviera, ponieważ w komiksie to było tak zrobione. Ale rozumiem, że nie przenosimy komiksów jeden do jednego, jeżeli chodzi o tę animację, ale jednak no, tu były możliwości, tu on się mógł pokazać, zwłaszcza, że jest telepatą, można było pokazać jego mocy chociażby, a on tak po prostu niewiele robi najzwyczajniej w świecie. On głównie płacze i leży plackiem, bo spadł z wózka, nic mu nie ujmując, ale no było to trochę smutne momentami. Finał, jeżeli chodzi o sam finał, no jest.
1: Słyszałem, że są bardzo mieszane odczucia.
0: Jest bardzo wybuchowy i się dużo w nim dzieje, przy czym, tak jak mówiłam, nie jest dłuższy, więc ta akcja pędzi trochę na złamanie karku. Jeżeli chodzi o samą końcówkę i taką tę zapowiedź do następnego sezonu, no to stawiałem nas w dziwnej sytuacji, ponieważ zastanawiam się, czy nie będziemy znowu wpadali w ten sam... nie wpadniemy w trochę podobną fabułę, co w tym sezonie. Nie chcę tu spoilerować. Jeżeli ktoś widział, to chodzi mi o wątek po prostu radzenia sobie ze stratą kogoś. I w tym momencie mam wrażenie, że będziemy powtarzać ten sam wątek w następnym sezonie. Chyba, że nie. Chyba, że to będzie właśnie ta cała fabuła pod tytułem tu zachowamy się trochę inaczej. No ale jestem ciekawa, co z tym zrobią. Jestem też o tyle ciekawa, ponieważ jeżeli dobrze pamiętam ten sezon, i w sumie tak było jeszcze w napisach, pisał Bodemajo.
1: A, zanim jeszcze został...
0: Zanim jeszcze został odsunięty od tego projektu w czasie emisji pierwszego sezonu, to on jeszcze scenariusz do drugiego sezonu napisał. I jeszcze jest wymieniany w napisach, także no tutaj też będzie nowa ekipa i ktoś inny będzie tworzył scenariusze, więc jestem ciekawa, jak to się potoczy.
1: No, to jest niestety ten taki trochę kot Schrödingera i ten trzeci sezon może być lepszy albo gorszy, dopóki nie zostanie wyemitowany w tych nowych warunkach. No ale trzymajmy kciuki, żeby było lepiej.
0: No, z mojej strony pewnie tak, ponieważ mi się pierwszy sezon zdecydowanie bardziej podobał. Może to też była kwestia tego, że ja ten drugi sezon zaczęłam oglądać z opóźnieniem i nie oglądałam go też tak jak pierwszy sezon po kawałku, po odcinku, tylko dużymi partiami na raz. Więc faktycznie tej fabuły w jednym odcinku jest dużo i musisz połknąć bardzo dużą pigułę X-menowego loru na raz. Postaci poza Xavierem na plus. Przepraszam, ale jestem naprawdę salty. On jest tak bezużyteczny w tym drugim sezonie. Polaris zwłaszcza na plus. Co do samej fabuły, zobaczymy. Zobaczymy. Jeżeli macie opinię, chętnie posłucham, gdyż mówię, we mnie to jeszcze jest wszystko świeże, także dajcie znać, co sądzicie.

0: prosto z kadru zostajemy jeszcze w świecie Marvela, ale tym razem przechodzimy z świata animacji do komiksów, ale też niekoniecznie do mainstreamowego głównego kanonu, tylko do antologii. Już
1: musimy sobie zadać pytanie, czym jest kanon?
0: Kanon? Kurczę, szkoda, że tutaj językowo nam to nie wychodzi, bo gdybyśmy mówili po angielsku, to moglibyśmy żartować o dziele.
1: Wielkich działach.
0: Tak, wielkich działach.
1: Czy wielkich dziełach.
0: Dziełach. Dobre. No tutaj coś ewidentnie dałoby się jakby ugotować tego. W każdym razie, antologia. Czerń, biel i krew to jest taka seria, która wychodzi u nas głównie za pośrednictwem Mucha Comics, gdzie mamy różne postaci z Marvela właśnie w oparciu o ten taki motyw, że mamy tylko trzy kolory w danym komiksie, czyli no, czerń, biel i czerwień, gdzie ta czerwień jest reprezentowana przez krew. Krew taką, no, po prostu taki krwisty czerwony, mówiąc najprościej. Mieliśmy już trochę tych antologii wydanych. Była m.in. Elektra, był Carnage, był Spider-Man. W każdym razie zwykle raczej podchodziłem dość krytycznie do tych dzieł, ponieważ one przede wszystkim nie wykorzystują tego potencjału narracyjnego opierania się na trzech barwach. To jest taki, zawsze jestem salty na ten temat i zawsze na to zwracam uwagę. Natomiast tutaj mamy do czynienia z Venomem, kultową postacią również ze świata Spidermana, który jest chyba takim jednym z najbardziej rozpoznawalnych przeciwników, czasem nawet wręcz antybohaterów z tego świadka Spidermana. W sumie to jest ciekawe pytanie, czy bardziej ludzie uważają, że kultowy jest Zielony Goblin czy Venom, jeśli chodzi o tych antagonistów Pajączka. Nie wiem, czy ty masz jakąś opinię na ten temat.
1: Wydaje mi się, że Venom w ostatnich latach już przestał być postrzegany jako antagonista, nie?
0: No tak, ale no bo jakby też dlatego wspomniałem, że on jest takim bardziej antybohaterem, ale nadal, nie? Jakby jeśli patrzymy jakby na tą podstawę, nie? Że w sensie Venom zadebiutował najpierw jako przeciwnik tego Spidermana, to powiedziałabyś, że kto jest wyżej w tej hierarchii? Zielony Goblin czy Venom?
1: Dla mnie Venom. Osobiście. Jednak jest tak dłużej się, znaczy intensywniej się przeplata, mam wrażenie, z historią Spidermana.
0: Ja za dzieciaka bym powiedział to samo, ale jak trochę więcej połknąłem też tego komiksowego świata Spidermana, jakby też poza kreskówką, którą było jakby moją pierwszą stycznością ze Spidermanem, to jakby rozumiem, czemu Zielony Goblin jest uważany za tego takiego, no nie wiem, Jokera Spidermana, ale Venom też zdecydowanie jest bardzo wysoko. Z Zielonym Goblinem chyba jest ten problem, że...
1: Czy to znaczy, że Venom jest taką Catwoman świata Spidermana?
0: No nie wiem, myślałem, że Catwoman świata Spidermana jest Black Cat, ale jeszcze nigdy nie pomyślałem, że można tak powiedzieć o Venomie.
1: No trochę taki antybohater, nie? W sensie trochę jest zły, trochę nie jest zły, pojawia się i znika.
0: Dobra, okej, ty mówisz o tym kontekście. Ja zacząłem już myśleć, wiesz, tagami...
1: Romansowy.
0: Tak, o tagach z AO3. Dobra, never mind about that. Słuchajcie, Venom w trzech kolorach. No powiem, że skład jest dosyć imponujący, jeśli chodzi o twórców, bo są tutaj nazwiska takie, bym powiedział, klasyczne i znajome, jak na przykład David Michelin. Jest też tutaj oczywiście mi uciekło nazwisko. DeMatteis jest też klasyk związany z Erikiem Larsenem. Generalnie takie nazwiska mocno kojarzone z latami 90. z postacią Spidermana, ale są też takie niespodzianki dla mnie, jak na przykład Ryan North, który no, jest bardzo specyficznym scenarzystą, który ma bardzo szerokie spektrum twórcze, od jego komediowego Dinosaur Comics po komiksy z Adventure Time, po jego obecną Fantastyczną Czwórkę i mówię takie, wow, on napisał komiks o Venomie, ciekawie. Jeszcze też jest Al Ewing, który jest tym współczesnym, można by powiedzieć, wyrobnikiem, przodownikiem, jak to się mówi, który jakby prowadzi tą postać Venoma. I jest też takie jedno nazwisko zaskakujące, bo widzę, że jest David Dasmalsian, który jest aktorem. I kto już nie...
1: Już miałeś jeden komiks jego, który opisywałeś.
0: Tak, który wyszedł dosyć okropnie, szczerze mówiąc. No ale okej. Coś, co chciałbym powiedzieć na samym początku, bo już kilka razy do tego nawiązywałem, że dla mnie najważniejsze w tej antologii jest to, żeby faktycznie wykorzystywać te trzy różne kolory, również w narracji.
1: I co, doczekałeś się tego w końcu?
0: Wydaje mi się, że to jest dosyć przyzwoicie wykorzystane. Tak, jestem zaskoczony na plus. Wydaje mi się, że to jest jedna z lepszych antologii z tych, które do tej pory wyszły. No bo co, mieliśmy Moon Knighta, mieliśmy Marvel Zombies, Elektry, Deadpoola, Carnage'a i Wolverina. Nie jestem teraz w stanie sobie dokładnie przypomnieć, które z nich najbardziej chwaliłem, ale wydaje mi się, że chyba Carnage'a i Elektrę. Jeśli jakoś tak mniej więcej mnie pamięć nie myli, tych komiksów trochę już wyszło i zawsze z jakimś dużym odstępem, więc już trochę czasu minęło od tych lektur. I wydaje mi się, że Venom na pewno przoduje, bo faktycznie ta czerwień jest wykorzystywana bardzo ciekawie i niekoniecznie tylko i wyłącznie do zaznaczenia samej krwi, co oczywiście też jest dosyć znamienne. Bardzo jest, chociażby w tym pierwszym komiksie od Davida Michelina i Jonasa Scharfa, ta czerwień bardziej działa jako taką narracyjną sygnalizację zagrożenia. Jest tutaj taka na przykład właśnie jedna scena, gdzie mamy całą stronę w czerni i bieli i jest ten moment, kiedy Venom, symbiont, chwyta w kogoś w końcu z ukrycia, bo to jest taka trochę fabuła, trochę typowo Rambo czy Predator, że mamy...
1: Horrorowa też trochę.
0: Tak, tak, że mamy gdzieś w jakimś tam gąszczu, w dżungli pewną ekipę, która ucieka przed kimś Venomem i on gdzieś jest, ale nie wiadomo gdzie. No i kiedy on się jakby pojawia, to się tło robi całe czerwone. Onomatopeje związane ze strzelaniem z broni są czerwone. Jakby to ma sens. I jakby oczywiście też jest krew, która jest czerwona, ale no właśnie, to nie jest tylko czerwień krwi. To jest dla mnie tutaj najważniejsze. Ryan North też moim zdaniem sobie poradził całkiem nieźle. Co prawda tutaj jest też bardzo dużo krwi czerwonej, ale też ta czerwień, która się tutaj przewija, nie jest tylko i wyłącznie związana z tą krwią, też jakby pełni jakąś tutaj funkcję narracyjną. Ten kolor czasem bardzo subtelnie występuje. I to jest też taki trochę, nie wiem jakby to powiedzieć, nie że tryb jakiejś bestii czy berserkera, ale no po prostu współgra to z emocjami. To jest tutaj dosyć ważne moim zdaniem. Tutaj za rysunki odpowiadał Chris Lee, a za czerwień Andres Mossa.
1: Nawet nie za kolory, tylko za czerwień.
0: Dokładnie. Natomiast chciałem też powiedzieć, że jakby mądrym jest oczywiście, że w tych komiksach czasem się przewija też Carnage albo Spider-Man, to wtedy mamy jeszcze więcej jakby uzasadnienia, żeby użyć tej czerwieni, nie? Jakby okej, dobra, niech będzie, w porządku. Bardzo ciekawym jest też komiks od Erika Larsena, który dosłownie nawiązuje z tego, co rozumiem, jakby ten konkretny komiks można przeczytać przed jakimś innym, starszym komiksem ze Spider-Manem jako jakby jego ciąg dalszy. Tutaj jeszcze chciałem powiedzieć o komiksie J.M. DeMatteisa i Dave'a Wachtera, tak mi się wydaje, że się czyta, który jest teoretycznie typowym komiksem Venom kontra Carnage, ale po pierwsze to, jak symbiot tutaj potrafi wyglądać, jest niesamowicie. To jest właśnie też super z postacią Venoma, że można go naprawdę ciekawie ilustrować, jak się ten symbiot zachowuje.
1: To jest wielki glut i czasami niektórzy autorzy nie korzystają z tego, że to jest wielki glut i może wyglądać
0: a tu jest
1: dowolnie.
0: A tu jest fantastycznie i też historia bardzo mocno nawiązuje jakby do historii też Ediego Brocka, dosyć takiej nieszczęśliwej. Coś, co bym chciał właśnie jeszcze wyróżnić, to ten komiks od Davida Dasmalsiana, bo tutaj jest bardzo ciekawy zabieg, szkoda, że nie przez cały komiks, gdzie widzimy dużo scen z perspektywy pierwszej osoby Ediego Brocka i czerwień jest właśnie zaznaczona do takiego trochę jakby identyfikacji gniewu, gdzie Eddie widzi Petera Parkera i on ma czerwone włosy w jego oczach. Mhm. I to jest mega ciekawie zrobione i czuć też ten taki nastrój grozy, super mu to wyszło i aż żałuję właśnie, że nie poszedł na całość z tą perspektywą pierwszej osoby, bo to miało naprawdę fajny potencjał. No jakby to nie jest tak też, że ten komiks wyszedł ostatecznie źle, tylko po prostu no, było trochę potencjału najwięcej, ale i tak jestem zadowolony, bo ten short mu wyszedł znacznie lepiej niż ta cała seria, miniseria, którą miał w DC, która wyszła sobie no bardzo źle moim zdaniem.
1: A czy właśnie masz coś do powiedzenia jeszcze o tym, można powiedzieć, tytułowym komiksie Ella Winga, Czerń, Biel i Krew? Bo tak jakby, no, tytuł jest ten sam co całej antologii, więc trochę z automatu wybija się.
0: Moim zdaniem była taka sobie, aczkolwiek tam był ciekawy.
1: Okay. Znaczy,
0: wizualnie nie zrobiła na mnie wrażenia właśnie z zastosowaniem tych barw. Był tam tylko ten ciekawy wątek symbionta, który miał wyraźny, w cudzysłowie, rozkaz, żeby się nie aktywować, więc musiał w jakiś specyficzny sposób swojego hosta ratować z pewnych sytuacji. Czyli na przykład spowodować, żeby się potknął o własne nogi, żeby uniknąć postrzału. Jest też bardzo ciekawy komiks od, za ten komiks odpowiada Rich Doek, Robert Gill i Andres Mosa, gdzie Skorpion próbuje odzyskać symbionta od Ediego i symbiont w bardzo ciekawy sposób daje Skorpionowi to, czego chce, a to, co się dzieje dalej, to już może zostawię jako niespodziankę, ale to jest bardzo ciekawy komiks z bardzo ciekawą sekwencją później Ediego z symbiontem, bym musiał powiedzieć. To Czerwień jest, bym powiedział, w pewnym momencie bardzo sensualna.
1: Tak, właśnie to jest to słowo, które też mi przyszło na myśl.
0: Także jestem pozytywnie zaskoczony. Jeśli z tej całej grupki, tej antologii, gdybym miał polecić taką, która faktycznie najlepiej i tematycznie się sprawdza i ma dosyć fajny poziom historii, Venom moim zdaniem jest tym pierwszym wyborem. To jest naprawdę rzeczywiście ciekawy komiks, fajny. Oczywiście jest kilka słabszych momentów, ale raczej przeważają te pozytywne, no bo tak naprawdę jeszcze mi się chyba tylko kojarzy, nie pamiętam, czy to był Deadpool, czy Carnage, ale wiem, że któryś z tych albumów miał też ten komiks paragrafowy, gdzie chyba się też rzucało kostką, żeby iść dalej z fabułą. W każdym razie Venom, Czerń, Biel i Krew z wydawnictwa Mucha Comics. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję. Mówiliśmy o takich komiksach jak Fandomiarze od Makowych Artów, Venom, Czerń, Biel i Krew z wydawnictwa Mucha Comics.
1: I o drugim sezonie X-Men 97 serialu animowanego.
0: Tak jest. Także to by było na tyle na dziś i mamy nadzieję do usłyszenia za tydzień.
1: Pa!

0: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
1: Helena Wiktoria.
0: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
1: To proste. Słucham prosto z kadru.
0: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15.

Marsz powitalny w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Tego właśnie wysłuchaliśmy, a to dlatego, że dzisiaj obchodzimy Święto Wojska Polskiego. I cała dzisiejsza audycja na N Głosów będzie właśnie w tym klimacie. Mamy chwilę po godzinie 16:00. Witam Was bardzo serdecznie. Anna Grzyb za mikrofonem, a w realizacji pomagał Mateusz Korzeniewski. Dzisiaj obchodzimy Święto Wojska Polskiego, dlatego podczas audycji będziemy słuchać utworów, myślę, że adekwatnych. Na początek Maki oraz Czerwone Maki na Monte Cassino w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Solistami w pierwszym utworze są Natalia Winnik oraz Andrzej Wiśniewski.

Pozostajemy przy reprezentacyjnym zespole artystycznym Wojska Polskiego i posłuchamy dwóch pieśni z koncertu pieśni patriotycznych. Będą to

Teraz posłuchamy trzech pieśni z płyty Chopin Songs, którą nagrali Aleksandra Kurzak, Mariusz Kwiecień, a na fortepianie grał Nelson Gerner. Będą to Życzenie, Nie ma czego trzeba oraz Wojak.

Teraz przechodzimy do utworów Stanisława Moniuszki. Przed nami dwie pieśni w wykonaniu chóru Alla Polaka. Będą to Prząśniczka oraz Pieśń Wieczorna.

Pozostajemy przy utworach Stanisława Moniuszki. Przed nami słynny Mazur z opery Straszny Dwór w wykonaniu chóru i orkiestry Teatru Wielkiego Polskiej Opery Narodowej. Nagranie zarejestrowano pod dyrekcją maestro Jacka Kasprzyka.

przed nami ponownie utwór z opery Straszny Dwór, ale tym razem będzie to chór kobiet, czyli pieśń Spod igiełek kwiaty rosną w wykonaniu poznańskiego chóru dziewczęcego z Kowronki.

Kolejnym polskim kompozytorem, którego posłuchamy, będzie Karol Szymanowski i jego 6 pieśni kurpiowskich w wykonaniu chóru Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Bartosza Michałowskiego. Tytuły tych pieśni to: Hej, włóki moje, ach, tu stampuka, niech Jezus Chrystus, bzicem kunia, wyrzucaj się dziwce moje i Panie muzykancie, prosim zagrać walca.

Dzisiejsza audycja na N Głosów upłynęła nam pod znakiem muzyki polskiej. Anna Grzyb za mikrofonem, w realizacji pomagał Mateusz Korzeniewski. Dziękuję Wam, że byliście z nami i słyszymy się za 2 tygodnie.

0: sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.
3: Ej, ty! Och, wyskakuj z rzeczy!
4: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
3: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
4: Sobota, godzina 19:00.
3: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
0: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.
7: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
8: Funk, disco i wszelkie ich...

0: to był utwór Madame Affaire, Nieznośna, właśnie z płyty post-funk, którą wydaliście w sumie całkiem niedawno, nie?
1: Tak, to było w maju tego roku, a jeszcze pamiętam, jak tworzyliśmy ten kawałek Nieznośna, który przed chwilą słyszeliśmy. Nie wiem, czy pamiętasz, Maurycy, ale to też był letni, bardzo upalny dzień i byliśmy wtedy bardzo, bardzo mokrzy.
0: Takie emocje budzi ten utwór chyba.
1: Sam
0: też.
1: Raz na gorączkę.
0: Idealnie. A teraz słyszymy sobie utwór, na którym bawiliśmy się razem z Arkiem wczoraj.
1: Tak
0: na Petersfeecie. Jest to oczywiście Parcels i utwór Lord Henry.

0: wczoraj na Bittersweetie. Myślę, że był to jeden z lepszych koncertów, których doświadczyłam na tym festiwalu.
1: O tak, dla mnie to zdecydowanie był numer dwa po 21 Pilots. Bawiłem się po prostu rewelacyjnie. Jedynie co to smutno mi było, że właśnie w tym kawałku Lord Henry nie doszli do tego pięknego dropa z wokalem. Raczej skrócili go do takich 2 minut, ten kawałek. Zakończyli solówką, a ja czekałem na ten tekst o portrecie Doriana Graya, bo do tego właśnie nawiązuje tutaj Lord Henry. I no, musieli upchnąć też kawałki z nowej płyty. Bardzo było też miłe to, że zagrali cover Kawińskiego, czyli Nightcall. I no, piękny koncert. Nie mogę się doczekać, aż wrócą do Polski.
0: Też byłam całkiem zadowolona. Ja ich widziałam pierwszy raz na żywo, a ty, Arku?
1: Ja też, a w ogóle oni byli drugi raz w Polsce, jak wczoraj powiedzieli. Także też bardzo ciekawe, bo grają chyba ponad 10 lat.
0: No to, kurczę, co czas najwyższy do Polski zawitać.
1: Mam nadzieję, że przekonali się wczoraj, że warto.
0: Tak, ja myślę generalnie, że ludzie świetnie się bawili. Nie było może takich tłumów jak na tym main stage'u, bo to było na scenie NAI, ale myślę, że polska publiczność pokazała klasę.
1: Tak, dokładnie.

0: śmieszną rzecz po koncercie, gdyż ja z Olgą już zrezygnowani ruszyliśmy w stronę main stage'a, a Zosia została zdeterminowana z naszą płytą post-funk i wręczyła ją gitarzyście Julesowi z Parcelsów, który nie dość, że ją wziął, to nawet powie, że posłucha, także jestem...
1: Mamy nadzieję, że dotrzyma słowa.
0: Tak, ja jestem po prostu spełniony, bo mogę sobie chociaż wyobrazić, że posłucha muzyki, którą, na którą tak bardzo wpłynął, przynajmniej z mojej strony, swoim graniem na gitarze. Także dziękuję, Zosia.
1: No właśnie, bo... no co wy, nie ma sprawy. Generalnie Parcels to jest jedna chyba z takich większych waszych inspiracji, jeśli chodzi o współczesną muzykę, nie?
0: Jeśli chodzi o współczesną muzykę około nudisko, no to jest to jedna z takich trzech największych. Obok L'Imperatrice i Wolfpack to tak, to jest takie podium naszych inspiracji.
1: No właśnie, i Wolfpack, czyli jedną z tych trzech inspiracji, możecie już słyszeć w tle. Oto utwór My First Car.

0: Teraz słuchamy Tower of Power i może Maurycy coś tutaj powie troszeczkę.
1: Tak, Tower of Power, czyli tutaj zdecydowanie mój ulubiony bębniarz David Garibaldi, wielka inspiracja dla mnie i lecimy sobie z kawałkiem This Time.

0: czyli może tutaj zaliczamy to do tych takich troszkę starszych inspiracji. Co byś powiedział, Maurycy?
1: Tak, ale w starych inspiracjach było dużo, było wiadomo Tower of Power, a teraz mamy tutaj coś nowszego, czyli Ghost Note i piosenka Swagism.
0: I Ghost Note to też jest chyba taki zespół, który bazuje głównie na perkusji, nie? Tak mi się wydaje.
2: Nazwa by tak wskazywała, no.

0: My tutaj nie możemy już wysiedzieć. Yerba leje się hektolitrami i to był Ghost Note, iście perkusyjna nazwa. Ja może wytłumaczę, co to jest w terminologii bębniarskiej. Ghost Note to jest ciche uderzenie w werbel, które sprawia, że mamy do czego tupać nóżką. A co mamy, Zosiu, dalej?
1: A ja mam jeszcze pytanie do ciebie, Maurycy. Okay. Masz na płycie Madame Affaire jakiś utwór, w którym szczególnie masz tego Ghost Note, czy raczej ich nie wykorzystujesz?
0: Jest tego dużo w piosence Nieznośna, która leciała na samym początku.
1: To mam nadzieję, że słuchaliście uważnie i może jakoś wyłapaliście te duchowe uderzenia. Można by tak przetłumaczyć. A teraz słyszycie już w tle Brooklyn Funk Essentials, czyli zespół z Nowego Jorku, który łączy właśnie ten funk trochę też z jazzem, troszkę z hip-hopem momentami. I to jest utwór z ich najnowszej płyty, Voodoo Gates.

0: Brooklyn Funk Essentials to jest zespół, który odkryłam, gdy robiłam właśnie research pod zeszłoroczną gorączkę i tak trochę z nim zostałam. I ta nowa ich płyta, która nazywa się Black Butterfly, troszkę odstaje. Poszli w troszkę bardziej chyba soulowe nawet klimaty niż w ich wcześniejszych albumach, gdzie grali taki no, mocny funk z takim tupnięciem. I bardzo lubię w nich to, że łączą jednak troszkę różne kultury. A teraz pójdziemy do kogoś, kto chyba odpowiada za kulturę funku w dużej mierze. Może Maurycy, ty coś o nim powiesz.
1: Tak, teraz posłuchamy sobie Jamesa Browna, czyli absolutnego króla funku. I powiem wam, że James Brown to jest postać, która mi się nie nudzi. Ja Jamesa Browna mogę słuchać w kółko, a teraz posłuchamy sobie mojego najnowszego odkrycia z jego dyskografii, czyli...

0: James Brown, czyli The Original Disco Man, bo tak też się nazywa moja ulubiona chyba płyta Jamesa Browna, w którym mocno też idzie w disco. A co ciebie tak urzekło w tym utworze, Maurycy?
1: W tym utworze myślę, że urzekło mnie to, jak łatwy jest do słuchania i to, jak te motywy powtarzają się i zapadają w pamięć.
2: To chyba też tyczy się tego, co teraz już możecie usłyszeć w tle, czyli Disco Jest od Toma Misza. Tutaj przeszliśmy bardzo, bardzo bezprecedensowo od klasycznego funku do współczesnego nudisco i postaci bardzo ważnej na scenie brytyjskiego neo-soulu, czyli właśnie Tom Misz i jego płyta Geography z 2018 roku, czyli jedna bym powiedział z najważniejszych płyt, które przywróciły w poprzedniej dekadzie trochę tę muzykę do łask, czyli właśnie Geography.
0: No to może posłuchajmy.

0: i Poppy Ajuda? Tak to się czyta, Marku?
1: Tak. Nie mam pojęcia, ale to przypuszczam, że tak.
0: Disco Yes. Wy też chyba mówicie Disco Yes, prawda?
1: Zdecydowane być może.
0: Dobra, a teraz, gdy ten utwór powoli dobiega końca, to przechodzimy sobie do zespołu, który mieliście w tym roku chyba okazję widzieć na żywo. Czy to było rok temu?
1: L'Imperatrice widzieliśmy w zeszłym roku na Malta Festiwalu i właśnie też o tym myślałem wczoraj, bo nie mogę się zdecydować, który koncert podobał mi się bardziej. Czy wczorajsze Parcels, czy zeszłoroczna L'Imperatrice. No nie mogę zdecydować, te dwa zespoły po prostu znaczą dla mnie tak dużo, że nie mogę wybrać jednego z nich.
0: To jest jak najbardziej zrozumiałe i zupełnie dzisiaj Arku nie dziwię. Ja nie byłam na tym koncercie, ale jeśli chodzi o same zespoły, gdybym miała wybrać, to chyba też bym nie potrafiła. Chociaż mam pewną słabość do L'Imperatrice jednak.
1: L'Imperatrice ma w sobie coś po prostu pociągającego, coś co przyciąga.
0: Coś takiego naprawdę wyjątkowego, ale to dobra, to już może dajmy posłuchać tą wyjątkowość naszym słuchaczom.

0: Miłe jest to, że też jest sporo rozgłośni w Polsce, które nie boją się utworów instrumentalnych albo utworów z długimi intrami i jest to po prostu ten rewir, w który my celujemy z muzyką, także nas chyba zawsze jarało to, jak album otwiera się instrumentalnie. Nie wiem, czy tak myślisz, Maurycy, ale może to wynikać z tego, że nasłuchaliśmy się trochę progu w swojej młodości, prog rocka.
1: Ewidentnie dużo tego słuchaliśmy i na pewno stąd są te zażyłości całe.
0: O, tak.
2: To ja może pozwolę, żeby post-funk wybrzmiał i pożegnam się z wami. Dzięki bardzo za tą audycję. Myślę, że pozostaje wam życzyć właśnie takich odważnych decyzji, bo widać, że dobrze na tym wychodzicie.
0: Dziękujemy.
2: Dzięki bardzo. Byli ze mną
0: Arek
1: i Maurycy
2: z Madame Affair. Za mikrofonem Zofia Kulesza, a za realizację odpowiadał Paweł Zjeżdżałka. Do usłyszenia za tydzień na Gorączce.

bardzo mocno przyczynili się do jego popularności i istniało coś takiego, a właśnie, bo ja w sumie powinienem powiedzieć, kim jestem i co tu się dzieje. Pełne brzmienie, Nikodem Prokopowicz, realizuje mnie Paweł Zjeżdżałka. Bardzo dziękuję za realizację. Jeżeli chodzi o Queens of the Stone Age, no to byli największym chyba członkiem tak zwanego Palm Desert Scene, czyli takiej sceny muzycznej, która właśnie w latach 90. Istniała, nadal zresztą można powiedzieć, że istnieje, no ale wtedy był jej taki pik popularności. Palm Desert to miasto w Kalifornii, no i przez to właśnie, przez tą Palm Desert Scene stoner rock, stoner metal też często był określany jako desert rock, więc to taka ciekawostka. Wydaje mi się, że jeszcze do Palm Desert Scene wrócimy na tej audycji, natomiast dzisiaj właśnie o stonerze. Stoner to nie tylko stoner rock, który właśnie słyszeliśmy, ale także i stoner metal. Brzmienia bardzo ciężkie, bardzo groovy, bardzo takie właśnie ciężkie, ale w taki sposób, że to może nie będzie szybko, ale będzie, no właśnie, będzie czuć ciężar tej muzyki, będzie dużo basu, będzie dużo takiego fazującego brzmienia. Faz jest to pewien efekt dźwiękowy, efekt gitarowy głównie, ale nie tylko, generalnie efekt audio, który w muzyce stonerowej jest bardzo mocno stosowany, no ale on tak naprawdę wywodzi się już z lat tak na 60. Jest to taki bardzo pierwotny przester, zanim powstało jakiś overdrive, distortion, no to właśnie fuzz, czyli totalne ucinanie tak naprawdę fali dźwiękowej i rozszerzanie do takiej ładnej, wypolerowanej wersji. No ona tylko wygląda ładnie, brzmi bardzo brudno, ale też o to chodzi w tej muzyce, żeby to było brudne, ciężkie i bardzo groovy. No tak, no to trochę już powiedziałem o stonerze, no dzisiaj bardzo dużo, natomiast tak jak mówiłem, pora na utwór, który zdecydowanie zdefiniował, może nie tyle zdefiniował, ale bardzo, no jest po prostu najbardziej chyba rozpoznawalnym stoner metalowym utworem, jaki powstał, a więc pora na Electric Wizard i ich wielki, no na pewno nie przebój, ale wielki utwór Funerapolis.

Rok 2000 i Funerapolis od Electric Wizard. Utwór, który przez wielu określany jest mianem najcięższego utworu, jaki powstał w historii muzyki. No, najcięższy to jest dosyć subiektywne stwierdzenie, ale trzeba przyznać, że no tutaj było czuć ten ciężar i też dopowiem, że tak osobiście, subiektywnie jest to chyba mój ulubiony, albo na pewno jeden z ulubionych metalowych utworów. Mimo że nie słucham jakoś bardzo dużo metalu, ale myślę, że wystarczająco, żeby to już miało jakąś wagę. Wspaniała piosenka. Tak, Funerapolis pochodzi z albumu Dope Throne i też sam album ma dosyć ciekawą historię. Ja tu się nie będę za bardzo zagłębiał aż tak w szczegóły, natomiast powstał, tak naprawdę był nagrywany przez jedynie 3 dni. W trakcie tych nagrań były różne problemy, na przykład perkusista złamał sobie obojczyk, a wokalista był hospitalizowany z powodu problemów z wątrobą. Ciekawe czemu. I to jest w ogóle niesamowite, bo to też czuć w tych tekstach, że oni totalnie nie mieli pieniędzy, mieli bardzo taką mroczną wizję świata, no też problemy z różnymi substancjami i to wszystko się przełożyło na to brzmienie, które jest bardzo takie właśnie mroczne, ciężkie, chaotyczne, no ale też dzięki temu album Dope Throne przeszedł do absolutnej klasyki metalu i myślę, że śmiało można powiedzieć, że jest to też album, który właśnie w pełni zdefiniował i jest jednym z największych osiągnięć muzyki stonerowej wszechczasów. Jeszcze obiecywałem, że o tym Stonerze troszkę więcej powiem. No myślę, że już mogliście zauważyć pewne podobieństwa między pierwszym utworem, który no był lżejszy, ale także taki bardzo duszny, taki, no właśnie, bo Stoner nawiązuje do stanu jakiegoś takiego odurzenia, który możemy odczuć także właśnie poprzez muzykę i to jak najbardziej czuć w obu utworach. Natomiast sam gatunek jako Stoner Rock, Stoner Metal powstał na początku lat 90. Można tam jeszcze się doszukiwać jakiegoś końca lat 80. Chociaż prawda jest taka, że pierwszy utwór, który można by właśnie wpisać w ramy tego gatunku, powstał w roku 1971, jeżeli się nie mylę. I jest to oczywiście utwór grupy Black Sabbath, otwierający ich album Master of Reality. Nie zdecydowałem się na puszczenie go na tej audycji, ponieważ no nie jest to typowy stoner, więcej to ma wspólnego jak już z jakimś doom metalem, no ale to też nie jest dla nikogo, przynajmniej dla ludzi interesujących się muzyką metalową, zaskoczenie, że Black Sabbath, no to są absolutni protoplaści muzyki metalowej, także właśnie takiego wolnego, ciężkiego grania, jak mieliśmy tutaj. Dużo w Stonerze jest psychodelii, to też czuć, że tu jest rok psychodeliczny i to też nie jest żadna taka niespodzianka, bo no po pierwsze to słychać, a po drugie same efekty, które są używane, sposób w jaki ci artyści grają na instrumentach, zwłaszcza na gitarze, no to może się kojarzyć, nie wiem, z Jimi Hendrixem, czy z jakimś takim właśnie, z jakąś taką właśnie wczesną falą rocka psychodelicznego. Do tego jest oczywiście dodane właśnie dużo tego fazu, dużo po prostu ciężaru, no i powstaje stoner. Tutaj też oczywiście gitary są zwyczaj nastrojone na bardzo niskie stroje. Z tego, co się orientuje, to Funerapolis to jest w ogóle drop B, także no, te struny po prostu latają jak makarony, ale to daje to właśnie niesamowite, ciężkie i niskie brzmienie. Pora teraz na kolejny klasyk. Zespół Sleep, czyli chyba drugi najsłynniejszy zespół stoner metalowy. Nie zdecyduje się na puszczenie ich największego, najbardziej znanego dzieła, ponieważ jest to utwór, który trwa godzinę 3 minuty. Właśnie to sprawdzaliśmy przed audycją, także no niestety nie mamy tyle czasu. Nawet jakbym bardzo chciał i stwierdził, że to będzie jedyny utwór, jaki poleci do tej audycji, to nie mam czasu. Ale Sleep wydał nie tylko Dope Smoker, ale także na przykład utwór Dragonaut, który no moim zdaniem jest bardziej na pewno skondensowany i równie dobrze reprezentuje ich twórczość. Posłuchajmy.

Sleep i ich utwór Dragonaut. No nie była to godzina i 3 minuty, ale myślę, że i tak solidna dawka psychodelicznego i ciężkiego grania. Dla mnie to jest w ogóle niesamowite, że ten zespół tworzą 3 osoby i oni są w stanie w tym niewielkim składzie osiągnąć takie brzmienie. No, można powiedzieć, że takie Black Sabbath na sterydach. Sleep, no zespół amerykański, jeden z najważniejszych przedstawicieli stoner rocka, stoner metalu i to nie jest żadna moja opinia, tylko tak po prostu jest. Zespół, który w 98 roku się rozwiązał, ale od już prawie już 17 lat nadal działa, także jeżeli gdzieś będzie koncert, to bardzo polecam, bo na pewno warto to zobaczyć, no jest to absolutna klasyka. Teraz przejdziemy do troszkę bardziej niszowego utworu, który pochodzi ze Szkocji z roku 2021, także no w porównaniu do reszty rzeczy, które dzisiaj były grane, jest to naprawdę świeża sprawa. Devil's Witches jest to projekt jednego człowieka, jeżeli się nie mylę, który właśnie łączy granie psychodeliczne, stonerowe, jeszcze tak zwany occult rock, jeszcze jest to taki gatunek, można powiedzieć, pokrewny, gdzieś koło stoner rocka jest occult rock. Czym to się dokładnie różni, chciałbym wam powiedzieć, może wam powiem po przerwie muzycznej, bo szczerze to muszę jeszcze doczytać. Natomiast bardzo ciekawa propozycja, jeżeli utwór, który zaraz wybrzmi, wam się spodoba, no to też polecam przesłuchać więcej od nich, od niego właściwie. Także będzie to Devil's Witches i ich jego single Porno Witch.

nowy stoner rock, stosunkowo nowy, bo sprzed 5 lat, ze Szkocji, Devil's Witches i single Porno Witch. Tak jak mówiłem, polecam poznać więcej od nich, bo to jest naprawdę także fajna muzyka. No i widać, że to nie jest, że ten stoner to nie jest tylko kwestia lat 90. i takich już, no, można powiedzieć, że trochę metalowych dziadków, ale współcześnie też powstaje tego dużo i to nadal jest bardzo dobre. No ale teraz znowu wracamy do lat 90. do metalowych dziadków, do zespołu, który już niestety nie istnieje aktualnie, chociaż tutaj mi coś pokazuje Paweł. O, no na przykład, że... A to było w tym roku? No, 18 lipca na Saporcie u System of a Down, razem zresztą z Queens of the Stone Age, który tam także był na Saporcie, na PGE Narodowym, właśnie Acid Bath, o którym będę mówił, wystąpił. Natomiast zespół, no właśnie, bo widzę, faktycznie jest napisane, że od 2024 roku reaktywacja ich działalności jest... Dziwna składnia, ale myślę, że wszyscy wiedzą, o co mi chodzi. No Acid Bath, czyli zespół, no wielka klasyka, nawet nie tyle stoner metalu, co przede wszystkim sludge metalu. Natomiast sludge metal obok stonera stoi naprawdę blisko. Myślę, że można tak powiedzieć, że sludge to jest po prostu stoner, do którego ktoś dorzucił trochę takiego punkowego grania szybszego. Natomiast myślę, że dużo podobieństw między tym, co leciało już na tej audycji, i tym, co zaraz poleci, wychwycicie. Acid Bath, no, to także jest legenda metalu i wydali tylko dwa albumy, ale oba są uważane za absolutne klasyki. Natomiast tak, w 97 roku zaprzestali działalności przez to, że basista niestety zginął w wypadku samochodowym. No i mimo, że od 2 lat znowu działają, no to tylko grają koncerty. Póki co żadnego nowego materiału od nich nie ma. No ale w takim razie posłuchajmy Acid Bath i ich właściwie chyba pierwszy utwór, jaki wydali, bo to jest z pierwszego albumu utwór otwierający. No i moim zdaniem ich najlepsza piosenka, czyli The Blue.

Boris... Nie to, nie to, nie, nie. Boris i ich utwór Pink, czyli no znowu świetna reprezentacja roku.

0: bo my tak zawsze mówimy, że ławka jest taką fajną instytucją. Ogólnie to, że ławki tak powymierały, nie? Teraz jak wychodzisz gdzieś się spotkać, to ławka raczej nie jest twoim planem A, B albo C, tylko gdzieś...
1: No tak.
0: To jest może po drodze się zatrzymasz gdzieś i akurat będzie. I fajnie jest to wszystko przywrócić, dlatego jesteśmy tutaj na tej ławce. Tak. I to się dzieje.
2: To się dzieje tutaj. I pierwszy raz jesteśmy w trójkę na jednej ławce. I powiem szczerze, trochę tak już te kolana się mocno stykają, ale
0: jest,
2: myślę, że czwartą osobę byśmy zgarnęli, ale jest ciasno.
0: Piąta osoba będzie miała swoje najlepsze miejsce, bo na kolankach Franka, także...
2: Tak,
0: to ja bym to znaczy, chciał być tą piątą osobą.
2: Ja pragnę nadmienić, że moje kolanka są zarezerwowane dla naszego realizatora, Pawła Zjeżdżałki. Dziękujemy ci, Paweł, za to, że z nami jesteś i realizujesz tą audycję.
0: To jest ta osoba, która chodzi jak Giorgio wokół ławki, po prostu sprawdza, czy szkieły nie przyjeżdżają.
2: Tak, Paweł to jest ten cichy kolega, który się nie odzywa... W kapturze, ciągle taki uśmiechnięty, te oczy takie wesolutkie.
0: Ale jest najbardziej swoisty.
2: Tak. No. Najbardziej ławkowa postać na ławce.
0: Tak, to jest definicja ławki, to prawda.
2: Tak. Właśnie nie wiem, jeszcze chcemy pogadać, czy już puścimy sobie jakąś muzyczkę?
0: Nie wiem. A masz coś ciekawego na dzisiaj?
2: Z muzyki? Mam. Mogę wam opowiedzieć nawet o numerze, który ostatnio znalazłem.
0: O!
2: Bo Alex mówił, że chce puszczać muzykę brytyjską, a ja, jako że mam ambicje Radia Afera i znam słuchaczy Radia Afera w miarę, to wiem, że my lubimy...
0: Poznałeś ich wszystkich personalnie?
2: Tak.
0: Wow.
2: Mam taką grupę statystyczną wystarczającą.
0: Mhm. Trafność próby bezwzględna.
2: Tak. Odchylenie standardowe bliskie zeru.
0: No, okej. Dobrze.
2: No, a właśnie i Alex powiedział, że chciałby sobie ponagrywać i popuszczać brytyjską muzykę, a ja mówię, nie.
0: Będziesz w opozycji dzisiaj.
2: Będę w opozycji. Ja mam dość kultury anglosaskiej i chcemy...
0: I mówi to najbardziej blondasowa osoba na tej ławce.
2: Tak. I ja będę puszczał arabskie rzeczy i więc co robię, jak chcę puszczać arabskie rzeczy? Wchodzę w swoje bibliotekę swoich ulubionych utworów i skroluję, aż nie zobaczę jakichś szlaczków takich arabskich. No ja tego nie umiem czytać prawie. Widzę, że to jest B, Alef, R, G. Chyba to jest Don? Przynajmniej w języku
0: Don
2: perskim. W języku perskim. Arabskiego nie umiem czytać.
0: Mhm.
2: I oglądam sobie teledysk i tak patrzę, gdzie teledysk się dziwnie zaczyna. Chłop podskakuje, strzela z karabinu w dół. O co tu chodzi? I oglądam ten teledysk, oglądam i się zorientowałem. Te chłopy w tym teledysku na ani jednej scenie, dobra, na jednej scenie tak naprawdę, siedzą. Wtedy siedzą na sofie, a tak to zawsze siedzą po turecku. I miałem takie, kurde, o co tu chodzi? Więc zapytałem czata oczywiście i myślę sobie, kurde, powiedz mi, czy w Arabii Saudyjskiej są ławki? On powiedział, że tak, ale jest kultura nie siedzenia na ławce, tylko siedzenia... My to nazywamy po turecku, oni trochę inaczej. I Kuba,
0: po arabsku.
2: Tak, tak. I Kuba, jaka jest zasada na ławce w Piątkowie?
0: Jaka jest zasada?
2: A.
0: Ale siedzenia? Czy jakby kultury osobistej na tej ławce?
2: Często, co jakiś czas wspominasz, że jest zasada na Piątkowie.
0: No, że nie można się żegnać.
2: A oni mają inną.
0: Że trzeba się witać?
2: Nie, nie, nie. Oni mają zasadę, która się nazywa Armin ibn Muslim. I to chodzi o to, że jak siedzisz z ziomeczkami po turecku, to nie możesz pokazywać dołu stóp.
0: Okay.
2: I to jest ich ziomalska zasada.
1: Dla stópkarzy po prostu, żeby nie mieli co tym.
0: Właśnie anty to jest takie.
2: Właśnie anty?
1: Anty. No.
2: Właśnie, czy ktoś tak naprawdę lubi stopy od dołu?
0: Dobre pytanie, nie mam pojęcia, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale...
2: No ja też, nie wiem, o co chodzi. Paznokcie, obojętnie czy są. Stopa jest stopa.
0: To jest odważny statement. A myślisz, że oni się nad tym zastanawiają?
2: Myślę, że tak. No skoro mają taką zasadę, to muszą.
0: Mhm.
1: Ale czekaj, mówiłeś, że siedzą po turecku, ale są i tak tam ławki, to po co są te ławki?
2: Bo ławki są nową falą.
1: Okay.
2: Rozwoju, Dubaj, takie rzeczy, wiesz.
1: Czyli to jest forma buntu, tak. Jak siedzisz na ławce.
2: Nie, właśnie to już jest forma jakby podejścia, jakby legnięciu kapitalistycznym zasadom, że się czeka na ławce.
1: Czyli to jest upadek szkoła pruska, stary. Po prostu.
2: Szkoła pruska, tyle mam do powiedzenia. Nic się nie zmieniło przez te 100 lat. Ale dobra, i chodzi o to, że ten reżyser teledysku jest super, on jest surrealistą. Zapraszam was do obejrzenia teledysku, bo...
0: Serdecznie zapraszamy go.
2: Bo okazuje się, że taniec i wszystkie tam rzeczy są tradycyjne dla Arabii Saudyjskiej. Mega gorąco tam jest. Mhm. Ale jako, że to jest surrealista i ma taki nowy wave, swój własny, to interpretuje teledysk na wiele pięknych sposobów i jest bardzo ciekawy. Zachęcam do obejrzenia. A sam utwór jest muzyką elektroniczną, ale jest bardzo stary saudyjsko-arabski wiersz w niego wpleciony. Więc zapraszam was do przesłuchania. Arab Alien Gunpowder.
3: أبشرك صدري بالضبط لضبط والعماله داخل الجاش طاري ولشكي من السنه ولشكي من الشرش بدلوا بين اليد ولا انت غالي ولا انت

0: To był Arab Alien, Gunpowder. Jeśli interesuje was kultura, którą przedstawia teledysk i utwór muzyczny, o której mówiłem przed utworem, zapraszam do przeczytania artykułu na Arab News. I to jest wywiad z Al Jazeerem, Gunpowder. Jak wpiszecie Arab News, Gunpowder, to usłyszycie ten wywiad, bo teledysk jest o ślubie, o wielu tradycjach i tak dalej, więc zachęcam was do przesłuchania. A wy, chłopaki, jak tam u was tradycje?
1: Mamy jedną tradycję, prawda? Jest takie powiedzenie. Ja w ogóle tak myślałem o tych Arab Newsach, o których mówiłeś, i zastanawiałem się nad tym, czy istnieje taka polska strona, która mogłaby się nazywać Polish News albo Poland News. I dlaczego, jeżeli istnieje, to jest niespopularyzowana?
2: Możliwe, że jest, ale wśród bardziej, tak bardzo prawicowo to trochę brzmi, więc...
1: Polish News?
2: Polish News. Jakby wszystko, co się kojarzy właśnie z takimi...
1: Z newsami?

0: Facebook page, where ja przepraszam, bo wyemigrowałem do Chicago kiedyś i chciałam znaleźć swoją rodzinę i właśnie na Facebooku jest strona I Love My Polish Heritage i tam można szukać newsów o Polakach.
1: Dobra, ja mam takie pytanie, bo trzeba odejść od nas, bo my tutaj za dużo gadamy. Ja bym trochę chciał Aleksa wprowadzić, bo mówiliśmy o tym wcześniej, że Aleks przyjechał do nas z Warszawy.
0: Aleks pracuje w Polish News.
1: Ty fakt.
0: Aleks!
1: No, jak jest w Polish News w sumie? To jest dobrze, że mi przerwałeś, bardzo dobrze.
2: Znaczy nie pracuję stricte newsowo, jakby mam wykształcenie dziennikarskie, ale teraz pracuję jako podwykonawca po prostu tutaj dla telewizji polskiej, ale nic to z newsami nie jest związanego.
1: Tak, ja myślałem, że to ty siedzisz po prostu i wpisujesz te wszystkie nagłówki, które się wyświetlają.
0: Nie ufajcie mu.
1: Tak.
0: On jest przebrzydły. Mówi jedno, robi drugie, on taki jest.
1: A potem zobaczycie na swój temat jeszcze trzecie.
0: News zobaczycie na swój temat.
1: O tak.
0: To tak jest. On mówi, nie, ja nie, NDA-ka, nie mogę, nie mogę powiedzieć NDA-ka.
1: Dobra, ale krótkie, szybkie pytanie, panie z Warszawy. Peja czy TD?
2: Peja, no. Wiadomo.
1: Ja to w ogóle ostatnio z Wojtkiem, którego serdecznie pozdrawiam, rozmawialiśmy na ten temat, czy Peja, czy TD. I doszliśmy do wspólnego konsensusu, że kiedyś TD, dzisiaj Peja.
2: Okej. Okay.
1: Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, poza tym, że kiedyś
2: ale Peja muzycznie, brzmiał... Czy...
1: Tak, Peja brzmiał kiedyś kwadratowo i słuchałeś tych tekstów i byłeś jak, nie wiem, nie rozumiem.
2: A tu wtedy, nie o to chodzi.
1: Ale dorosłeś do tego i teraz jesteś jak, okej.
0: Okay. A matcha czy yoga?
2: Ojoj, chłopaki, przecież jest
1: Morning Crave jestem. Czy, nie wiem, Pałac Kultury?
2: Chłopaki,
0: ja wolę matcha.
1: Ja Pałac Kultury.
0: Bo po jodze... zawsze mam takie uczucie, jakby miał mroczki przed oczami.
2: Czyli się uspokoiłeś.
1: Ja nie wiem, jaką ty jogę robisz.
0: Chciałbyś wiedzieć. Może cię kiedyś zaprosimy z chłopakami.
1: Może nagrasz tutorial. Albo rozłożę ci kamerę i na ławce następnym razem zrobisz jogę.
0: Tak, postykamy się kolanami i takie. Ale właśnie, joga, koledzy, czym jest męstwo? Ja przygotowałem słuchowisko, które... w pewnym sensie odpowiada na pytanie, czym jest męstwo. I bardzo mi zależy, abyście to przesłuchali. Tylko ostrzegam, to jest po języku angielskim, więc przepraszam cię, słuchaczu, niestety po angielsku. Ja później sparafrazuję mniej więcej, o czym był te słuchowisko, ale te 4 minutki niestety będą po angielsku. Jednak dodaję, piszcie na maila afery. franciszek.szymański@radioafera.pl
1: Będziesz wysyłał transkrypcję?
0: Który utwór jest puszczony w tle.
1: A co można wygrać?
0: Moje pozdrowienia na następnej audycji.
1: To powiem szczerze, że ja bym się nie wahał, tylko szazamował to.
0: Myślę, że pierwszy. Tyle słów jest... jakby, myślę, że trudno to szazamować.
1: Dla chcącego nic trudnego.
0: Jak szazamujecie, dajcie znać, ja i tak pozdrowię. I teraz tak. Pawle Zjeżdżałko, upewnij się, że tutaj w studiu na pewno słychać to słuchowisko i zapraszam do przesłuchania i puszczaj. Proszę bardzo.
3: Tough times create strong men. Strong men create easy times. Easy times create weak men. Weak men create tough times.
4: What's the difference between a nice guy and a good man?
5: A nice guy gets along. They don't necessarily have discernment or judgment, not sure what they stand for or stand against. A good man has ideals that they stand for and they'll stand against, and when they're tested, a good man is not a nice guy.
6: What does a man do, Walter? A man provides. And he does it even when he's not appreciated. He simply bears up. And he does it because he's a man.
7: God created a man to be a leader. To be a fighter, to set examples in his home, his house, for his wife, for his kids, for other men around him that look up to him. And how can you do that if you don't know what your true purpose is?
8: When do you become a man? I grew up in a culture that told me going to war made you a man. Going to prison, coming back makes you a man. Making $1 million makes you a man. And it doesn't. You become a man when you become responsible for other people. And part of that is taking accountability.
9: You're a man. You are a man. Stand up and be a man. Make the hard decisions. Make the sacrifices.

0: the unpopular decision and become comfortable in your own skin.
1: Godfather, I don't know what to do, and I don't know what to do.
2: You can act like a man! What's the matter with you?
3: We all face challenges. We all have setbacks. We all suffer. When these difficulties hit, some people break. They surrender. They curl up in a ball and wait for the clock to run out. They quit. But there are other people who are diametrically opposed to that attitude. People who, in spite of incredible challenges, adapt and overcome.
4: Every man at some point in his life is going to lose a battle. He's going to fight and he's going to lose. But what makes him a man is that in the midst of that battle, he does not lose himself.
5: Give me more!
6: Keep going, Brock. Come on. Keep going. You promised me your best. You're back.
7: There's a thing that men need. They need difficult tasks, and they need to know that they can overcome difficult tasks. And through that, tak, you develop your human potential.
8: Ciężkie czasy robią silnych mężczyzn. Silni mężczyźni robią lekkie czasy. Lekkie czasy robią miękkich mężczyzn.
9: Mm-hmm. A ty jakie czasy robisz?
8: Najlepsze.
9: No, właśnie się zastanawiałem nad tym.
8: Ale czujesz się zainspirowany? Bo ja puściłem to, żeby wam... żebyście wiedzieli.
9: Natchnąć nas?
8: Tak.
10: Totalnie, jakby czuję się... To jestem ja po prostu.
8: Poruszyło
10: He's literally
8: to.
10: Me, jakby wiesz.
8: No,
9: zmusiłeś mnie do refleksji.
8: Tak, tak.
10: Ale to jest coś, co by ci... Reels, który by ci prawicowy wujek podesłał, wiesz o co chodzi, nie? I powiedział, że patrz, jakby sama prawda życiowa. Mhm. Wiesz, Sun Tzu, sztuka wojny.
8: Ten wujek to ja. Błagam, nie mówcie tego mojej mamie.
9: Tak, uważam w ogóle, że to było mega wujasowe. Doceniam ten klip i czuję, szczerze mówiąc, jak mi testosteron teraz skacze, chyba pójdę, nie wiem, zburzyć Rzym czy coś takiego.
8: Pod filmikiem na YouTubie, który znalazłem, ludzie wypisują w komentarzach, ile zrobili pompek do tego utworu. a utwór nazywa się BMN.
10: Ej, ale to zepsułeś się zabawę widzą.
9: No.
8: Nie, miałem... to nie utwór, tylko klip na YouTubie. Utwór w planie. Okay, nie podałem utworu. Nie podałem utworu.
10: Okay. Nie, no ja wam powiem, że generalnie ostatnio jest jakaś taka narracja właśnie, że sami między faceci teraz są tworzeni i tak dalej, bo to się wszystko przeistacza w inną definicję męstwa. Mhm. No i co ja
8: ale jak ty jesteś twardzielem.
10: No dokładnie tak, gdyby mnie
8: jesteś
10: ludzie
8: twardy.
10: Zobaczyli te wiesz, 70 kilo po prostu męskości. To...
9: Tak, człowiek armata.
10: Człowiek armata, dwa pistolety przy sobie. I...
9: Jest niebezpieczny, no. To prawda. A Franek, nie wiem czy, tak się zastanawiam, miało to nas nauczyć jakiego w sumie przesłania?
8: To znaczy, myślę, że każdy z was powinien mieć
9: swoje
8: własne przesłanie. Mhm. Ja myślę, że po prostu chciałem pokazać, że są proste odpowiedzi na życie i powinniśmy się ich trzymać.
9: Okej. Okay. To ja mam do was pytanie, bo oboje w sumie jesteście ludźmi, którzy zajmują się sztuką i tworzą. I zastanawiam się nad tym, czy macie jakieś takie swoje ulubione miejsce, w którym tworzy wam się najlepiej, albo na przykład miejsce, w którym... macie najlepsze pomysły. Albo czy macie jakieś takie swoje sekwencje, jakieś takie, wiecie, takie swoje rzeczy po prostu, które sprawiają, że ta twórczość po prostu idzie o wiele prościej.
10: Wiesz co, pomysły to jest strasznie akurat randomowe, to może tak przyjść gdziekolwiek, ale mam coś takiego, że ja lubię prokrastynować bardzo, więc chodzę jedynie do biblioteki, żeby się skupić i jakby inni ludzie mnie napędzają do tego, żeby po prostu usiąść i siedzieć na tym. Mhm. Nawet jeśli nie mam pomysłu, to po prostu zmusić się do tego, że teraz okej, jakby zostawiam wszystko i po prostu siedzę i myślę na tym, nie? No bo to jest zawsze są kreatywne zajęcia, ale nawet to wymaga jakiejś dyscypliny i wiesz, i też jest to do wyrobienia jakimś warsztatem po prostu. Nie?
9: Który... A masz swoją ulubioną bibliotekę?
10: No tak, tak, tylko tutaj pozdrawiam BUF warszawski.
8: Czy mają tam ławki?
10: Są ławki, oczywiście.
9: O, to nie, też pozdrawiam.
8: No, to tak, to dobra biblioteka jest.
9: No.
10: I to betonowe ławki, słuchaj, nie byle jakie.
9: Mm. A ty, Franek, też jesteś człowiek biblioteka, czy raczej masz swoje...
8: Chodzę do biblioteki.
9: ...osobliwe przestrzenie?
8: Chodzę do biblioteki. Nie wiem, co masz na myśli, mówiąc osobliwe przestrzenie, ale chodzę do biblioteki, bo nie umiem usiedzieć nigdzie indziej. Ale też jest też troszkę tak, że chcę... No chciałbym znaleźć w Poznaniu miejsce, w którym można się uczyć albo coś robić, tak, a jednocześnie taki coworking, żeby był fajny. Nie kojarzę żadnego coworkingu w Poznaniu.
10: Przy Centrum Kultury Zamek chyba są jakieś coworkingi.
8: Ale tam jest zawsze taka, nie taka, jak ja bym chciał, bo ja bym chciał tak, może można sobie gadać i robić, co nie? A no, zawsze jest taka...
9: Ale to nie są spotkania dla ADHD-owców.
10: No tak, no albo pracujesz, nie? Albo, wiesz, gadasz sobie. No to są miejsca do pracy.
8: To nie jest dla mnie takie
10: oczywiste. Tu się nie siedzi, tu się stoi, się kibicuje.
9: No kolego, właśnie.
8: A właśnie, po takim roku w Warszawie, dwóch?
10: Dwa, tak.
8: Bardziej Lech czy Legia?
10: Nie, no stary... Lech. Jakby to jest dziwne, bo jakby do dzisiaj mam coś takiego, że jak jest mecz Legii i wychodzę na miasto, to się boję, że dostanę po prostu po twarzy, nie? Że jakby mnie zaczepią.
9: Czyli nosisz tą dumę poznańską w sobie.
10: Tak, ale to jest jakiś strach taki irracjonalny, że wiesz, że o, mi się wydaje, że wiedzą.
9: Okay, że wiedzą. To tak jak policjanci, oni
8: wiedzą po twarzy.
10: Oni już wiedzą, mają, że coś skanem tam, że przy sobie masz, wiesz, po prostu...
8: Szalik Lecha,
10: tak.
9: Ja w ogóle was zadałem to pytanie dlatego, że ten numer, który będę teraz chciał puścić, jak przeczytałem, powstawał w wynajmowanym pokoju w Brixton, słuchajcie, także będziemy zmierzać w kierunki te, o których Franek tak bardzo krytycznie się wypowiadał jeszcze chwilę temu.
8: Cegło, skała, Brixton? Co to znaczy?
9: To dzielnica.
10: Przez X.
9: Mhm.
8: Ale co dzielnica ma związanego z kamieniem i cegłą?
10: Ale to nie jest brick stone, to nie jest, wiesz, to nie są te dwa słowa.
9: No ale my chyba nie mamy tego trzeciego oka jak ty.
8: Gdzie jest dzielnica? Bo dzielnica.
10: Tak.
8: Dzielnica. Ja tam nie mam ani brick, ani stone.
10: Ale czy w dzielnicy dzielisz coś? Czy że to jest dzielnica? Wiesz, o co chodzi? Dzielnica?
8: Dzielnica.
9: No nie, dobra, ja no myślę, że wy się za daleko zapędziliście z tą rozkminką.
8: Ja po prostu chcę ustalić, czy ty przypadkiem nie oszukujesz słuchaczy.
9: Jeżeli miałbym kogokolwiek oszukiwać, to robiłbym, oszukiwałbym ciebie i robiłbym to z czystą przyjemnością, z uśmiechem na twarzy.
8: No właśnie, kochani.
9: Ale Aleksa tak nigdy bym nie oszukał.
8: Tak on jest właśnie, bo Aleks jest z Warszawy.
9: Tak, to chyba dlatego. W ogóle nawet zespół, który będziemy włączyć, The Streets, bardzo się nawiązuje do naszej ławki, co nie?
10: No tak, jakby to kultura właśnie stricte ławkowa.
9: No. A myślicie,
8: a nie
9: że ta...
8: ulicowa?
9: A myślicie, no właśnie ja chciałem zadać to pytanie, czy tam w UK na ławkach też siedzą takie chłopaki i sobie rozkminiają, co się dzieje w Polsce na przykład? Albo Farabi.
8: Może Polonia.
10: Może. Ja myślę, że nam zazdroszczą tam po prostu.
9: Wiesz? Myślisz, że nam zazdroszczą?
8: Znam jednego, polskość, który by to powiedział. I tak to zostawię. Tak.
9: Franek po prostu przesiąkł nagraniem o męskości i...
8: Tak.
9: I tak jest. No dobra, co, może posłuchamy?
10: Słuchajmy.
9: The streets, has it come to this?

0: listening to the streets. Chłopaki, jakie dźwięki ma polska ulica i polskie ławki?
1: Narzekanie.
2: To jest... Szlugi i kalafiory. Kolega z Warszawy coś o tym wie.
3: Metro. Brzmi kimchi.
0: Metro kabaty.
1: Wiesz co, no, polska ławka mi się kojarzy z czym? Z odgłosem szkła, butelek, z splunięciem.
2: O, to nasza zajawka.
0: Oho, to perfekcyjnie tak? się zgrywa na razie.
1: Tak, lubicie sobie plunąć?
2: Harnąć.
1: Okej.
0: Czasem trzeba, a ty jesteś przeciwnikiem?
1: Wiesz co, no nie wypada, nie? Nie wypada.
2: A, bo tak analizowałeś, okej.
1: Nie, znaczy, no jak ktoś ma powód, no wiadomo sobie harnąć można, ale...
0: No właśnie, a jeżeli jest jakaś zła ślina albo zjadłeś coś niedobrego, to wtedy jest pozwolenie od pana ministra, czy go nie ma?
1: Wiesz co, słuchaj, no ja mogę powiedzieć, no ale wiesz, to jest trochę jak w
0: sporcie, jeden rabin
1: wiesz,
0: powie jedno, drugi rabin powie
1: ale,
0: drugie.
1: Ale spójrz na przykład na piłkę, tam plunięcie jest normą, nie? Jakby na boisku non stop pluną, ale wiesz, tenisista już nie zobaczy, żeby plunął. W ogóle wtedy chyba karę by w ogóle dostał sędziego.
0: Tego, ale to jest ciekawe, nigdy o tym w ogóle nie pomyślałem.
2: Tak. Nigdy nie myślałeś o tej ciekawej zależności. I mnie to bardzo zastanawia, że kurczę, emocje są w sporcie generalnie, no. A tenisista tak mało może. Ja bym nie dał rady. Nie rozumiem, czy to jest jakby klasizm, czy co jest powodem, dlaczego w tenisie nie można być tak wulgarnym w swoich emocjach, bo emocje, wulgarność też jest nam potrzebna przecież.
1: Mi się wydaje, że po prostu tenis zawsze był dla... Jakby początkowy był dla klas wyższych.
0: Dla białasów z klasy wyższej.
1: Tak, no nawet spójrz sobie, jak Wimbledon wygląda. Wiesz, trawka, białe stroje, Lacoste i tak dalej. I no jest jednak coś takiego, że w tenisie ostatnio była sytuacja, już jakiś czas temu w sumie, że Tsitsipas jakby zwrócił uwagę sędziemu.
2: Co to Tsitsipas?
1: To jest grecki tenisista.
2: Tsitsipas.
1: I on zwrócił uwagę, że jeden z widowni bzyczał, robił i go to rozpraszało.
2: Ale widownia
0: na meczu piłki nożnej nie do pomyślenia. Nie?
1: No to, że jakby podchodzisz do sędziego i mówisz, tam w trzecim rzędzie ziomek robi bzz i proszę go wywalić.
0: Biała z trzeciej ławki robi bzz, bzz, wyrzućcie go. Ale to jest, kurde, duża władza, nie?
1: No tak.
0: Fajnie. To może jednak warto było
2: uczyć się
0: zostać tenisistą.
2: Że ja na to wcześniej nie wpadłem. Moje życie byłoby ułożone. Byłbym na reklamach napojów. Robert Lewandowski by mnie znał. Boże.
0: No.
2: A myśleliście, żeby być kiedyś piłkarzem? Wiem, że Aleks tak.
1: No oczywiście, że tak.
0: Jak byłem
1: gdyby nie kontuzja w 64, to już dzisiaj, wiesz, byśmy tutaj nie rozmawiali.
2: No, byś był wyżej. No byś oglądał ludzi grających z paletką. No,
1: grałbyś na was z ławki po prostu.
0: Grałbyś dla Polaka czy dla Niemca?
1: Mógłbym się sprzedać dla Niemca.
2: Wiemy.
0: Podoba mi się ta odpowiedź. To była najbardziej szczera odpowiedź na
2: ławce. A ty, Kuba, czy ty, ja słyszałem, że ty chciałeś grać w piłkę za dzieciaka jako tak zawodowo?
0: Tak. Przez rok. A potem już nie. Ale na przykład jak byłem jeszcze młodszy, to marzyłem wtedy, żeby zostać pracownikiem śmieciarki.
2: To jest w ogóle podobno bardzo częste, że dzieci chcą być pracownikami śmieciarki.
0: Nie mam pojęcia, co mnie w tym fascynowało. Gdybym mógł, to bym się zapytał siebie z tamtych czasów, ale
1: może to skakiwanie i zeskakiwanie z...
0: Może. A może właśnie, że się bujasz na tym, nie? Że tak, ta śmieciarka jedzie, a ty stoisz i jesteś jak taki boss.
1: No stary, no stary, to jest respekt od razu.
0: Tak, osiedlowy Rick Ross, nie? Tak. Tylko, że na śmieciarce.
2: No stary, patrzysz na puszkę i tylko od ciebie zależy, czy zostanie zgniecona. To jest władza absolutna.
1: No ty możesz po prostu nie wziąć śmieci, ktoś ma problem, nie? Jakby wiesz, i szantażujesz po prostu.
2: Ja myślę, że to się zmieniło od kiedy
0: kto ma więcej władzy, tenisista czy taki człowiek, który pracuje na śmieciarce?
2: Zależy. No zależy, jak rozumiesz władzę.
0: Dosłownie.
2: No. No bo tak władzę, że influenc na jakiś tam
0: na twoje życie.
2: No to zdecydowanie śmieciarz. Ale także władzę, że popularność, że pieniądze, no to tenisista.
1: Dobrze, chłopaki, to ja myślę, że...
2: Nie wypowiadasz się?
1: Nie, może w końcu ja coś zapowiem w takim razie. Generalnie chciałem wam dzisiaj popuszczać trochę rocku i punku brytyjskiego, ale...
0: Coś nowego dla odmiany tutaj.
1: Nie wiem, czy będzie na to potem czas, zobaczymy. Na razie chyba tak delikatniej zaczniemy sobie od takiego Brit popu, rock, nie wiem jak to nazwać, rocku właśnie od Blur.
2: Blur.
1: Ale tak, od Park Life, bo chciałem tak tematycznie trochę do ławki nawiązać i tak płynnie potem przejść.
0: Ja to doceniam.
2: Ja też.
1: Więc posłuchajmy sobie może.
2: Ale super.

0: I to był Blur z Park Life. No właśnie, a jak wy spędzacie czas w parku właśnie? No tutaj, z czym wam się kojarzy ławka w parku? Jakby co tam słyszycie, co tam się dzieje zazwyczaj, jak jesteście?
1: Mi z audycją Ławka, na której siedzimy teraz w parku, Szałek. To jest potwierdzenie jest, i nagrywanie
2: wszystkie
1: audycji.
2: Ptaki, które po prostu latają dookoła nas. Ludzi przechodzących obok.
1: Porum, porum, porum, porum, porum, porum, porum. Sytuacje, gdy ktoś idzie i się wywala na głowę i to wszystkich bawi.
2: Tak, mi się też kojarzy z ludźmi, którzy są jak takie satelity wokół tej ławki, którzy po prostu chodzą i jakby, no, trochę
1: jak
2: obserwują.
1: Jojo jest taką satelitą.
2: To prawda, jest taką satelitą ławki. To jest fajne porównanie, podoba mi się.
1: A co robi satelita?
0: Lata, nie wiem.
1: Krąży chyba, ja nie wiem. Ja nie wiem, ja pytam, aha, bo nie wiem.
2: Okay. To pytanie
0: myślałem,
2: błądzi.
0: Że to jest żart jakiś.
2: Nie. A ty jesteś główną gwiazdą, czy raczej satelitą?
1: Mi bardzo blisko do psa spawacza.
2: O!
0: O.
2: Mhm. Okay.
1: Znacie żart o psie spawaczu?
2: Nigdy go nie słyszałem.
0: Też nie.
1: Nie? Nie? Mhm. To wam opowiem żart o psie spawaczu.
0: Dawaj.
1: Przychodzi pies spawacz do baru i zamawia koktajle. Mhm. Na co barman mówi: co? Gadający pies? Ty powinieneś w cyrku pracować. Na co pies spawacz: a co? Ho. Szukają spawacza?
0: Szkoda, że nie mamy efektów specjalnych.
2: Szkoda. Moim zdaniem to jest żart roku.
0: Tak, tak, tak. Myślałeś o karierze stand-upowej?
2: W cyrku?
0: Na open mic'i jakieś coś?
1: Myślałem. To jest pierwszy żart. To też jest drugi żart. I trzeci żart.
0: Dobre, dobre.
1: Tylko zawody zmieniamy. Oprócz tego dla naszych rodziców. On ciągle jest jeden.
0: To był dobry.
2: To było dobre, też tak, mi się to tak podobało.
0: Dobra, to co? To może puścimy jeszcze jedną piosenkę tutaj.
1: Na pewno?
0: No, może nawet i dwie, słuchaj, bo tutaj widzę, że mamy rywali zespołu Blur. Jakby tutaj konflikt między tymi dwoma zespołami przez lata jakby się ciągnął, aż po dziś dzień, co prawda. Nie wiem, czy wiecie, o jakim zespole
1: właśnie
0: już mówię.
1: Chciałbym zgadnąć, czy tak, rywal zespołu Blur nazywa się Kontrast?
0: To bardziej by było jakiś taki Clear Vision.
1: Clear Vision.
0: No, no,
1: bo miałeś kiedyś jasne wizje? Albo ty, Kuba?
2: Ja mam codziennie jasne wizje. Ja mam jasne wizje odbioru żartów. Na przykład o psie spawaczu. I tak ja w ogóle zamilkłem, bo się zastanawiałem się nad tym, czy nie zostać spawaczem tak przez moment. Podobno spawacze tacy
0: dobra
2: podwodni,
0: kasa.
2: Dobra kasa, nie?
0: Bardzo dobra.
1: Albo spawacze z uprawnieniami alpijskimi, ale...
2: A myślicie, że spawacze w Ekwadorze dużo zarabiają?
0: Wiesz co, najlepiej do Norwegii.
2: Okay.
1: Stary, muszą zarabiać dużo w Ekwadorze, no bo Ekwador jest na równiku i tam jest najwyżej.
0: Ale ja myślę, że to bardziej
2: na
0: od ekonomii szczycie
2: góry.
0: Zależy.
1: Słucham?
0: Od ekonomii bardziej to zależy, myślę. Nie?
1: Od niebezpieczeństwa, a jak aha, na równiku jest najwyżej, to spawasz najwyżej, możesz najbardziej spaść i to jest niebezpieczne i wtedy jest też ten...
0: To dlaczego podwodni więcej zarabiają, skoro to jest niżej?
1: Ale ja teraz mówiłem o spawaczach alpejskich, przemysłowych.
0: Okej, okay, okay.
1: Jest coś takiego.
0: Okay. Okay. Shoutout dla spawaczy.
1: Tam podwodni mnie nie interesują. Ale my nie mieszkamy na dworze, a ty mi mówisz o spawaczach... nie mieszkamy nad morzem, a nie mówisz... A ty mi o jakichś spawaczach podwodnych mówisz. Po co ty o takich rzeczach mówisz?
2: Ja was się
1: jak
2: odpalił.
1: Tutaj
2: słuchajcie,
1: nawet
2: jest
1: nie ma morza.
2: Ławka, godzina 19.
1: Właśnie, w sensie... Aleks, my cię tu zapraszamy, ty chyba niepoważny trochę jesteś.
2: Niepoważny trochę jesteś.
1: O spawaczach nie nad morzem.
2: Dobra,
1: a możesz
2: to
1: o spawaczach...
2: Ja powiem tak, oszczędźmy tego naszym słuchaczom, przed wami Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: Oasis, Don't Look Back in Anger. Nie ma problemu. Wiem, że wszyscy mi dziękują za to, że ukróciłem wasze rozmowy.
1: Tak, dziękuję.
2: Ja już się w ogóle nie odzywam.
0: No, bo... pograj sobie w grę.
2: No, po tym, co tutaj się wydarzyło, po tej kłótni. Aleks, szczerze, Aleks mnie pobił podczas przerwy.
1: Ostatni raz przechodzę tutaj.
2: No i dobrze, bo się czuję zastraszony, tak szczerze
1: mówiąc. Tak, i bardzo dobrze. Mhm.
0: No. Tak właśnie prawdziwi warszawiacy załatwiają biznesy.
2: To Warszawa myśli o miastach, które nie są
0: niestołecznych.
2: Niestołecznych. To właśnie myśli.
1: Tak.
2: Tak. A w ogóle tak z ciekawości już, tak. Ale tak bez
0: siderki,
2: bez bycia niemiłym. Liczyłem, że puścisz nam trochę funku dzisiaj.
0: O, funku nie. Fajne.
1: Ja chciałem wam zarzucić coś z punku. Albo z, no właśnie tutaj, punku brytyjskiego stricte. Dlatego też przygotowaliśmy kawałek, który się nazywa Anarchy in the UK, Sex Pistolsów, który zaraz tutaj poleci. Ponieważ jakby wiem, że wy nie słuchacie takiej muzyki i tutaj wasi słuchacze nigdy tego nie usłyszą, a to jest klasyka.
0: Wiesz, czy my po prostu staramy się raz na jakiś czas wpuszczać ludzi, którzy mają inny gust, z szacunku.
1: Rozumiem.
2: Tak, bo rozumiemy, że czasy się zmieniły, a ludzie niektórzy nie.
1: Nie, ale tutaj wiesz co...
0: Jakby gust muzyczny dojrzewa, ale nie wszystkich.
2: Tak.
1: Warto poznać postać, wiesz, Sid Vicious, basisty tutaj, który był
2: no
1: właśnie...
2: No tak,
1: takim,
2: i It's Coming Home na pewno wróci. Mhm.
0: Kiedyś zawsze wróci. Wraca.
1: No. One zawsze wracają.
0: A masz jakąś ciekawostkę o tym numerze?
2: O.
0: Albo jakąś taką swoją emocjonalną więź z tym kawałkiem?
2: Jakieś wspomnienie?
0: Jeżeli nie masz, to może po przesłuchaniu będziemy mieć jakąś wspólną.
2: No, ale daj mu szansę, może ma.
1: Jestem ciekaw w ogóle, co będziecie myśleć o tego typu muzyki, bo ja wiem, że też na co dzień tego nie słuchacie, ale wiecie co, chyba nic specjalnego. Jakby słuchałem Sex Pistolsów w okresie, kiedy się jarałem też Nirvaną. Jakby wiadomo, to jest etap przejściowy każdego nastolatka i wiesz, Sid Vicious, Kurt Cobain po prostu.
0: Ikony. Kurt Cobain, pozdrawiamy cię.
1: Tak, pozdrawiamy, tak. Pozdrawiamy. Jakby ikony po prostu jakiejś rebelii, kontrkultury. Ale co wy tam wiecie o kontrkulturze? Franek, patrzę na ciebie, jesteś po prostu blondynkiem, który tutaj, wiesz,
0: nic. Słuchajcie, nie padły pierwsze strzały na tej ławce.
2: To ja chciałem miło, chciałem powspominać Kurta Cobaina i chciałem się zapytać...
0: Jeszcze raz kogo?
2: Kurt Cobain. Mhm. Chciałem go powspominać i zapytać, czy myślicie, że on jest teraz na jakimś festiwalu? Bo może być. Ostatnio są festiwale w różnych miejscach.
1: Podobno na Dni Masła w Kraśniku był widziany ostatnio.
2: Naprawdę?
1: Tak.
2: Ale to
1: tak.
2: Daleko ze Stanów, bo myślisz, jak on tam leciał?
1: No stary, no private jetem. No.
0: Private jetem. A myślicie, że... Bo ja ogólnie słyszałem, że on ostatnio się z Tupakiem razem kolegował.
1: I z Elvisem Presleyem i z tym.
0: I Jacksonem Michaelem.
1: I z tym od Wyspy, panem. Już
2: naprawdę się z nim... O Boże.
1: Tak.
2: Nie wiedziałem. Pan Wyspa.
1: Dobrze, przesłuchajmy sobie ten kawałek Anarchy in the UK, Sex Pistols i czekamy na wasze opinie.

0: I to było Anarchy in the UK, Sex Pistols, klasyka brytyjskiego punku. Co chłopaki uważacie o tym?
1: Mi się bardzo podobało. Ja w ogóle miałem takie moje skojarzenia związane też z ławką, tylko i takim moim bardzo krótkim, może tygodniowym albo dwutygodniowym okresem takim ala punkowym, ale takim new wave'owym. Słuchałem Zdechłego Ose, ale tego nowego jeszcze jakby, tego już na większych platformach streamingowych, tak, a nie tego takiego niszowego. I pamiętam, że wtedy bardzo się czułem zbuntowany przez 2 tygodnie do momentu, w którym nie zacząłem się przygotowywać na maturę i stwierdziłem, że już ten bunt musi pójść w las.
0: Rozumiem, tak.
2: Fajnie. Ja na przykład muszę się przyznać, troszkę okłamywaliśmy was, widzowie, na początku tej audycji, bo znam Aleksa jednak trochę dłużej niż dzisiaj, parę lat już. I mi taka muzyka się kojarzy stricte z Aleksem, jak jedziemy gdzieś samochodem. Wtedy nie mam opcji, bo nie mam prawa jazdy, a ten, kto kieruje, wybiera muzykę i no, muszę tego słuchać. Fajnie, fajnie, kojarzy mi się z zachodami słońca, kojarzy mi się z Aleksem, który mnie gdzieś wiezie, więc fajna pod tym względem muzyka, ale tak to nie słucham.
0: No to jest jakby okej.
1: Okay, ale... A często podwozisz Franka?
0: Ego...
2: On mnie dowozi.
0: Dowozi. Ja zawsze dowożę, wiesz?
2: Okay.
0: Ja
2: zawsze on dowożę. Zawsze dowoził.
0: Tak, tak.
2: Zawsze
0: ale nie, no jeszcze a propos tej muzyki, no bo to jest jednak jakiś wyraz był buntu właśnie przeciwko tutaj symboli typu właśnie królowa w Wielkiej Brytanii. Jakby dla nas to jest po prostu królowa, dla nich to jest bogini. No i też znając po prostu ten kontekst kulturowy, to jest wszystko ciekawe. No, byś
1: przepraszam,
0: się
1: że ci przerwę,
0: to...
1: Kim jest dla ciebie prezydent Polski?
0: Oj, to może nie na antenie.
2: Ale powiedz
0: może
2: jako pracownik
0: minuty.
2: TVP.
0: Nie jestem pracownikiem TVP, jestem współpracownikiem.
2: Współpraca. Tak.
1: A ty, Franek, dla ciebie kim jest?
2: Prezydentem.
0: No właśnie. No
2: jest nominatem przez naród.
0: Tak.
2: I fajnie, że naród se tam wybiera. Dobrze.
1: Fajnie. Tak. Wy na przykład dla mnie jesteście przyjaciółmi i tak się składa, że musimy to kończyć, wiecie?
2: Nie, nie musimy. Możemy zabrać audycję następnym. Zróbmy tak. Ej, przysięgam, weźmy jeszcze minutę następnym, dobra? Zróbmy tak.
0: To co, barykadujemy się
2: i się trzymamy. Tylko musimy jeszcze o czymś pogadać przez... Masz minutę.
1: Ja... Dawaj swojego najlepszego take'a. To jest ten czas.
0: Jezu, to nie, to jest za duża presja.
2: A ja chciałem o coś, bo powiedziałeś, że to jest taka muzyka buntu, ten utwór, który przed chwilą leciał. A czy to nie jest tak, że zawsze jest jakaś muzyka buntu? Bo ja już się nudzę, szczerze mówiąc, gdy słyszę, że coś jest muzyką buntu.
0: Wiesz co?
2: Wszystko jest muzyką buntu, ucieczki. Ile tego można? Zróbmy jakąś muzykę o czymś, co nie jest buntem. Konstruktywną jakąś.
0: No jest pełno takiej muzyki.
2: Jaka na przykład?
0: No po...
1: Weź Zenka Martyniuka sobie posłuchaj.
2: No disco polo. Zenek też jest o niczym.
0: No i o to chodzi, o to chodzi. A tu masz, wiesz, Sid Vicious, ten basista z Sex Pistolsów na przykład, jakby zrobił cover piosenki Franka Sinatry, gdzie właśnie wręcz pluje tymi słowami. W ogóle
2: czyli jest... się buntuje, ciągle się buntują.
0: Tak,
2: albo niczym, albo buntują.
0: Jak sobie...

Jest parę minut po godzinie 20. To znak, że czas rozpocząć kolejne wydanie Cieni Silosów. Ja nazywam się Alicja Miszczak i będę z wami przez najbliższą godzinę. Na wstępie chciałabym przeprosić trochę za mój głos, ponieważ przechodziłam ostatnio zapalenie gardła, więc trochę będę inaczej mówiła niż zazwyczaj. A dzisiaj takie klasyczne wydanie, czyli dużo nowości i kartka z kalendarza, ale najpierw przypomnijmy sobie, co działo się w sobotę tydzień temu.

Dokładnie tydzień temu na OFF Festival pojawił się Ernst Urzende Neubauten. Nie to w zmienionym składzie, ponieważ zamiast Alexa Hacke zastąpiła na gitarze Josephine Lakshi. Ale nie było wcale inaczej. Koncert bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Trwał niestety tylko godzinę i mam po nim ogromny niedosyt. Członkowie zespołu bawili się hałasem, ciszą, w iście takim teatralnym stylu. Grali także na takich wymyślnych instrumentach jak rury, czy nawet wózek sklepowy. No i można było usłyszeć takie utwory jak chociażby Sabrina czy Wedding, które usłyszeliśmy przed chwilą. Pyksa wokalnie cały czas w świetnej formie. I tak ogólnie mówiąc, koncert był rewelacyjny. Kto nie był, niech żałuje. A my przechodzimy do nowości. Wczoraj, 14 sierpnia, premierę miała najnowsza epka niemieckiego projektu Janusz Modal, Goodbye World, na którym znalazły się cztery utwory w klimacie, jak to określa artysta, post-popowym. To teraz posłuchajmy z tego albumu singiel promujący Not At All oraz To My Surprise.

dwa utwory od Janusz Modal z jego najnowszej epki Goodbye World. A my zmieniamy klimaty na bardziej amerykańskie, bo pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, konkretnie z Los Angeles, formacja No Addiction. A o swojej muzyce mówią tak. Potężne i ciężkie brzmienie nadaje całości głębi, natarczywości i surowego brzmienia, które łączy ciężkie, przesterowane gitary z elektronicznymi teksturami. I oni również wydali epkę. Pretty Things Don't Last, tak się ona nazywa. I z tego krążka posłuchajmy również dwóch utworów, mianowicie Serve Some Crime oraz Toxic Twins.

Fermi Song Crime oraz Toxic Twins to propozycje od No Addiction. My wracamy z powrotem do Europy, bo przed nami trzy utwory. Taka trójeczka belgijsko-niemiecka, bo od zespołów dobrze znanym słuchaczom Cieni Silosu. Ultrason i ich najnowszy utwór Distress, a także Tension Control i Tans Collective. No i kończymy również po belgijsku Suicide Commando i Destroyer of Worlds.

Nowości od Ultrason, Tension Control oraz Suicide Commando były ostatnimi nowościami dzisiejszej audycji. I teraz czas na kartkę z kalendarza, ponieważ dzisiaj 15 sierpnia obchodzi swoje 65. urodziny wokalista, gitarzysta i klawiszowiec Matt Johnson. I jest znany on przede wszystkim z grupy DD. No to posłuchajmy największego przeboju tej formacji, This is the Day.

Matt Johnson nie jest jedynym dzisiaj solenizantem, ponieważ swoje urodziny obchodzi także inny muzyk, mianowicie swoje 47. urodziny obchodzi John Hopkins, producent, twórca i wykonawca muzyki elektronicznej. Jest on znany bardziej z takich tanecznych kawałków, ale także na swoim koncie ma dużo utworów ambientowych. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. A dzisiejszą audycję zakończymy właśnie utworem Johnego Hopkinsa o nazwie Open Eye Single, tutaj w Asleep Version. Tak ambientowo zakończymy dzisiejszą audycję. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.

0: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienie na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Inet mają własne apteki. Ziko. Ziko. Zikuś.
1: Radio Afera. Rokowo.